0: schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm, no i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w

wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek.

0: piątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: W niedzielę stadion przy lesie na Zazamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać z siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
1: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
0: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wrocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizowało 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety wrocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super, jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda, polecamy, za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanów, no i to jest pięknie w tych lasach.
2: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
2: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
3: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
2: A jak u ciebie to się zaczęło?
5: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
2: Dobrze, zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
4: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczął biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
2: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
3: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i fajnie wyszło.
5: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
0: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona wrocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na

0: Stoisku pasieki pszczele wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
1: Wyjątkowo zawsze od jesieni w pasiece pszczele wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna i robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie, zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody, bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe, pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć, bo wiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
0: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
2: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka... Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna, polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle, to jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście, polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są 2 kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo, jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny, jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku, ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
3: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do Waszej oferty?
2: Tak, tak, tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
0: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
4: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są, zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków. Wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
3: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
4: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
0: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
5: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie, i zapraszam serdecznie Was na

0: na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
1: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet.

0: szkolnej właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy, tym bardziej, że jesteśmy chyba jedynym albo jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich, bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
1: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w Głosie, co będzie remontowane dokładnie?
0: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
2: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do Bursy.
0: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego i przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
2: Z Bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
3: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. No, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kultury. Kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie, dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach. Między innymi na rzece Wiśle.
2: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
3: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
2: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
4: Znieść!

0: Wyjdźcie mnie stąd, a to nie zlezę!
1: Łapko,
2: ale, ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy. Taka 10%.
0: Dobra. Jestem szlachcicem, nie waży się w dole.
2: Panie, w oczach prawa jesteś towarem.
0: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
2: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej.
3: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie
4: wypadnie.
3: Pokaż.
0: No to mam, umiesz czytać i...
2: Panie, ona mówi, że twoja żona.
0: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
2: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
3: Dokumenty.
2: To nie, panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
3: Ja nie czytać nie umiem.
0: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
2: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
0: Tak.
2: Skarbowy.
0: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
3: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
2: Panie, ale to dawno!
3: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
0: Kogo?
3: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Wierześ to kupił, to chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
2: Wiesz, panie...
0: Król mi to nadał, gabonie
3: jeden! O, król!
2: Ale to mój pradziadek takie pisał, od mańku
0: był. Lodu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
3: kawcą. Aresztować! Na dół!
5: Złaź kulturę.
0: Nie zejdę!
2: Złaź, ja zrobię protokół.
0: Nie zejdę!
5: Złaź kulturę. Nie zejdę,
0: bo wezmę pałkę.
2: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
3: Będziemy go tutaj chłostać.
2: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
3: Zadek wypnij.
2: Przepraszam panie, bo to dramat się rozgrywa.
0: Śmiech, śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej jako szlachcic za fałszywymi.
2: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
0: To moja pała!
3: Weź go! Dawaj. Wypnij się tutaj, w tą stronę.
2: Jak panie się czujesz osłem, to...
3: Dawaj, na głośno.
2: Ja nie.
3: Dobrze. Cześć ślach, panie, dajesz! Bijesz! Ja, ale weź go uderz! No.
2: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
3: Liczymy! 4! 5! 6!
2: Jemu się to podoba!
3: 7!
2: No, i mamy sceny do tej chwili!
3: 10! 11 ode mnie!
2: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
0: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
2: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
0: Mam!
2: Masz,
0: do. Mi zarządził z NFZ-a.
6: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
7: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
6: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza.
7: A ja?
6: Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
7: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
6: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
8: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
9: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
10: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
11: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
6: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
11: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
10: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. ogólnie i pogoda fajna, także super.
9: W niedzielę festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16

0: sierpnia w Grudziądzu.
1: Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji w dniach 21-22 sierpnia we Wrocławku odbędzie się kolejna edycja Wrocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
2: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Wrocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której wrocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Wrocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
1: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Wrocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
2: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nam zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki. Także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Wrocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
1: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Wrocławskim Centrum Biznesu.
0: Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
3: Miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Wrocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
0: Pracowity weekend mieli również wrocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
4: W mieście Wrocławiu i w powiecie wrocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włosowej przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci.

0: I tutaj w tym momencie chciałbym zapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki burzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
1: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzeniu stanu technicznego samochodu. Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
2: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno. Dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
3: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
2: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
1: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
4: Nie bardzo.
3: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
4: No tygrysa.
3: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody. Niektórzy wyklejają modeliną.
4: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
3: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
4: Czasami przychodzę.
3: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
4: Chyba te właśnie.
3: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
4: No ja lubię szkołę.
3: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
4: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
3: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
4: Jest po prostu dla mnie łatwa.
3: Jak ci się podobają zajęcia?
4: Fajnie.
3: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
4: Tygrysa.
3: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
4: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
3: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
4: Czasem.
3: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
4: Inne.
3: Jakie?
4: Pogadanie.
3: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
5: No właśnie, kolorujemy tygrysa.
3: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?

0: trochę trudniejsze.
1: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
0: Językami.
2: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11.30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
3: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
2: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
3: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
2: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
4: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
5: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
4: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne

0: takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
1: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu, powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
0: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
2: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
0: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Włocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
4: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
5: Brakuje pani najbardziej we Włocławku?
6: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
5: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Włocławku?
6: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
5: Czy znaczy, chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?

0: No, na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
1: A co według Pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
0: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
2: Ojej, we Włocławku w tej chwili chyba morza. Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
1: A gdyby Pani mogła, czy zmieniłaby Pani cokolwiek o Włocławku?
2: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
3: We Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
4: No, znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc ja takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
5: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
6: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
7: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
7: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
1: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
7: No więc więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
3: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki. W sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
1: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
3: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
1: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
3: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się znad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
8: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
9: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
10: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
9: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
10: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że

0: Są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
1: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
0: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
2: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów. Remont mostu imienia Marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
4: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
5: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
4: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
2: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą

0: się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
1: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma, albo właściciel nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. Tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
1: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. Tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast te, które tak jak powiedziałem, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
0: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 20

0: 3, jest to 600 miejsc, przy Zespole Szkół numer 11 120 miejsc i przy Zespole Szkół Chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polega

0: działa na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale to polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
0: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
2: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
0: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
2: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
3: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
3: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
4: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce, bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
3: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
5: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie

0: szkło witrażowe nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
1: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma z pań ma inne poczucie sztuki.
0: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
2: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
1: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj, no i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
1: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i no, w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo. I szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
1: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
5: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
7: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast

podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach. W tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów.

0: zdecydować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
2: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
0: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
7: O godzinie 11:00 będą składane kwiaty oraz

0: Przewodnicze, przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11:30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa, grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Wocławek zamieni się na przedwojenny Wocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Wocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej wocławskiego ratusza.
2: Zarząd Wocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
3: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i bluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
2: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
4: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
5: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
4: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Włocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.

0: 20 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacjach, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
1: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardziński.
2: Anwil Włocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
3: Jack Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3. To te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie to jest też bardzo ważne. Liga grecka i Liga fińska. W lidze fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo, więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Wrocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
4: Wrocławianie, wrocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
3: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Wrocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny, aczkolwiek i jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu w Wrocławku, w Hali Mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizytu lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę, jeden, drugi, trzeci, ósmy, dziesiąty, tylko bardzo takie płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia, wszyscy wiemy, że koszt wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu. Trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
2: Okazuje się, że włocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
3: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilku set sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców i to jest

0: taki, to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w hali mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilka, kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu hali mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic może, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
1: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz trzy turnieje, w tym Kasztelan Basketball Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja, jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na Mistrzostwach Świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach Pro Klubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą Mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na Mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
4: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
5: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
4: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
5: I od jak dawna pani trenuje?
4: Od 2 lat.
5: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.

0: mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
1: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
0: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. Pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu 3 miejsce.
2: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej, mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
2: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu, do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu, do lat 15-17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2 miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
2: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
2: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
3: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
4: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
5: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
5: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
5: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
5: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
6: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
6: Bardzo.
7: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
7: Moja trenuje jakoś tak 4 miesiące.
8: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej

0: zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
0: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
0: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
0: Na prawie każdych jestem.
2: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
3: Po pierwsze, w sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości. Zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca, dlatego że mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
2: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
3: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten, to zbyt małe zainteresowanie Marszałka. Zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
2: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów.
4: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej. Od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej, deklaracja wykonawcy, a odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka, tam miasto buduje nowe bloki, w związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja, deklaracja wykonawcy, 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte?

0: W dalszej kolejności to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia, będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
1: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
2: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zielenie atrakcyjne, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
3: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
2: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre, ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
1: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
4: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać i mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem nowej przestrzeni miejskiej, nowego Włocławka.
1: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. Sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz to 6. rocznicy obrony Włocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy

0: gdy przeniosłem się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
1: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Wocławek zamieni się na przedwojenny Wocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Wocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 w Ruchowie rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i The Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
2: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i The Bond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Wocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
0: O 17 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku imienia Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Chrisman Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
3: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
0: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Wocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacja dla dzieci. W tym samym czasie na wocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Wocławka.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś.

0: i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Szanowni Państwo, dzień dobry. Naszym gościem jest wielokrotny mistrz świata w szybownictwie Sebastian Kawa. Zapraszamy na nasz wywiad w dużym pokoju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry serdecznie.
0: Proszę nam powiedzieć, jakie były Pana pierwsze kroki w tym sporcie?
1: Od dziecka się kręciłem wokół szybownictwa, dlatego że mój tata był pilotem. Uprawiał z dużymi sukcesami latanie na szybowcach przelotowe, uprawiał akrobację szybowcową, samolotową. I mam wiele zdjęć takich, gdzie w niekompletnym ubraniu jeszcze jako kilkuletnie dziecko zaglądam do na przykład rozbitego szybowca w Lisich Kątach i to były zawody, które mój tata wtedy wygrał. Także to było w zasadzie wyssane prawie że z mlekiem matki i ja nasiąkłem od dziecka tymi opowieściami na starcie, gdzie spędzałem mnóstwo czasu, pomagałem w podczepianiu szybowców, przepychaniu szybowców, żyłem tym życiem lotniskowym. No i spędzałem czas z pilotami, którzy czekali na swoją kolejkę, opowiadali o tych swoich przygodach lotniczych, także bardzo mi się to podobało. I jeszcze do tego mój tata, który był wtedy dobrym pilotem, był swego rodzaju taką gwiazdą na lotnisku. No, było to dla mnie bardzo budujące, bardzo niosące, więc kiedy tylko przylatywał i jeszcze każdy z takich przylotów z zakończonej trasy kończył się jakimś małym pokazem akrobatycznym nad lotniskiem, czego nie każdy potrafił. No to było dla mnie coś bardzo ciekawe i właściwie wiedziałem, że zawsze chcę na tych szybowcach latać. Gdy tylko była taka możliwość, to zacząłem się szkolić.
0: No właśnie, a jak to jest, że w ogóle szybowiec, który przecież nie ma silnika, bo nie ma nawet żadnego napędu, nawet mięśniami tam nie można nic popchnąć, powiosłować ani popedałować, że on lata i to lata przecież na olbrzymie odległości i z dużą prędkością.
1: No powiedzmy sobie, że jest dużo takich statków powietrznych, które latają bez napędu, paralotnie, lotnie, szybowce. No można też powiedzieć, że balon nie ma napędu, aczkolwiek jest pewna energia wykorzystana do tego, żeby on leciał. Trzeba podgrzać gaz albo natankować gaz lżejszego od powietrza, żeby się tym unosić. Natomiast one wszystkie, może tutaj sobie pokażemy na slajdach, unoszą się z jednego powodu, że te statki mają płat, mają skrzydło, które przelatując z dosyć dużą prędkością przez powietrze, popycha to powietrze w dół. I to powietrze, trzecia zasada dynamiki Newtona, popycha nam statek powietrzny do góry. Ale szybowiec, gdyby tak był skonstruowany jak samolot, że miał dosyć krótkie skrzydła, niestety powietrze jest w stanie ominąć, z płynem jest w stanie ominąć to skrzydło, powstają potężne zawirowania i przez to jest to duży opór w czasie lotu i ten szybowiec czy samolot byłby niedoskonały, on po prostu bardzo szybko przez to powietrze opada.

0: Szybowce mają bardzo długie skrzydła i w zasadzie to jest taki element, który zdecydowanie poprawia jakość takiego szybowca, jego doskonałość, jego zdolność do latania. Idealny szybowiec miałby nieskończenie długie skrzydła, wtedy miałby doskonałość, taki parametr, który my tutaj zaraz sobie omówimy, rzędu 200, czyli z 1 km wysokości mógłby przelecieć 200 km do przodu, pod takim małym kątem by szybował. No, tego się nie da zrobić, ale szybowce i tak mają bardzo długie rozpiętości. Taki standardowy szybowiec klasy otwarty to jest rozpiętość Concorda. Mamy 25, 26 albo jeszcze nawet pod 30 metrów długości skrzydeł. No i to powoduje, że te szybowce z małą prędkością opadają przez powietrze. Dzięki temu można w powietrzu znaleźć takie miejsca, gdzie szybowiec może się wznosić, to znaczy są prądy wznoszące. Są podstawowym takim zjawiskiem, które my wykorzystujemy, jest zjawisko termiki, czyli ziemia nagrzewana przez słońce generuje takie cieplejsze bąble powietrza i te bąble jako lżejsze na zasadzie balonu Montgolfier zaczynają się unosić ku górze, potem w ciągu dnia to się organizuje w takie strumienie, że całe powietrze z jakiejś okolicy jest zbierane w miejsce, które pierwsze zapoczątkowało ten ruch i taki strumień jest rzędu 2-3 metry na sekundę, więc szybowiec, który opada około pół metra, no te najlepsze, może troszeczkę starsze, gorsze szybowce opadają około metra na sekundę, to wystarczy, że on opadając w tym powietrzu w sumie, jeżeli ten prąd wznosi się 3 metry na sekundę, no to my 2 metry na sekundę jesteśmy się wznosić ku górze. No i teraz tą wysokość jesteśmy dzięki tej doskonałości w stanie rozmienić na przelecianą odległość, to znaczy 200 nie osiągniemy takim szybowcem, to w tej chwili jeszcze się nie zdarzyło, ale te współczesne, które latają, mają doskonałość rzędu 50, no najlepsze szybowce klasy otwartej mają rzędu 80 jednostek doskonałości. To znaczy z 1 km wysokości czy z metra jesteśmy w stanie przelecieć 80 km do przodu. Albo inaczej, jakbyśmy taki szybowiec puścili z szczytu Tatr, no to lotem ślizgowym bez zatrzymania on w spokojnym powietrzu doleciałby nam pod Kielce. Jest to bardzo daleko.
1: To kawał drogi. Rzeczywiście doskonałość i opływowość szybowców jest niesamowita. Tak jak spadająca kropla wody wygląda kabina szybowca.
0: Kropla wody też może latać. Jeżeli jest malutka, to ona powoli opada i jeżeli by trafiła w powietrze, które się unosi ku górze, to też by ją porwało na większą wysokość. No i taka kropla by wtedy zamarzła na przykład i potem może by się posklejała z innymi kropelkami i spadła w postaci większego gradu na przykład.
1: Czyli jakby podsumowując to, co pan powiedział przed chwilą, taka klasyka z fizyki, że to, co jest gorące, cieplejsze, to idzie do góry.
0: Tak, rozszerza się, zwiększa objętość i wtedy mamy lżejsze, w tej samej masie objętości mamy lżejsze powietrze i ono sobie po prostu wędruje ku górze.
1: Czy mógłby pan mniej więcej nam powiedzieć, co oznaczają te kolory? Gdzie tutaj jest ziemia, można powiedzieć?
0: To jest model taki, jakbyśmy gotowali wodę na patelni na przykład. Ale to jest oczywiście model termiki. To jest warstwa, która jest cieplejsza na odpowiednio dużej wysokości. To jest chłodne powietrze i ziemia nagrzewana przez słońce i od tej ziemi nagrzewają nam się bąble cieplejszego powietrza, które wędrują ku górze. No i tu jest takie zdjęcie piękne takiego tak zwanego Das Deville, który właśnie jest momentem, kiedy to ciepłe powietrze w postaci bąbla odrywa się od ziemi. Tutaj, ponieważ ziemia się obraca wokół własnej osi, więc są pewne siły, które powodują, że coś, co się zaczyna unosić, to zaczyna wirować. I stąd się to bierze, że to jest takie zawirowanie, taki wirek. Natomiast to jest bardzo słabe zjawisko, bo to jest takie początkowe, można powiedzieć, rano powstają takie poszczególne bąble. Natomiast w ciągu dnia to się uregulowuje i powstają bardzo duże chmury. Taka chmura ma powiedzmy około kilometra średnicy i właściwie pod całą taką masą chmury wznosi się powietrze i to są takie już bardzo ustabilizowane, zorganizowane prądy powietrzne, w których ten szybownik może znaleźć miejsce, w którym się wzniesie. Natomiast rolą szybownika oczywiście jest to, że nie traci czasu w tych słabszych prądach powietrznych, tylko patrząc się na taką chmurę, jeden rzut oka na takie zdjęcie mu mówi, w którym miejscu należy pod taką chmurę podlecieć, gdzie jest wyższa podstawa, gdzie jest ciemniejsza, gdzie jest równiejsza, z której strony wieje wiatr, z którego miejsca prawdopodobnie ta chmura powstała na ziemi.

0: I trzeba, patrząc na niebo, wiedzieć dokładnie, w które miejsce wlecieć, żeby od razu trafić w ten prąd wznoszący i nie tracić czasu. Bo tak naprawdę nasze zawody to są wyścigi, czyli to jest gra o czas. Więc im
1: Tak.
0: szybciej się jesteśmy w stanie wznosić, tym lepiej. Z im większą prędkością potem jesteśmy w stanie lecieć do przodu, czyli tak naprawdę uzyskaną większą wysokość rozmienić na szybszy lot.
1: Czyli rozumiem, że w locie do przodu najbardziej pomaga grawitacja, tylko ten nos trzeba pochylić do dołu.
0: To ja może króciutko opowiem, o co chodzi tutaj w tych naszych zawodach szybowcowych, bo to jest wyścig. Tak naprawdę gra na czas. Więc pilot, który szybciej znajdzie komin termiczny, znajdzie mocniejszy komin termiczny, że szybciej się będzie potrafił wznieść i potem z tej większej wysokości będzie mógł rozmienić ją na większą prędkość, bo lecąc powoli leci płasko, a
1: Tak.
0: jeżeli mamy do dyspozycji wysokość, możemy sobie troszeczkę bardziej zapikować w cudzysłowie i wtedy lecimy szybciej, tak? Czyli nie rozmieniamy tej wysokości z powiedzmy 1 do 50, tylko 1 do 30, ale dzięki temu lecimy 200 km na godzinę, a nie 120.
1: Rozumiem. Wyjaśnił Pan mniej więcej, jak to technicznie wygląda, żeby się wznieść, lecieć szybciej. Natomiast proszę wyjaśnić mi i naszym widzom, jakie są przepisy w tych zawodach? Czy tam się zdobywa punkty? Jak to jest, że jest pan ciągle pierwszy? To może druga część pytania, ale pierwsza, no jakby, jakie są zasady tej gry, tak? Czy to trzeba dolecieć szybciej,
0: Te
1: jakby
0: zawody są.
1: zaliczyć pełną pętlę jak najszybciej, w skrócie mówiąc?
0: Tak, nasze zawody są układane codziennie na nowo, to znaczy według prognozy pogody jest wyznaczona trasa do pokonania, ona ma około 300-500 km. Jeżeli jest bardzo dobra pogoda, zdarzyło się, że to był 1000 km i wszyscy praktycznie przelecieli tą trasę. I teraz, kto wykorzystując te prądy termiczne, będzie się szybciej wznosił na trasie, będzie leciał wtedy szybciej, będzie postępował do przodu. To jest takie zatrzymanie się w kominie termicznym, to tak jakbyśmy nie zatankowali energię albo zatankowali paliwo na stacji benzynowej. Więc jeżeli ktoś to robi szybciej,
1: Wykorzystując tylko naturę.
0: tak, to wykorzystując tą naturę szybciej się wznosi, potem może się po tej trasie szybciej przemieszczać. No i zwycięzca takiego dnia, ten, kto uzyskał największą prędkość, dostaje 1000 punktów. Odpowiednio przelicza się prędkości następnych zawodników, dostają mniejsze ilości. No i żeby nie było przypadkowości w tym, bo niestety powietrza nie widać i to jest pewien rodzaj hazardu, ryzyka, bo ja mogę na przykład się zatrzymać w słabym kominie termicznym i latać wysoko, to znaczy nabrać wysokości, ale zabrało mi to czas. A mogę na przykład zrezygnować z tego słabego komina termicznego na mojej wysokości, polecieć do przodu. Na ryzykownie niskiej wysokości trafić na bardzo mocny komin i szybko się wznieść na wysokość większą, i to jest mój wtedy zysk. Ale to było ryzykowne. Także, żeby tego ryzyka nie podejmować, to te zawody są w sumie, czy żeby skasować element takiego czystego szczęścia czy ryzyka, to zawody się rozgrywa przez 2 tygodnie, takie klasyczne. I wtedy zawodnicy zbierają codziennie punkty, i ten, kto na koniec zawodów ma najwięcej, no to wygrywa oczywiście całe zawody.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać. Tu mam nadzieję, nie zdradzi pan konkurentom swojego warsztatu, ale jak to jest, że jest pan zamknięty w kabinie tego szybowca, no i jakby między uszami nie można tego wiatru poczuć, tak zwanego wiatru we włosach.
0: Tak właśnie.
1: Jakby nie wiadomo, gdzie on jest. Jakoś musi go pan znaleźć, tak?
0: Tak, no naszymi bardzo dużymi wskazówkami są chmury na niebie. Jeżeli są kumulusy, jeżeli na szczycie tych prądów wznoszących, które zabierają trochę wilgoci od ziemi i wytransportowują i to kondensuje w postaci chmury na pewnej wysokości, to te kumulusy nam strasznie, bardzo dużo nam mówią o tym, co się dzieje w powietrzu. W zasadzie takie zdjęcie. Ja mam w planie wyjazd do Pakistanu, chciałbym się znaleźć na TK2. I tam polatali paralotniarze, którzy na TK2 nie wlecieli, ale latali w rejonie, który nas interesuje. I jedno zdjęcie z takiego filmu mówi mi tak naprawdę wszystko o pogodzie, która tam jest. Po prostu patrząc się na te chmury, ja wiem, na jakiej wysokości one były, jak mocno pod nimi można się, jak szybko można się wznosić. Grubość chmury mówi o tym, czy tam jest więcej wilgoci w tej warstwie, w której one powstają, czy mniej, czy to jest tendencja do tego, żeby one się rozlewały i zacieniały potem, na jakiej wysokości wieje, jaki wiatr. Naprawdę mnóstwo informacji z jednego zdjęcia, z widoku jednej chmury. I teraz pilot doświadczony, no, nie tylko wie, pod którą chmurę podlecieć.

0: sieć, czy ona jest w takiej fazie, że ona powstaje, czy ona się już rozpada, tylko jeszcze dokładnie pod tą chmurą wie, w które miejsce trafić. Nie? To chodzi o to, żeby wlecieć dokładnie w ten prąd najsilniejszy, to centrum, rdzeń komina termicznego, a ktoś podleci ze złej strony, zrobi kółeczko, straci 30 sekund, bo ma 2 metry na sekundę, tutaj się przeniesie troszeczkę bliżej i dopiero powiedzmy po 3 okrążeniach jakichś próbnych trafi w to miejsce. I tak naprawdę my się cały czas uczymy, cały czas analizujemy, zmieniamy swoją taktykę, lecąc z partnerem, bo to się też bardzo opłaca, przez to, że powietrza nie widać, jeżeli ktoś leci obok i wpadnie w komin, to znaczy w unoszące się powietrze, to ja jestem w stanie podlecieć w jego trajektorię lotu. Przelatujemy wspólnie pod jakąś chmurą i on na przykład lecąc bardziej po stronie zawiecznej, bardziej pod centrum chmury miał lepsze noszenia, no to w następną chmurę już korygujemy to i wlatujemy w to miejsce. I to cały czas trzeba kombinować, cały czas trzeba o tym myśleć i lecąc po takiej trasie naprawdę pilot nie ma 2 sekund na to, żeby się po prostu oderwać od tego, tylko cały czas się koncentruje na tym, żeby jak najszybciej lecieć.
1: Rozumiem. Tak jak kierowca Formuły 1 musi być non-stop skoncentrowany, tak
0: każdy kierowca.
1: Pilot też musi być skupiony, jak najlepiej wykorzystać warunki.
0: Tak.
1: Rozumiem. Natomiast człowiek to jedno, a drugie to sprzęt. Widzę, jest pan w koszulce.
0: Tak, ale wróćmy Diana jeszcze. Ja powiem tak naprawdę, jeszcze, na czym tak? to jeszcze powiemy. Wszystko polega, bo w sumie na takich zawodach szybowcowych to są tylko techniczne sprawy, to o czym my mówimy.
1: Tak,
0: nie?
1: Rozumiem. Czyli jeszcze wrócimy do tematu zasad jakby tak. rozgrywania zawodów i konkurencji
0: tak, tylko,
1: szybowcowych.
0: Tylko, że teraz na takich zawodach, załóżmy, że ja teraz byłem na mistrzostwach, nie załóżmy, byłem na mistrzostwach świata w Australii, gdzie pojechałem jak 6 raz z rzędu bronić tytułu mistrza świata w klasie 15-metrowej na szybowcu Diana. Tak? I teraz mamy tutaj 50 pilotów, którzy mają ogromną ochotę, żeby latać za mną, żeby po prostu bić mistrza.
1: Tak jest, bić mistrza.
0: Więc ja jestem w strasznie trudnej sytuacji na takich zawodach. I te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest przynajmniej połowa z tych zawodników ma identyczny sprzęt, ma takie same przygotowanie meteorologiczne, taką samą wiedzę, doświadczenie czasami nawet większe, bo na przykład latali w Australii, a ja tam przyjechałem jako gość pierwszy raz. Mamy bezchmurne niebo, na którym ja nie mogę się opierać no, na żadnych wskazówkach. To jest wtedy zupełne ryzyko, że z 3000 metrów lecę, powiedzmy 60 km mogę przelecieć z takiej wysokości po prostej i mogę tylko liczyć na to, że dotknę gdzieś po drodze ten komin termiczny i będę w stanie go czasami nawet przypadkowo w lewo albo w prawo trafić, żeby w nim zostać. I to są dosłownie sekundowe decyzje, bo taki szybowiec leci 60 metrów na sekundę. Komin termiczny nie jest...
1: 60 metrów na sekundę, no, przepraszam.
0: Ponad 200 na godzinę.
1: 200 km na godzinę czasami względem
0: się,
1: ziemi.
0: Czasami się ocieramy o większe prędkości i to są dosłownie sekundowe, ryzykowne rzeczy i to trzeba po prostu robić, więc tak naprawdę potem te zawody to jest głównie rozgrywane są w głowie, w głowach zawodników. Ten, kto tą presję wytrzyma, ten, kto przetrzyma innych na starcie, bo jest taka gra podobna do wyścigów torowych. Lecąc za kimś, czy jadąc za kimś na tym torze rowerowym, jest łatwiej.
1: Tak.
0: Po prostu można zacząć o ułamek sekundy wcześniej i wymanewrować tego, który jechał z przodu. Podobnie jest w szybownictwie. Ten, kto leci z przodu, wchodzi tak jakby na takie niewiadome pole minowe, natomiast ci lecący z tyłu widzą, o tutaj się wzniósł, to polecimy sobie tym torem. A tu opadał, o nie, to my sobie polecimy troszeczkę obok. I wystarczy się przesunąć czasami o 100 metrów w jedną czy w drugą stronę i już ten pilot, który leci za nami, leci więcej czasu w powietrzu, które się unosi, a my tracimy w tym czasie wysokość i my tego nie widzimy, tego już nie skorygujemy, a on może. Nie? Więc odlatywanie na trasę za kimś, za takim zawodnikiem, którego się chce pobić, jest bardzo korzystne. I to była strasznie trudna sytuacja dla mnie. 2 tygodnie takich zawodów, walka.
1: To mówimy cały czas o tych zawodach,
0: o tych
1: w,
0: zawodach
1: Australii.
0: W Australii. I na koniec skończyło się to tym, że trzeba było na starcie podjąć taką grę, żeby odchodzić na trasę jak najpóźniej. Dlatego, że jeżeli ktoś chciał polecieć jeszcze później, to ryzykował już to, że on spaźniając się na końcówce trasy, już trafiał na warunki, które się pogarszały.
1: Czyli jakby wyczekiwał.
0: Trzeba było po prostu doczekać do takiego momentu, tak? Że za nami się ten most zawala po prostu.

0: Czyli najgorsza rzecz, jaką sobie można było wyobrazić dla mnie. Wiadomo było, że walczymy z Niemcami. To jest dobry zespół, który taktycznie umie latać. No i zrobili to, co chcieli na starcie. Wylecieli dokładnie 5 minut za nami, tak jak im to pasowało. Na szczęście nie dogonili mnie na pierwszym boku trasy. Na takich trasach, na których jest obszar zawrotów, można troszeczkę polecieć dalej. I oni to zrobili. I to był ich błąd. Trzeba było się zadowolić tym, co uzyskali na tym pierwszym boku i polecieć za mną. Natomiast oni spróbowali jeszcze wydłużyć, znowu mnie bronić, a ja im potem na drugim boku uciekłem. Poleciałem tak dobrze drugi bok i tak naprawdę wygrałem te zawody dzięki temu, że w tej ostatniej konkurencji, drugi bok trasy, pomimo, że mnie gonili, byłem w stanie tak szybko polecieć, tak mi się fajnie poukładało, że im odskoczyłem i stracili po prostu ten trop. I doleciałem do mety jeszcze w dobrej pogodzie, natomiast im się już ta pogoda mocno pogorszyła. Oczywiście też nie doleciałem bez żadnych tam, bez kłopotów. Były kłopoty na końcówce, ale oni mieli jeszcze większe. Także to się tak skończyło.
1: Często pyta się sportowców, jakby ile uważają, ile pan uważa, jaki procent to jest przygotowanie, wiedza, sprzęt, a jaki procent to jest szczęście? To takie niewygodne pytanie, ale takie może klasyczne.
0: Ja uważam, że w takich zawodach szybowcowych my jesteśmy już na tak porównywalnym poziomie, że 90% to jest to, co ma człowiek w głowie. Że ambicja, nieodpuszczanie, zaciętość w tej walce. Bardzo dużo pilotów w takim finałowym wyścigu jest na bardzo podobnym poziomie. Tutaj przynajmniej 10 było takich, którzy mogli wygrać te mistrzostwa. I wygrywają ci, którzy są bardziej ambitni.
1: Takie podejście zwycięzcy?
0: To znaczy, jakby to określić. No są czasami takie zawody, czy takie konkursy, że ktoś wchodzi z niezbyt dużymi szansami na początku i rozwija się w czasie tych zawodów. Tutaj też tak jest, że w czasie tych zawodów my się uczymy. My się uczymy trasy, my się uczymy rywalizacji, my się uczymy konkurentów, bo to są 2 tygodnie w końcu tej rywalizacji i latamy coraz lepiej w porównaniu do innych. Nie? Także jest część zawodników, których to obciążenie psychicznie wykańcza w ciągu tych zawodów. Natomiast są tacy, którzy po jakichś tam pierwszych potknięciach zaczyna im iść i ten sukces zaczyna ich nieść i oni latają coraz lepiej. No to jest ci, którzy się zaczynają bawić tymi zawodami, zaczynają mieć z tego przyjemność, oni po prostu wtedy i chętniej pracują i łatwiej rozpoznają jakieś anomalie, które są potem okazuje się istotne. Jakieś szczególiki wpadną w oko z prognozy pogody, które można potem wykorzystać i to jest po prostu uwaga szersza i to niesie. Także komuś, kto to zawodnictwo zaczyna sprawiać przyjemność w takim momencie, nie przeraża go ta ciężar tego stresu, to zaczyna latać lepiej, znaczy zazwyczaj wygrywa. Ja mam takie przykłady ze swojej historii.
1: Rozumiem. Jeszcze dopytam o szczegóły zawodów. Czy to zazwyczaj się lata po jakimś okręgu, czy też kwadracie, prostokącie, w sensie, że startuje i ląduje się na tym samym lotnisku, czy to jest różnie?
0: Były takie zawody kiedyś w historii, że jak był silny wiatr, wypuszczało się zawodników, lecieli przez całą Polskę jak zawody Gordon Bennetta i lądowali gdzieś po ukraińską granicą i potem przez 2 dni ich samolotami ściągano z powrotem do Leszna na przykład. Nie? To były takie zawody, ale to się skończyło. W tej chwili mamy i lepsze prognozy pogody, które pozwalają lepiej określić pogodę, żeby ci zawodnicy nie byli zmuszeni do lądowania gdzieś w terenie. Że ta pogoda jest rzeczywiście taka jak w prognozie i trasę się do tego dostosowuje i tę trasę większość zawodników jest w stanie ukończyć. Także w tej chwili zawody są rozgrywane po trasach zamkniętych, żeby wrócić na lotnisko startu. I to są mniej więcej takie odległości rzędu 300-400 km, czyli na przykład jakbyśmy wystartowali z Leszna Wielkopolskiego albo z Ostrowa, musielibyśmy podlecieć na przykład do Jeleniej Góry, potem byśmy polecieli na przykład do Zielonej Góry na lotnisko zawrócić i powiedzmy taki 300-kilometrowy przelot byśmy kończyli z powrotem na lotnisku w Lesznie. No, czasami bywa więcej też. Jak jest dobra pogoda, to tą trasę się dostosowuje. Natomiast w Australii trzeba powiedzieć, że pomimo, że to jest taki kraj legendarny, jak chodzi o warunki szybowcowe, to...
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że jest gorąco.
1: Bo jest gorąco, tak. Pewnie jest mało, może się zdarzyć, tak jak mało zieleni, czyli piasek jest, powierzchnia jest nagrzana.

0: I dobrze nosi. Tak. Dobrze, dobrego określenia użyłem.
1: Tutaj wiemy, że ta termika się dzieje dlatego, że ziemia się nagrzewa i robi się cieplejsza niż powietrze. No więc co? Może napłynąć chłodne powietrze na ciepłą ziemię. A tutaj w tym przypadku jest tak bardzo często, że sobie gdzieś tam z oceanu południowego napłynie chłodniejsza masa powietrza. Wręcz mamy bardzo często taki stacjonarny front, czy konwergencję przez całą Australię, że na południu Australii jest troszeczkę chłodniej, na północy w tropikach jest goręcej, no ale to chłodne powietrze napływające na ten ciepły kontynent powoduje, że mamy bardzo silną termikę. No więc, ale w czasie tych zawodów naszych te dni były bardzo krótkie, bo wyobraźmy sobie, że taka ziemia musi się rano nagrzewać, rano są powiedzmy nawet jakieś mgły, jest wychłodzona rosa i potem dopiero się to słońcem nagrzewa. To jest jednak dosyć blisko zwrotnika, więc dzień jest bardziej 12 godzin na 12 w nocy niż powiedzmy tak jak u nas, że w ciągu lata możemy liczyć na to, że jest jasno nawet do 10. Więc tutaj te dni już są z założenia krótsze, a potem jeszcze zanim to się nagrzeje, więc mamy termikę dopiero od godziny 12, a o godzinie 18 ona już się znowu osłabia, więc zanim my te szybowce wyholujemy, wyholowanie w powietrze 100 szybowców, nawet za pomocą 10 samolotów holujących, to trwa. Trzeba ich, nawet jak policzymy, że jeden start trwa minutę, żeby go usunąć z lotniska, no to mamy 100 minut, nie? Więc potem jeszcze trochę trzeba poczekać z tym, zanim się otworzy linię startu. Więc powiedzmy, że można latać od godziny 14 do 18. Zostają tylko 4 godziny. Więc to jest w sumie dosyć krótki dzień.
0: Na ile ten sport jest bezpieczny?
1: To znaczy, kto co rozumie pod bezpieczeństwem. Bo jeżeli ktoś uważa, że lądowanie szybowcem w terenie przygodnym, czyli na jakimś skoszonym rżysku czy w buraczkach jest czymś bardzo niebezpiecznym, no to niestety to nie jest sport dla niego. A to jest wkalkulowane w ten sport. Szybowce są tak zbudowane, żeby one takie lądowanie na wertepach wytrzymały.
0: A jak często tobie się zdarzało takie lądowania?
1: No, ja jestem dobrym pilotem, więc umiem się w powietrzu utrzymać.
0: Na początku twojej drogi
1: zdarzyło się kilka lądowań. No, nawet później się zdarzają lądowania.
0: Miałeś jakieś poważniejsze wypadki?
1: No, natomiast to jest rzadkość. Teraz w zawodach, to jeżeli ktoś by lądował w terenie, to tak naprawdę skończy te zawody na dalekim miejscu. Ja wygrywam. Także to jest tak, że przez 14 dni zawodów nie mogę w ogóle żadnej konkurencji skończyć w ten sposób, żeby lądować gdzieś poza lotniskiem. Także tylko na treningu w Australii nam się zdarzyło, że próbowaliśmy pod burzą przelecieć i wylądowaliśmy na lotnisku 100 km dalej. Przyleciał samolot, zabrał nas po kolei, wyholował nas na większą wysokość i potem już sobie sami poradziliśmy, wróciliśmy. Natomiast no, faktycznie przy tych małej ilości lądowań, no, my na zawodach często latamy w takim terenie, że gdybyśmy nie byli zmuszeni do podejmowania ryzyka takiego zawodniczego, mamy na przykład taką sytuację, że jest jakaś przełęcz górska w Andach na 3000 metrów i dolina na 3000 metrów, obok jest takie zbocze Olivares i kierownik sportowy uwielbiał nas tamtędy puszczać, bo to była taka bariera, która mogła przetasować zupełnie wyścig. Ktoś tego nie przeskoczył, nie przekroczył tej przełęczy na 4300, to po prostu się zmieniała kolejność wyścigu, nie? Więc tu wyścig jest już jakiś uporządkowany, wiadomo kto jest liderem i tak dalej, dolatujemy do tego Olivares i teraz tak, jeżeli ktoś chce lecieć bezpieczniej, to musi się wznieść wyżej, czyli musi stracić trochę czasu i jeżeli jest słaby komin przed tą doliną, no to trwa kilka minut, zanim kilka minut w takim wyścigu, że lecimy 200 na godzinę, no to ktoś mi odcieknie 10 km do przodu. Więc on może ryzykować i wlecieć tam niżej i jeżeli to zbocze go przytrzyma, to on przeleci przez tą przełęcz na 4000, jest przede mną. Natomiast, tak. Natomiast może się zupełnie inaczej zdarzyć, więc oni to uwielbiali nas tamtędy puszczać. No i teraz wyobraźmy sobie, że na takich zawodach jeszcze przed tą przełęczą pojawiła się burza. I jesteśmy w sytuacji, że musimy zaryzykować, wlecieć. No, przelecieliśmy przez tą burzę. Akurat tutaj na północ leciało, czyli słońce świeciło od północy. Przelecieliśmy na drugą stronę, tam się okazało, że pogoda była dobra, wszyscy się szczęśliwie wykręcili, ale wlecenie w taki teren było dosyć...
0: Ale burza to raczej się wiąże z niebezpieczeństwem, zagrożeniami.
1: No, tak jest.
0: Nawet na lądzie się mówi.
1: Aczkolwiek w powietrzu można sobie z tą

0: muszą poradzić. No jest taki paradoks, że lotnictwo duże omija tą turbulencję, czy pioruny, czy wszystko, co związane z burzą. Natomiast szybowce często pod burzą szukają prądów powietrznych, które je unoszą. Więc ten moment, gdzie ona już leje deszczem i to wszystko leci w dół, no to oczywiście tam się nie wleci. Ale obok jest miejsce, gdzie ta chmura po prostu się dopiero buduje, powietrze się unosi, no tam można znaleźć bardzo silny prąd znoszący. No więc myśmy przelecieli przez tą burzę i to się wszystko szczęśliwie skończyło, ale no dobrze znać taki teren. Więc na takich zawodach się znalazłem w Pawulo, w Apeninach, we Włoszech i w ostatnim dniu przed Mistrzostwami Świata Grand Prix leciałem szybowcem GP. Najdalej jak sobie mogłem po prostu dać radę tego dnia i wiedziałem, że pod wieczór będę wracał do lotniska i było już po burzach, właśnie niebo zasłonięte takimi grubymi chmurami, wiadomo było, że już żadnej termiki nie znajdę. Leciałem na dosyć dużej wysokości, wracałem, ale wiedziałem, że mi braknie tej wysokości mimo wszystko do tego, żeby już do tego lotniska w Pawulo dolecieć. No i leciałem nad taką długą doliną już w tych Apeninach i postanowiłem uruchomić silnik, miałem w szybowcu elektryczny. Teoretycznie silnik elektryczny w ogóle powinien być niezawodny. To nie jest tak jak silnik spalinowy, że może kabelek zawieść, świeca, tam iskrownik, elektronika, wszystko się może popsuć. A tutaj elektryczny silnik powinno teoretycznie po prostu przycisk naciskami działa, nie? Wysunąłem śmigło, próbuję i nic, nie? No i lecę, miałem bardzo dużo czasu, popróbowałem wszystkiego, co się dało. No niestety ten silnik mi się nie uruchomił. I jeszcze była taka sytuacja, że organizator tych zawodów nie przekazał nam takiej bazy danych miejsc ewentualnych do lądowania. Takich
1: awaryjnych miejsc awaryjnych. Do lądowania.
0: A w Apeninach jest bardzo trudno jakąś większą łąkę. Jeżeli nie ma murków na polach, na pastwiskach, to są to strome z pastwiska, tylko doliny rzek jakieś są, ale są te miejsca, tylko że po prostu tej bazy danych nam nie przekazano. No i leciałem bardzo długo tą doliną w kierunku Pawulo i rozglądałem się za miejscem do lądowania i niestety akurat tutaj nie było. Dopiero było za zakrętem doliny, gdzie nie wiedziałem, że bym tam doleciał, tylko że po prostu nie wiedziałem, nie zaryzykowałem, żeby już polecieć dalej. Wybrałem takie miejsce strome, można powiedzieć, że to było jak czarna trasa narciarska, jeszcze z nierównościami. I lądując pod górkę trzeba mieć większą prędkość, żeby przez chwilę lecieć równolegle do stoku. No przecież nie wylądujemy tak. Nie? Bo się zderzymy z tą górą. Tylko tak. Trzeba mieć większą prędkość, żeby polecieć pod górkę i dotknąć do tego stoku. No i na tej większej prędkości, powiedzmy 130 na godzinę, na tych nierównościach mnie podbiło. I ten szybowiec, no nic z tym się nie zrobi, jak już go podbiło. Jak to było płaskie, no to on by wytracił prędkość i znowu bym wylądował. Natomiast tutaj podbiło mnie do góry, no stracił prędkość i spadłem. Spadłem gdzieś z 10 metrów.
1: O cholera.
0: No i złamałem,
1: że tak powiem.
0: Złamałem podwozie. Szybowiec bardzo fajnie skonstruowany, nic mi się nie stało praktycznie więcej. Podwozie to nawet powinno się
1: złamać. Sprzęt wytrzymał.
0: Powinno się złamać. Po prostu ono tak ma być zrobione, że w razie takiej kraksy to ono ma pochłonąć energię. No niestety trochę za mało pochłonęło, bo mi się złamał kręgosłup. No, no i miałem tutaj na wysokości piersiowej. Na szczęście się to skończyło tym, że się zagoiło po pół roku i jest wszystko okej.
1: Okay. Aha, no to niestety wypadki zdarzają się nawet najlepszym. A ogólnie...
0: Jeden mi się zdarzył przez 30 lat.
1: A, czyli nie w liczbie tak często. Tylko w liczbie pojedynczych wypadek. Raz na 30 lat. No to jak na taki sport wyczynowy, no, wydaje się, największy... że to nic. A jak ogólnie...
0: Natomiast największym niebezpieczeństwem, no to lądowanie jest wkalkulowane w szybownictwo, prawda? Bo jeszcze dawniej szybowce... powiedzmy 20 lat temu, żeby miały silnik, to była rzadkość. W tej chwili większość, 90% szybowców, które wychodzą z fabryki, ma silnik, który można użyć w razie pogorszenia pogody, po zakończeniu konkurencji, bo w czasie lotu na zawodach oczywiście nie wolno go używać, jest to rejestrowane. Natomiast innym niebezpieczeństwem jest to, że można się zderzyć. No, bywają takie momenty, że jest naprawdę tłoczno w powietrzu. Jeżeli 100-120 szybowców, teraz będziemy mieli zawody na Słowacji, gdzie widzę, że jest zarejestrowanych 130 zawodników. No więc to będzie tłok, nie? To wyobraźcie sobie takie stado tych rybit wlatające. Patrząc na to, to się człowiek zastanawia, jakim sposobem one się tam nie stykają jedna z drugą. Chociaż dla nich to by było może małym problemem. Natomiast na szybowce jak się zderzą, no to można sobie

0: by go tak uszkodzić, że on się nie nadaje do lotu i trzeba wyskoczyć.
1: Rozumiem. To tyle na obecny odcinek. Zapraszamy Państwa na następny już wkrótce.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień
0: Prezydencie.
1: Dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań. Tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa, to trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę.

0: którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań
1: Ta
0: na
1: różnica jest aż
0: rynku.
1: tak duża, panie
0: Tak,
1: prezydencie?
0: oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celulozowej i tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili. I rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie
1: Myśleli o socjalnych
0: definicja mieszkań
1: mieszkaniach, tak.
0: socjalnych. Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach. I stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to oznacza, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no
1: Ma
0: ma
1: rację bytu,
0: sens,
1: ma
0: ma
1: sens.
0: sens i jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad 1000, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no, siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4 przez 6, teraz Celulozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym,
1: Zasada jest ta
0: więc
1: sama, to też tanie
0: zasada
1: mieszkania na wynajem od
0: na tani
1: miasta.
0: wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać na ludność napływową.

0: z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też no, w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym mieście,
1: ale to chyba dobrze,
0: a
1: panie
0: jadą
1: prezydencie.
0: Na nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy. Więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 500 mieszkań oddać do dyspozycji
1: mieszkańców.
0: Tak
1: nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się
0: to
1: na
0: prawda, celozowy. Ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę. Mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy no, ponad 200 rodzin w to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy celozowej przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale no, to
1: odbiory
0: są
1: techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście. Natomiast no, te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
1: Stać na utrzymanie tych mieszkań.
0: No, krótko mówiąc, na płacenie czynszu. Zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej no to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza i chcemy, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc teoretycznie połowa sierpnia, ale...
1: No właśnie, dlatego pytam. Słyszeliśmy o terminie 17 sierpnia.
0: Jest. I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie.

0: Więc to jest ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc
1: Może się przesunąć ten termin.
0: co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia od lat, zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożnione i przyjemne dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie
0: No,
1: toru.
0: panie redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną
1: A
0: plotkę, a
1: jednak.
0: jednak do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to, nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej. To znaczy, słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat
1: No,
0: udrożnienia tego
1: podobnie jak
0: przejazdu,
1: z tamą bywa, prawda?
0: ale pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolej, przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: Bez
0: są
1: czego
0: tanie
1: nie uda
0: rzeczy.
1: się tak zrobić żadnej inwestycji w
0: Dokładnie,
1: mieście.
0: więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich. Oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne. No ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i
1: Rowerzyści.
0: rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: Resztę to znaczy
0: sami.
1: ile, panie prezydencie?
0: Zobaczymy. Ja
1: Wstępnie, no to nie są
0: wstępnie,
1: tanie rzeczy,
0: nie,
1: sam
0: to
1: pan to
0: nie są
1: powiedział.
0: tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych,
1: Podobnie jak
0: więc
1: Wieniecka.
0: podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas

0: zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli i mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów,
0: tak,
1: na to, żeby to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.
1: Odetchnąć, że będą
0: więc
1: pieniądze.
0: Powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3/7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne. Brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach, no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni. Taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna czy też właściciela psa jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem. No a w

te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek, nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie, przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę, natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek, niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy, czy też budynku dla psa, zrobione z, no po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no jak wiadomo, blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić, tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku.

brzuchem, niż gdyby powiedzmy stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, portowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje, natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie
łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety

0: niestety mogły pełnić tą funkcję, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm. No i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jednaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby. Szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie

gdzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW / 278/27/26.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku, przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe, czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej,

0: z jakiegoś mojego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te dwa lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
1: Też na optymiście?
0: Nie, to już była łódka 420.
1: Och, to już dwuosobowa.
0: Dwuosobowa. Pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać, co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski Juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma, nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
1: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć
0: bardzo,
1: wiatr.
0: Bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, jak 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. I to już jest dosyć późno.
1: Rozumiem. Czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie w Lesznie, gdzie zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce, jeśli nie pierwsze.
0: Pierwsze. Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten spór, że trzeba. I tutaj tego się trzeba nauczyć.
1: Rozumiem.
0: Także naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to jest już bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników przynajmniej na Mistrzostwach Polski ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma ten samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię.

0: I oni wszyscy mają szansę wygrać. Tylko, że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania. Czy tak jak kiedyś mówiono, mały żbułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę, czy też może ma pan jakiś reżim sportowy, czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
0: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element.
1: No tak, a jak pan dba o formę?
0: Ja biegam. Biegam na żar, biegam na górę. Około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny. Czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze, cokolwiek. Ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże na skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe giganty?
0: Bo to jest polityka. To jest polityka. No. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego.
1: Wielki brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię
0: związaną? Zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Takich 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. Ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc... Na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika ja napisałem oczywiście sponsoring do tego.

0: Ronu do kogoś tam. Co, myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał w życiu?
1: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle przybownictwo, bo...
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam...
1: Przepraszam, roku, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no jest taka przykra sytuacja, że no nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale... To na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: ja bym chciał, tak. To jest, że, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Oprócz, można by było to troszeczkę, ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu, ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie, to mogło być tak, że na przykład dwa dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła, nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie? Czy ma pan rodzinę, żonę,
0: rodzinę, dzieci? Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach. Tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No, po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo?
0: Myślę, że jest.
1: Gdzie pewnie oprócz
0: miała
1: tego,
0: takie przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daula Giri na szybowcu ASH właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku i ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe. My sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Mhm. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na

0: na Broad Peaku. No, przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Dla ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby za jakąś wyprawę sobie tam zorganizować. Za pozwolenie, nie? W pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze dwa razy więcej. Więc to są ogromne pieniądze. I tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Mount Everestu. I my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Mount Everest. Natomiast myśmy na tym Mount Everestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej. No, wyleliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam.
1: Czyli
0: 8800.
1: Właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego

0: we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości, czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się krótko mówiąc zniszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniewa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
0: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
1: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
0: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
1: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego
0: tego
1: typu programie,
0: nam nie wolno,
1: w tego
0: tak.
1: typu programie to jest niemożliwe, ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o

0: jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzana jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: nie
0: tylko z bólem,
1: zabiegiem,
0: ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane, i podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa,

0: badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie, znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie
0: tak.
1: Może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnej z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym już rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił. Tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować, to jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg,

0: ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: No, moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa relacja...
1: Ale pacjenci jeszcze pana doktora nie
0: czasem żartobliwa ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji i następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą, czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie, w zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy, i to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza satysfakcją, którą mam. Dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy i że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną, kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą, i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę stadion przy Lesie na Zazamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać z siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
1: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
0: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wrocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety wrocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super, jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda, polecamy, za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanów. No i tu jest pięknie w tych lasach.
2: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana.

0: A były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że teraz taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
1: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
2: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
1: Jak u ciebie to się zaczęło?
3: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
1: Jeszcze zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
0: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczęło biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
1: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
2: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i fajnie wyszło.
3: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
4: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona wrocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
5: Wyjątkowo zawsze od jesieni w pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie. Zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody. Bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe. Pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Powiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
4: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
6: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka... Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna, polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle, to jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście, polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są 2 kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa jest, nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo, jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego i przy okazji jest bardzo smaczny, jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku, ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
1: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do Waszej oferty?
6: Tak, tak, tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu,

0: ale stwierdziliśmy, że no, wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no, staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
1: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
2: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są, zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków. Wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
3: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
2: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
1: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
4: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
1: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
5: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy, tym bardziej, że jesteśmy chyba jedynym albo jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich, bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
6: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w bursie, co będzie remontowane dokładnie?
5: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
1: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do bursy.
5: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego. I przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku.

0: budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
1: Z bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu wrocławskiego, którzy przyjeżdżają do Wrocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Wrocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc, oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności.

0: przystani we Wrocławku wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. No, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki, bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną, naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
1: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wrocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
0: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wrocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Wrocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup wrocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy. Taka 10%!
2: Opłata. Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie wypadzi! Pokaż!
2: No to... Mam! Umiesz czytać i...
3: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
2: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
3: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
4: Dokumenty.
3: To panie w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
4: Czekam, nie czytać nie umiem.
2: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
3: uczciwy sprawić. Urząd okradasz pan.
2: Tak.
3: Skarbowy.
2: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
4: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
3: Panie, ale to dobrze!
4: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
4: Kazimierz Wielki przez samorzeb napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie...
2: Król mi to nadał, gabonie
4: jeden! O, król!
3: Ale to mój pradziadek takie pisał, od mańku
2: był. Ludu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest kraszcą.
4: Aresztować! Na dół! Złaś kultury!
2: Nie zejdę!
3: Złaś, no ja zrobię
2: nie.
3: Protokół!
2: Nie zejdę!
5: Złaś kultury!
2: Nie zejdę! Bo wezmę pałkę!
3: Nie wiem jeszcze jaki... Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
4: Będziemy go tutaj chłostać.
3: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
5: Zadek wytnij.
3: Przepraszam panie, bo to dramat no się rozgrywa.
2: Śmiech, śmiech. Ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jako szlachcic za fałszywymi.
3: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
2: To moja pała.
4: Weź go. Dawaj. Wytnij się tutaj, w tą stronę.
3: Jak panie się czujesz osłem, to...
4: Dawaj, na głośno.
3: Ja nie.
4: Weź ślach, panie, dajesz. Bijesz! Ale weź go uderz, no!
3: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
4: Liczymy! 4!
2: Nie pozadzie!
4: 5! 6!
3: Jemu się to podoba!
2: 7!
3: I słabe sceny do tejskie!
2: 10! 11 ode mnie!
3: Panie litości! Krew mu leł!
6: Leo!
4: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił.
3: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
4: Mam.
3: Masz,
4: dobrze. Zarządził z NFZ-a.
0: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie

0: została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
1: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślą, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
0: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza.
1: A jak?
0: Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
1: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
0: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
2: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
3: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
4: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
5: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
0: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
5: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
4: Tak, takie nasze wrocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Wrocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
3: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu.
6: Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji w dniach 21-22 sierpnia we Wrocławku odbędzie się kolejna edycja Wrocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
7: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Wrocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której wrocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Wrocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
6: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Wrocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
7: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nas zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki. Także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Wrocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
6: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Wrocławskim Centrum Biznesu.
3: Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców

0: sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
1: Miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Włocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
0: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
2: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki burzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
0: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzaniu stanu technicznego samochodu. Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
3: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
4: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
3: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi.

0: mi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka. Tam wszelkie informacje się znajdują.
1: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
2: Nie bardzo.
3: Co jest najciekawsze właśnie? Powiedz mi, co wykonujesz?
2: No, tygrysa.
3: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
2: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
3: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
2: Czasami przychodzę.
3: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
2: Chyba te właśnie.
3: Te właśnie. Okej. Okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
2: No, ja lubię szkołę.
3: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
2: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nim zobaczyć.
3: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
2: Jest po prostu dla mnie łatwa.
3: Jak ci się podobają zajęcia?
2: Fajnie.
3: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
2: Tygrysa.
3: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
4: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
3: Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
4: Czasem.
3: Czasem. I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
4: Inne.
3: Jakie?
4: Pogan.
3: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
5: No właśnie, kolorujemy tygrysa.
3: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
6: No trochę trudniejsze.
3: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
5: Językami.
1: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
7: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
7: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort,

0: poruszania się mieszkańców w tym obszarze, no wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
4: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci.

0: Dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
0: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc ja takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
12: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
4: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
12: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
4: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
12: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
8: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.

0: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniała ogólnie o Wosławku?
1: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
0: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wosławka?
1: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się znad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
2: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
3: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
4: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
3: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
4: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
5: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
4: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
3: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
6: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
5: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
6: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
5: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
6: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
5: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
6: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
3: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów. Remont mostu imienia Marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również,

0: że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
3: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które

0: no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym. To tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie no, miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
3: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
4: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, no, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem,

0: Na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
1: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
0: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie wrocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też województwo kujawsko-pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela

0: wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
1: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
0: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800-154-030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
3: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
4: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
3: No tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
2: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
5: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
4: Czym jest dla pani sztuka?
5: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka. Ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
6: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
4: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
6: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i no, w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
4: Czym jest dla pani sztuka?
6: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija

0: No człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
0: O ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
3: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
4: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
3: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
5: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
3: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
4: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
5: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne

0: te następstwa. Być może, dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności. I tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Sanico. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod

0: zakrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
1: Jesteśmy w Włotławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która no, jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
1: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami, zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu, no ale ja też jechałem zgodnie z przepisami, się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
0: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
3: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
0: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
4: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawicieli różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnieją żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
5: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
6: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
5: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła

0: znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
1: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzy Czeskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija. To było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
2: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
1: Powiem tak. Na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
0: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
0: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardziński.
4: Anwil Wrocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
5: Jack Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3. To te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie to jest też bardzo ważne. Liga grecka i liga fińska. W lidze fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. Finału to jest dużo, więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Wrocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
2: Wrocławianie, wrocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
5: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników

0: pracowników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Włocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny. Aczkolwiek jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu w Włocławku, w Hali Mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizyt u lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę, jeden, drugi, trzeci, ósmy, dziesiąty, tylko bardzo takie płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia, wszyscy wiemy, że wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu. Trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
1: Okazuje się, że włocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom Rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
0: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców. I to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada. 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w Hali Mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilka, kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu Hali Mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic może, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
1: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz 3 turnieje, w tym Kasztelan Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów

0: i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
1: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
0: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
0: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.

0: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłam.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
7: Po pierwsze, w sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości, zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca. Dlatego, że mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
6: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
7: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten, to zbyt małe zainteresowanie Marszałka zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych

0: większych tego szpitali, tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów.
2: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka, tam miasto buduje nowe bloki, w związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja, deklaracja wykonawcy, 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia, będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW i z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
1: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
3: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zielenie atrakcyjne, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
4: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
3: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre, ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą, nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
1: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
5: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie.

0: reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać. I mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej, są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem nowej przestrzeni miejskiej, nowego Włocławka.
1: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. Sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Włocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
2: O godzinie 11.00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11.00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 w Ruchowie rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
3: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Włocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
1: O 17.00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku im. Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Chrisman Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
4: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego. Na piknik rodzinny, w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, największych przebojów

0: bojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
1: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Włocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacja dla dzieci. W tym samym czasie na włocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Włocławka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób, jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: No, generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość

0: przypadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
1: Rozumiem, ale
0: To mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza, ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
1: I spływa rzekami.
0: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony, więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi. W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak mieszkołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
1: Czyli za tymi górami jest sucho, sucha pustynia, tak?
0: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zielenie nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna tutaj kilka lat temu też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
1: Przelecieć nad górą szybowcem.
0: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
1: No, nad całym pasmem.
0: Szybowcy mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tym, o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. I to jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Owca Bartoro. To jest dolina, w której jest miasto Skardu. To jest Askole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że
1: niesamowicie
0: nie można
1: wygląda.
0: Prawie że po tym przejść. I stamtąd zaczęli latać.
1: Proszę powiedzieć, natomiast jakie to są wysokości tutaj?
0: Tu jest około, ta dolina jest około 4000 metrów.
1: W dolinie, natomiast dolina. Góry mają pewnie
0: 8.
1: Natomiast, czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
0: K2 jest drugą co do wysokości.
1: Tak, i leży tam w tym właśnie paśmie.
0: Tak, tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Baltoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie szybownik, patrząc na nie, wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są Nawet turbulentne kominy termiczne to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służby.

0: ratowniczych, które przylecą na każdy zboczem, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem, w bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, bywało do wejścia na górę, no oni go przyjęli na karmili.
1: Przytulili go w namiocie.
0: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią i stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać, a jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć i najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem, wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są, jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj, tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalajstom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego i nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć, na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nam się
1: zgłoszone.
0: Nas się nie da ukryć, bo my musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem legalnie.
1: Tak.
0: To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym. Na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS-3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty. Leciał i tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie duże elementy,
0: tak,
1: jak skrzydła.
0: To nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą.
0: Wodą, tak.
1: Wodą. Czyli
0: tak.
1: Jakby jeszcze specjalny balast wodny robicie,
0: no,
1: tak?
0: I
1: ale wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy jeszcze całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka diana jest, ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg, natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg.

0: Więc
1: Ale
0: ta
1: to
0: diana jest
1: łącznie z pilotem.
0: łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów, do diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także no to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg. A najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie?
0: Na świecie. I czyli to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak. I
1: Diana 2, dobrze powiedziałem?
0: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty, skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. On skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już dwa tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na cztery kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach, w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i

0: miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu, w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z górek wielkich. Niestety oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem, czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce.
0: Powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8 myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak byliby tak szefownicy z sukcesami.
0: Prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie. Nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w górkach wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński nadal ma chęci do tego, żeby to robić. Także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2. Z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany 4. I na tej samej bazie powstać powinny szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygłupia.

0: Władza ujędrnia, więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz dom.

0: i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz?
1: Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
0: A to ci pomaga.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest bardzo uspokajające.
0: Porządne
1: zajęcie.
2: Ale to mają pięknie. Coś jakby luksus.
3: No. A podatków nie płacą.
0: Co? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Niesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 268 zł.
1: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
0: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
1: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
0: Koleżanka się przejęzyczyła, chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne,
3: przez
0: dyscyplina...
3: Centrum Kultury. Zgadza się?
2: No... To musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj, co
1: chyba pani na łebu panu, co tam chcecie zabierzyć?
2: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
0: Proszę pani, koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza. Ale to jest polecenie służbowe, idziemy na górę. Idziemy na górę.
1: Zaraz, tylko nam to nic nie zabiera.
0: Dzień.

Pan o tym wie, panie dłużniku, że ten świat mi się zdaje potworny. Tak miało być pięknie, a wszystko znów wraca do normy. Przychodzisz, spisujesz, plombujesz, choć w gardle cię dławi z rozpaczy. Na pewno mnie rzuci kamieniem, gdy w drzwiach mnie znowu zobaczy.

0: spódnicę.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości, wszystko sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłaty.
2: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system AI.
0: Aha, jaki urząd, taki system?
1: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
0: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
2: Dla pani mandacik za obrazę urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: No, a gdzie ja jestem?
0: W Brzeskim Centrum Kultury.
2: No, w związku z tym musimy dokonać
1: miny. Nie, proszę pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów. Bo to Brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
0: Nie, no Ameryka odkryła.
2: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
1: Nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
0: Nie, no po prostu rozgarnięcie, to jest pani druga natura.
3: No właśnie, coś mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
0: Nie, to 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
2: No w Brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
0: Zaufanie to podstawa.
1: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i ja chętnie panią odprowadzę do drzwi, tak?
3: Jezusie Nazarecki, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
0: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350. No. 335.
3: O, coś mi się tak właśnie wydawało.
1: Ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić?
4: 50 kilometrów.
1: Jak można pomylić Brześć Kujawski z Brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
0: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne koperty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
1: No było tak, rzeczywiście. No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
0: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na pięciolecie.
1: No, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
0: W życiu. Żadna komedia. Ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
1: Nie no, ty chyba na łeb upadłeś, daj spokój w ogóle.
5: Cześć wam. O słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa.
1: Ty wiesz, co ona wymyśliła?
5: No co?
1: No, że trzeba zrobić spektakl na pięciolecie wahadła.
0: No trzeba.
5: Aha.
0: No.
1: I że wiesz, co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
5: No od razu mi lepiej. Słuchajcie, to może tak, to może zróbmy takie impresje wokół Szekspira, co?
0: Świetny pomysł, świetny.
1: No gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira.
5: A co potrzebują?
1: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu, ludzie potrzebują się śmiać, bawić. A to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja komediowa będzie dobra i mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam, że moglibyśmy zacząć nasz spektakl. Posłuchajcie. Jak to szło? Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono.

0: własnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść, obiadki pyszne tobie ważyć. Lecz zamiast tego wolę pieścić cię i o upojnych nocach z tobą marzyć. No i co, dobre?
1: No, powiem tak. No, nie dzisiaj, Józefino.
2: Agata! Agata, ja bym ci chciała przypomnieć, że tak. Po pierwsze, masz męża, tak? Primo. Sekundo, to jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
0: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Calusieńkie życie od folkloru. Całe życie w tych stroju kujawskim. Kozaki do kolan, halka, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś, nie, spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na kleninie, w sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem, widzicie to?
2: No.
0: I śpiewać. Śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Happy birthday to you.
2: Ale widzę tutaj dużo problemów.
0: No że niby co, że niby nie jestem dość szczupła? Że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe? Nie, nie jestem blondynką?
2: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość. Tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz pianino, również nieduże i nie wiem, czy się na to wdrapiesz, czy nie spierdzieliście się na łeb po prostu.
0: Nie, życie jest okrutne.
2: No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
0: No to trzeba coś wymyśleć innego. O, a to kto znowu?
1: A ja nie wiem.
0: Zapraszaliście kogoś?
3: Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want to rozmawiać z boss.
0: I jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
3: A nie ma mężczyzna?
2: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może... A pani może przyjechała z brzegu?
4: Wychodzę z brzegu!
3: Nie z brzegu, nie z brzegu, ze środka. Ameryki.
2: Ameryki?
3: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo podoba. Mogę.
0: Tak, tylko...
3: Jeśli Gasza będzie good.
2: Gasza.
0: Gasza nie być good. Not Gasza. Understand? Nie ma Gasza. You don't not Gasza. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach... ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye, bye. Bye, bye.
2: Bye.
1: Zawsze. Baj, baj, baj, baj. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
0: Daj spokój. Szansa, szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No a ty coś masz? Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał. Masz coś?
1: Zawsze mam.
0: No dobra. Czekaj.
1: Scenariusz. Nawet piosenki mam tutaj. O,
0: ta?
1: Może ta by była dobra, żeby rozpocząć ten spektakl.
0: No to...

0: Nie, no, mi się nie podobało. Nie, no, mi się naprawdę mi się nie podobało, nie? No, uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
1: Nie, no oczywiście. Niech nosi to tytuł Sztuka kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
0: No i nareszcie gadasz jak ludzie. Zobacz, cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak zasłużył.
2: Nie, wiecie co? To ja się poddaję. Ja nie. Ja
0: no, no, no i weź się
1: Jak wy wyglądacie? Jak wy wyglądacie w ogóle?
3: To jest upokarzające. Nie dość, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w te nieludzkie strój. Ja jestem opuszczony.
4: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
5: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młodej. Marzyłeś o tym?
3: Ubrać tak, no ale... Pole?
1: Jakie pole? Co ty gadasz w ogóle?
3: Pole?
1: Jakie pole?
5: Wysłałaś nas do labiryntu. Do kukurydzy.
1: To trzeba.
4: No, praca w kulturze.
1: Dobra, a jej co się stało?
6: Nareszcie się ktoś no zainteresował. Zanim umrę.
4: Ugryzła ją żmija.
1: Co ją ugryzła, przepraszam?
6: Żmija! Żmija! Zaraz one naprawdę jesteście małe.

0: Kłótnie.
1: Kłóćcie się zamiast
2: mnie ratować.
0: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
3: O, może się nareszcie na coś przydać.
1: Na co?
3: No, możesz nam pluć na rany. Pomaga.
2: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
0: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszy z brzegu.
4: Tylko nie z brzegu.
0: Dobra, a czy to jest wypadek przy pracy?
5: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
2: No, chciałabym zobaczyć. Minę, pani w ZUS-ie.
6: O, to się pani stało.
2: Ogryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje? W Centrum Kultury.
1: A możecie już przestać? Umieram!
0: O, to teraz będę miał.
2: Zaraz cię opatrzę.
1: W ogóle. No, bo mam takie głowę.

0: co, już?
1: Idę, przecież dopiero się ogarnęłam z tego wrzosowiska, znaczy się kukurydzy.
0: Słuchajcie, znam już teksty, tak więc robimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
2: Czego?
0: Szekspir będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Szekspir. Marzenka, Basia.
1: Dzięki.
0: Eminka.
1: Co gram?
0: No i dobrze. No i będziemy Nie, ja. Znowu.
2: Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym wreszcie chciał zostać wykorzystany.
0: W charakterze?
2: Tancerza nie widać!
0: Jeszcze raz powtarzam. To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
2: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczony.

0: potencjału.
1: Ograniczenia czego?
0: Potencjału! Potencjał! Zwariowań.
1: O, zwariowań, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
2: Gdzie moja córka? Idźże ją przywołać.
3: Na moją cynotę do 12 wiosen już ją wołałam. Julciu, pieszczotko moje, moje złotko.
2: Czy mnie kto wołał?
3: Mama.
2: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
3: 14 moich zębów zakład stawiam, choć naprawdę mam ich 4, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęście.
2: Zamęście, to jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
3: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.
2: Myślę, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Parys stara się o ciebie.
3: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
2: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
3: Ujmy? Ba, owszem, przyrost, boć to przecie z mężczyzną zażdy przybywa kobiecie.
2: Chcesz, że go, no mów krótko, węzłowato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą, okej? Okay? Więc, Julio, dobranoc, idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku. Bądź zdrowa. Bóg wie, kiedy się zobaczy. Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj, napoju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.
3: Nie, nie, nie, nie będę grała tej grubej, bezzemnej niani. Oj. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maria.
2: Przepraszam, przepraszam.
3: O, a pani dyrektor może grać! O!
4: Nie, no, nie wierzę, a wy co?
5: Spełniamy marzenia.
6: No, ona się uparła. Czy to będzie kulminacyjny punkt twojego programu? Napisałam jej piosenkę. Proszę.
4: A w ogóle skąd wy wzięłyście fortepian?
5: Od państwa Pyrkoszu, wiesz? On leżał u nich od wojny i po prostu nam go podarowali.
4: No dobra, dobra. A to w ogóle gra?
6: Nie.
5: Ale poleżeć można.
4: Nie, no koniec próby w takim...
6: Nie,

0: Dzień dobry! O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnie, to do widzenia.
0: Ale co, to zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś...
2: No, wspaniale! No wspaniale! No wywołałaś skandal na półrzeście.
1: Ja? Chyba ty!
2: Ja?
1: No!
2: Czy ja? Nie, no właśnie ty.
1: Jak ja?
2: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
1: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
2: No prawda? Dobrze, a co ja napisałam?
1: No nie pamiętam, że coś tam, że do lasu, że obiadek, dzieci wypomniały, że coś tam.
2: No, a ty co odpisałaś?
1: No nie pamiętam.
2: No to czytaj.
1: No proszę bardzo, czytaj. Może pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad, będzie cudownie.
2: No i co? A słyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
1: Nie, jestem debilem komputerowym.
2: No to wyobraź sobie, że tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a o swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów. No.
1: Ale gdzieś ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
2: No co, no ty nic, no ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą erotomanką.
1: Ja nie jestem.
2: No ale powiem, że fantazję to ty masz. I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
0: No... Niezłe z ciebie, ziółko.
1: A to pan, w czym mogę pomóc?
0: No, taki piękny obiekt.

0: że ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
1: A to świetnie, no wie pan co, to tak, są różne możliwości, możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie oświetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna, albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30, a może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem co pan
0: Przepraszam.
1: Chce. No.
0: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz, w zasadzie
1: no,
0: to...
1: No trochę za dużo.
0: No. Nie mam w domu radia, więc może mogłabyś się wprowadzić.
1: Nie no, nie, ja panu pokażę sam.
2: Jak zawsze, ty każesz, ja robię, oczywiście, ja robię pretensje, same pretensje, oczywiście.
1: Ale Agnieszka, ale...
2: Co? Co? Kazałaś robić interakcję z publicznością? No. Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
3: Ty kochany z brzegu!
2: A on co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
3: Ty kochany z brzegu!
2: I jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawa, a lewa, to lewa. A on nie! Nie z tego brzegu! Dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam obcemu chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś, a on... O, tak czemu ci
1: wie pan co, to ja może panu pokażę salę, dobrze, albo zaprowadzę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez, niech pan idzie.
0: Koncert, byśmy porozmawiali.
1: No właśnie, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji.
4: Książka telefoniczna.
1: Kto dzisiaj używa książki?
4: Dobra. Ciekawe ile jest Fiołkowskich w Brześciu. Z 1000? Tam jest 1000. Fiołkowski. Fiołkowski. Cudownie! Jeden. Pik, pik, pik. Pik, pik. Pik, pik, pik, pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? O, to szkoda, bo ma nasz spadochron. No jak to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol, sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczył na jakąś imprezę związku wędkarskiego. Może i ryb nie łowi, ale spadochron pożyczy. Nie jestem żadnym wariatem, dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury, wahadło. Jestem artystą, amatorem co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No, no właśnie nie wiem. Jak w pracy spadochron? Pracy? A mąż? A ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron, więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no. Proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni. No jak to, po co? No po spadochron. No, to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji. No to robią z ręczników, takie robią łabotki, nie? Albo serduszka. No to, a może mąż zrobię ze spadochronu jakieś zwierzątko? Albo ptaszka? Nie, nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy. Jak ci pracuje? No w drumecie, no. O, do widzenia. Zabawa.
5: Chodź. Jaki piękny śmiech. Jaki piękny świat, czyż Piotrek?
6: Cześć.
5: Cześć.
7: O, cześć dziewczyny.
5: Cześć.
7: I Piotruś?
5: Co tam? Jak tam?
6: No.
5: No właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. No, jaki plan na dziś?
7: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
5: Wow.
7: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
5: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania.

0: wstania, Agata nakręciłaby komedię najlepiej romantyczną.
1: Erotyczną.
0: Erotyczną, jeszcze lepiej.
1: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
2: No, a pamiętacie, dziewczyny, jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę, ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
1: A, dobra, czadowo robimy to?
2: Myślicie, że się nada? No. To nie jest. Ale wykąpać się można.
0: Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
1: To co? Na trzy?
3: Ale z hardkorem.
1: Aha. Raz,
3: dwa, trzy.
4: Ej, dziewczyny, a co tu się dzieje?
1: A jak to co?
0: Kuby mamy.
1: Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną, tego. Nada się?
4: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
1: No to dawaj, dawaj.
4: Wchodzę wczoraj do beceku i Agata stoi z jakąś babą.
1: No i co?
4: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
2: No i pokazałaś?
4: No, pokazałam.
0: No to miałaś pokazać czy nie?
4: No miałam.
1: No nie rozumiem, dzisiaj nie jest 1 kwietnia, dawaj.
4: No już wam tłumaczę, więc ja tą kobitkę, wiecie, pod pachę, schodami, na plastyczną, otwieram balkon. Staje ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
1: No i?
4: Też tak do mnie właśnie, no i? No to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon. Wiecie, do, wszystkie walory tego balkonu i opowiadam. No wyszła, obejrzała. No i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
1: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
4: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co? Tutaj wszystkie dziewczyny z beceku i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet na balkonie w trzecim rzędzie.
1: O Boże,
4: ale odwaliłaś. Ja ciągnę na nasz balkonik.
1: Na fajkę?
4: Na fajkę. A ona po prostu na zwyczajnym świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.
1: Chyba pójdziesz za to na dywan.
2: Chodź,
4: kurczę, chodź na balkon. Tajemnicę firmy.
2: Zapalimy.

0: teatru Met? Mhm. Pracuje u was Fiokowski?
1: Na gdzie?
0: No w Drumecie. A nie wiem na jakim dziale, nie. Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z której was pracownik pożyczył spadochron. Mhm. Także, no, można? Można? Halo? Pan Fiołkowski? Cudownie. Proszę oddać spadochron. Ja to pan nie mam. Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana. No i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać? Musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? No to nie jest mała rzecz. Proszę mi nie przerywać! Ja muszę...
2: do jasny!
1: Poczekaj! Cicho!
2: Ile można gadać przez telefon?
1: Cicho!
2: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
1: Od 15 minut!

0: plecach lewo twój spadochron.
1: No właśnie, Miłkowski.
0: Co Miłkowski?
1: No Miłkowski pożyczył spadochron.
0: Drugi?
1: Nie, ten sam.
0: We dwójkę pożyczyli.
1: Nie, pomyliłam nazwiska.
0: Gówno. Dupa. Prima prima.
2: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.
1: No, szycha, nie szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?
2: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości, a u pani jest mnóstwo zakamarków.
1: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze jest trup w każdej szafie.
2: Interesujące.
1: No, proszę pana, no... Żartowałam, no chciałam tak troszeczkę rozładować atmosferę, wie pan, ciężki dzień, w ogóle tak sobie zażartowałam. No spokojnie, spokojnie.
2: To nie jest śmieszne. W obecnej sytuacji premier, minister, to słaby żart. Trzeba zamknąć Dom Kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
1: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć Domu Kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, w ogóle to nie ma w ogóle takiej możliwości.
2: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obiekt i sprawdzamy.
1: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swoich obowiązków służbowych. Oczywiście sprawdzamy, bezpieczeństwo to podstawa, ale zacznijmy sprawdzanie od restauracji Bajka.
3: Ciekawe co? Prawda. To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
2: O!
3: A, to pan.
2: Jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
3: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
2: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
3: O! To nie było ani śmieszne, ani zabawne, ani w ogóle żadne, wiesz?
4: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
3: Masz świetny pomysł, rozumiem.
4: Tak, no na ile? Już na pięciolecie.
1: O Maćka! Dajcie spokój, ale się zestresowała.
3: To za facet w ogóle był?
1: No, ty wiesz co to był za facet?
3: No nie wiem.
1: To był facet z Biura Ochrony Rządu. Na pięciolecie wybierają się same osobistości. I z Urzędu Marszałkowskiego, i ze starostwa, i premier. Ma w ogóle, no wszyscy w ogóle. I on stwierdził, że musi wszystko posprawdzać, żeby zachować w ogóle bezpieczeństwo. No. I że chce zamknąć Dom Kultury.
3: Co?
1: No zamknąć w ogóle, żeby wszystko...
5: Ej, kto ma zamknąć Dom Kultury?
1: No mówię wam. Ale spokojnie. Udało się.
3: O!
1: Zgadnijcie, co pomogło.
6: No, twój urok osobisty.
1: Ja, troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z fiutem.
4: Przepraszam, ale co pomogło?
1: No ruchańce z fiutem, no. Nie, wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień. Kiedyś pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my tak robimy ten spektakl, robimy...
7: Próbujemy.
1: Dobra, nie musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu.
3: No, dzięki.
1: Okej, może tak być, ale mam jeden warunek.
3: Jak?
1: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle.
4: Ja? Mogę zatańczyć?
8: Dobra, możesz zatańczyć.
2: Ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli.
8: Słuchaj, no już jesteś w tej grupie, tak.
5: No to tam marzenia przecież.
9: To ja nareszcie zagram Maryję albo Królową.
8: Nie!
9: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
1: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.
7: A on śpiewa?
5: A, śpiewa. To ty chyba spadłeś mi w ogóle z nieba.
2: No, śpiewam, tak.

0: ale przyjechałem z Kołobrzegu akurat.
1: Tylko mnie z brzegu!
2: Ja zagram wszystko, co mi każecie.
3: Super! Tomek zrobi aranżę.
4: To ja znowu zaśpiewam.
5: Stop. Ja też mogę zaśpiewać.
2: Tak, uszyjemy super kostiumy.
6: My możemy w sumie zrobić scenografię.
7: Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz.
8: A ja mogę umrzeć.
9: O. No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
10: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie, nie, nie. To się nie nadaje na pięciolecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się nie nadaje.
9: Spokojnie.
10: Nie, coś ty,
9: spokojnie. Możemy chyba wszystko, bo pamiętajcie, słowo klucz to...
1: Owaga!

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę.

0: różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się, są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię. I też talent nie ma wieku, bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
0: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
1: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie, chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego i po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
0: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
1: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
0: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
1: Są. Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze,

0: jest bardzo piękne i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
1: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
0: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy

0: spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz, uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem. Więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują je ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się. Natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później nie wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Wrocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy Wrocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Wrocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitne jest rok wybitnego noblisty.

0: od witaminy C. Ale to musicie, drodzy Wrocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Wrocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Wrocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne, przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się z zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda, to niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone z serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi, mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną. Więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Wrocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy nie

0: możliwe, robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną psycholog i terapeuta Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie.
1: witam.
0: No, cały czas w tym rodzinie i rodzicielstwie pozostańmy, w tym naszym cyklu. I Pani Ewo, chciałabym zapytać o nadopiekuńczość rodzicielską. Czym jest ta nadopiekuńczość rodzicielska właśnie?
1: Ona może się objawiać na wiele różnych sposobów, ale najczęściej jest to właśnie taka nadopiekuńczość psychiczna przede wszystkim, bo może być też to nadopiekuńczość taka wynikająca z chodzenia cały czas za dzieckiem, podążania za nim i dbania o to, żeby czegoś tam nie zapomniało, tak czysto zadaniowo, ale najtrudniejsza zdecydowanie jest ta zależność psychiczna, kiedy jest duża kontrola, zwracanie cały czas uwagi, uważaj, tam nie wchodź, bo się przewrócisz, tutaj się nie wspinaj, z tym zaczekaj, tak? To wtedy rodzi mnóstwo nieprzyjemnych
0: No
1: konsekwencji.
0: właśnie, zanim do konsekwencji przejdziemy, to powiedzmy, skąd się biorą tacy nadopiekuńczy rodzice? Czy my po prostu jako rodzice mamy taki instynkt, że tak chcemy jak kwoki te dzieci, żeby im się broń Boże nic nie stało, zapominając o tym, że jak my przecież dorastaliśmy, to próbowaliśmy sami doświadczać różnych rzeczy i świata?
1: Najczęściej bierze się to z różnego rodzaju traum, z własnych przeżyć. Często, kiedy rodzice doświadczyli czegoś trudnego, wydarzyły się jakieś nieprzewidywalne zdarzenia w ich życiu, to później po prostu bardziej uważają na to, co dzieje się wokół dzieci. Często też dotyczy to rodziców, którzy długo starali się o to potomstwo. Jeżeli długo, długo na nie czekali, jest takie wyczekane właśnie, to wtedy też ta nadopiekuńczość często jest o wiele większa.
0: No tak, a jeżeli rodzice nie mieli jakichś takich bardzo traumatycznych przeżyć, tylko no po prostu mieli trudność.

0: Niej jako dzieci, no bo czasy były po prostu inne. To też oni później chcą jakby wynagrodzić swoim dzieciom, żeby te troski, które ich napotykały jako dzieci, ominęły ich potomstwo.
1: Tak, zdecydowanie. Wtedy często wchodzą w taki tryb przyzwalający i pozwalanie na bardzo, bardzo wiele różnych aspektów, które niekoniecznie są przyjemne i dobre dla dziecka tak długo falowo, bo na tu i teraz to się sprawdza. Dziecko jest zadowolone, że rodzic pozwala na bycie w takich różnych relacjach, które niekoniecznie będą dla nich dobre, tak? Ale długofalowo to niestety nie do końca jest
0: Właśnie, jaka
1: przyjemne.
0: ta nadopiekuńczość może zrobić tyleż samo krzywdy, co zaniedbanie rodzicielskie, o którym pewnie też porozmawiamy. Jakie konsekwencje to rodzi najpierw, powiedzmy, dla dzieci, a później, no bo siłą rzeczy też dla rodziców.
1: Jeżeli chodzi o tę nadopiekuńczość, zdecydowanie mogą wyrosnąć dzieci na bardzo lękowe. Będą się mnóstwo stresować, denerwować, no bo wcześniej były takie ochuchane, czyli w takiej ochronnej otoczce żyjące. Mogą też wyrobić w sobie taką potrzebę bycia perfekcjonistami. I to będzie bardzo mocno uderzało w nich przez całe życie, tak naprawdę na ścieżce szkolnej, zawodowej. Mogą też czuć się niepewne siebie, mogą tutaj mieć zaburzone poczucie własnej wartości, bo nie uczą się sprawczości. Jeżeli rodzic dba o nie w każdym aspekcie, robi wiele rzeczy za to dziecko, to niestety potem może okazać się, że dziecko po prostu no, nie czuje się sprawcze w niczym tak naprawdę, bo nie mogło doświadczyć
0: Takiej
1: różnych trudności.
0: bezradności trochę uczy
1: Dokładnie, taka
0: życiowej.
1: wyuczona bezradność, tak.
0: I teraz wróćmy do tego, o czym się teraz bardzo głośno mówi, że dzieci, młodzież, że młodzież szczególnie jest taka przewrażliwiona na swoim punkcie, ale nie tylko, taka wycofana. Czy to nie jest właśnie konsekwencja tego, że to rodzice jakby chcieli dla tych dzieciaków jak najlepiej, niemal no, dywan pod nogi do dorosłości. I stąd właśnie takie kłopoty, stąd ta potrzeba teraz tylu konsultacji psychologicznych, bo dzieci po prostu nie radzą sobie, każdy napotkany, najmniejszy drobiazg, nie wiem, złe słowo od koleżanki, to już jest powód do strasznego załamania.
1: Bardzo często tak rzeczywiście jest. I tutaj to u rodziców szczególnie wynika z tego, że oni sami byli wychowani jeszcze w takim chowie autorytarnym. I potem, kiedy sami te dzieci już mieli, to chcieli im dać od siebie jak najwięcej, i to przeszło w taką drugą skrajność, nie taki zrównoważony styl, ale właśnie przyzwalający, który potem sprawia, że dziecko się po prostu nie rozwija tak, jak powinno, dlatego że nie ma wyzwań, nie ma możliwości doświadczania różnych trudności, bo właśnie ma ten kokon ochronny, który chroni je przed wszystkim. Wydaje się to na tu i teraz dobrym rozwiązaniem, długofalowo niestety przynosi mnóstwo niebezpiecznych i nieprzyjemnych konsekwencji.
0: No właśnie, te niebezpieczne i nieprzyjemne konsekwencje, jakie to są najgorsze, jakby pani tak wymieniła z własnego doświadczenia, bo pewnie sporo takich dzieci, które sobie nie radzą i rodzice przyprowadzają, moje dziecko sobie nie radzi, tymczasem jak się głębiej popatrzy, to nie radzi sobie, bo to właśnie dzięki tobie, tak, mamo, tato.
1: Tak, często tak jest, że rodzice przychodzą z dziećmi do gabinetu i często nawet ten rodzic ma większą trudność z takim odseparowaniem się od dziecka, zostawieniem go w gabinecie samemu, żeby troszeczkę pobyło tylko ze mną czy z innym terapeutą, bo mówi, że na pewno nie zostanie, że na pewno będzie ciężko, że nie będzie chciało się ode mnie odłączyć. Potem się okazuje, że to dziecko jednak w wielu przypadkach jest na to gotowe, czyli rodzic po prostu nie jest gotowy. Więc to jest też bardzo ważny aspekt, który rodzi się u rodziców, ale czasami też jest tak, że rzeczywiście dzieci przez to są nieprzyzwyczajone i niegotowe właśnie do tego, żeby być z kimś, kogo nawet poznały już, tak, i wiedzą, rodzice poopowiadali, kim jestem, a jednak i tak boją się po prostu zostać, więc taka strachliwość, lękliwość, niepewność, takie poczucie, że nie wiem, co się za chwilę wydarzy, że muszę na kimś polegać, że raczej to ktoś musi odpowiadać za wszystko, co dzieje się wokół mnie, bo ja

0: sam nie mam w sobie żadnej władności.
1: Czy bezstresowe wychowanie, o którym coraz rzadziej się chyba mówi, to też jest jakby w tym pakiecie takiego opiekuńczości rodzicielskiej, też by się mieściło, że rodzice chcą zaoszczędzić jak najmniej stresu, w związku z czym, tak jak pani powiedziała, pozwalają na wszystko.
0: Tak,
1: ojej, bo się zestresuje dziecko. No, czy to ono jest dobre i do jakiego momentu można, że tak powiem, próbować tego bezstresowego wychowania? A w którym momencie należy jednak zakazać coś dziecku, nawet kosztem tego, że on się gdzieś tam oburzy, zdenerwuje.
0: To, co my często interpretujemy jako właśnie bezstresowe wychowanie, tak naprawdę jest najbardziej stresującym wychowaniem, jakie tylko jest możliwe. Bo jeżeli my przyzwalamy dziecku na wszystko i ono nie ma żadnych granic, to ono nie wie kompletnie, jak się poruszać w tych ramach swojego życia. Nie wie, co jest dobre, co jest złe, co wolno robić, czego nie wolno, ono jest całkowicie zagubione. Dzieci wbrew pozorom czują się bezpiecznie wtedy, kiedy te granice mają wytyczone po prostu.
1: Od samego początku, od takiego maluszka wytyczamy granice?
0: Najlepiej by było, tak. Oczywiście dostosowane do wieku, tak? Czyli gdzieś tam na początku dziecko się wspina i tłumaczymy, że tutaj nie wolno, w tym obrębie mieszkania, ale gdzieś tam jest takie miejsce, w którym możesz, tak? Potem będzie to coś znacznie poważniejszego na etapach przedszkolnych, szkolnych. Będą to zupełnie inne reguły. Też zmienia się sposób ustalania tych reguł, dlatego że kiedy już dziecko jest w takim wieku, że możemy z nim porozmawiać, to warto ustalać te reguły wspólnie. Oczywiście my jako rodzice mamy pewien zamysł, ale staramy się trochę wciągnąć dziecko też w to, żeby ono miało w tym swój udział, bo jeśli ma w tym udział, to chętniej tego przestrzega.
1: Dobrze, a takie praktyczne, że tak powiem, z życia wzięte sytuacje. No, odprowadzamy nasze dziecko do szkoły, najpierw czy odwozimy, czy odprowadzamy, wszystko jedno, no wiadomo, jest żłobek, jest przedszkole, jest pierwsza klasa, druga, trzecia. W którym momencie jest ten dobry czas? Oczywiście to są też indywidualne sprawy, no niemniej jednak psychologia rozwojowa mówi o pewnych zakresach, żeby pozwolić dziecku samemu pokonać tę drogę do szkoły i ze szkoły. Jaki to jest
0: rzeczywiście
1: moment?
0: Dużo na pewno będzie zależało od tego, gdzie my mieszkamy, jaka jest ta droga, ale jeżeli to jest taka prosta trasa, to często dzieci, powiedzmy takie 8-9-letnie, są w stanie, znając już wszelkie zasady ruchu, przechodząc kilkadziesiąt razy z rodzicami tę trasę, są już w stanie po prostu też przejść i czuć się bezpiecznie. Myślę, że ten 7-latek jeszcze potrzebuje trochę, żeby jednak go poodprowadzać, żeby on poczuł się bezpiecznie, żeby wiedział, gdzie idziemy, jak idziemy, żeby pobadał też sytuacje, które dzieją się różne, tak? Bo jednego dnia będzie pusta droga, drugiego dnia popsują się światła, trzeciego dnia będzie korek i tak dalej, więc też fajnie, żeby mógł sobie poobserwować w tym pierwszym roku szkolnym swoim, co tam dokładnie może się wydarzyć. Wiadomo, że nie doświadczy wszystkiego, ale będzie miał jakąś próbkę, natomiast ta druga, trzecia klasa, zależnie od dziecka, od jego temperamentu, możliwości, zwykle po prostu jest już
1: pościelenie
0: momentem
1: łóżka po wstaniu.
0: Kiedy pościelenie łóżka. Ja bym, myślę, próbowała już w wieku 3-4 lat stosować takie próby, tak? To nie chodzi o to, żeby dziecko idealnie rzeczywiście to łóżko pościeliło, ale żeby wiedziało, że poduszka powinna leżeć w tym miejscu, że kołdrę gdzieś tam podrzucamy troszeczkę i próbujemy ją ułożyć tak, jak to zrobi, tak to zrobi, ale im szybciej wprowadzimy te umiejętności, tym lepiej, no, bo zdecydowanie tutaj widzę, że tego mamy trochę za mało, nie? Takiego dawania tej swobody, żeby dziecko potrafiło zrobić sobie kanapkę, którą ja znam dzieci w wieku 3 lat, które
1: robią. O to chciałam właśnie zapytać, kiedy pierwsze śniadanie może sobie...
0: Pierwsze śniadanie, jejku, myślę, że jak ma 2-latek plastikowy nożyk i masełko i chlebek położony obok, to śmiało może śmigać z tym, bo zdecydowanie no, ma takie już możliwości. Wtedy się kształtuje piękna pewność siebie i ja jestem bardzo za tym, żeby dzieci od razu tak wdrażać.
1: Poranna i wieczorna toaleta dziecka, kiedy samodzielna, kiedy już powinniśmy zaczynać uczyć, to są takie rzeczy proste, o których tutaj mówimy, ale niestety od tego się zaczyna ta nadopiekuńczość, tak?
0: Tak.
1: Ja spotkałam mamy, które myją ząbki 6-7-letnim dzieciom.
0: Tutaj na pewno, no właśnie, jak myjemy 6-7-latkowi, to znaczy, że coś tam działo się wcześniej takiego, że on się nie nauczył odpowiednio tych ząbków myć, więc na pewno pokazuje

0: My uczymy od samego początku. Ten dwulatek gdzieś tam z kontrolą to już może spokojnie te ząbki myć, a my pomagamy, no bo wiadomo, tutaj chodzi o wyrobienie nawyku, więc najpierw dajmy temu dziecku to zrobić, a potem ewentualnie też pomóżmy troszeczkę, albo najpierw zacznijmy my, a potem niech dokończy dziecko, żeby też miało takie poczucie, że to ono domknęło to zadanie. Natomiast taki 3-4-latek, no to już spokojnie powinien te ząbki myć samemu, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo udogodnień, jak niebieskie pasty, które barwią ząbki i dziecko potem wie, gdzie trzeba jeszcze doczyścić, także też znika ten element ryzyka, że ta higiena nie będzie zachowana.
1: Kiedy samodzielnie możemy wypuścić dziecko, żeby pobawiła się z koleżankami i kolegami na podwórku?
0: Tu bym powiedziała, zależy od podwórka, zależy od dziecka, zależy od koleżanek, od bardzo wielu aspektów. Bo co innego, kiedy na przykład mieszkamy w domku jednorodzinnym i możemy zebrać te nasze dzieci i mogą się pobawić
1: na naszym ogrodzie,
0: ogródku, podwórku. Wtedy to, jeżeli dobrze zabezpieczony teren, to myślę, że 6-7-latki spokojnie mogą sobie się bawić, a my zerkamy, tak? Jesteśmy gdzieś tam nadal, ale jednak... już nie w takiej pełnej uważności, jak z tym 3-4-5-latkiem. Natomiast takie wyjścia na podwórko, gdzie trzeba
1: w blokowisku
0: przejść przez ulicę, czy nawet nie, no to myślę, że też dużo zależy, czy my chodziliśmy wcześniej na to podwórko, czy my mówiliśmy o zasadach, pokazywaliśmy, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, czy znamy te koleżanki, czy nie. Myślę, że takie 7-8 lat to będzie ten czas, kiedy z dużym naciskiem na patrzenie, co tam się dzieje, ale warto by było próbować, żeby po prostu już dziecko rzeczywiście się oswajało. Także ten 7-latek, myślę, spokojnie może tam na to podwórko sobie pójść, a my czujnym okiem, ale niezbyt czujnym i nie cały czas przez całą godzinę tam przy oknie, możemy jednak po prostu dać troszeczkę tego kredytu zaufania, jeśli przestrzeń jest bezpieczna.
1: Kiedy przestajemy odrabiać lekcje za dziecko?
0: Nigdy nie odrabiamy lekcji za dziecko, więc nie przestajemy, bo nawet nie zaczynamy. Więc tutaj zdecydowanie nie przestajemy, bo nie zaczynamy nigdy odrabiać lekcji za dziecko, dlatego że to znowu kształtuje nam taką niepewność siebie, brak wiary we własne umiejętności, brak sprawczości, brak kontroli. No tutaj lista jest przeogromnie długa, takie uzależnienie, poczucie, że sam sobie po prostu nie poradzę. Także od początku możemy wspierać, możemy siedzieć wspólnie, możemy robić to przez zabawę, zachęcając na różne sposoby, ale nie wykonujemy zadań za dziecko, bo o wiele lepiej, kiedy ono z naszą jakąś podpowiedzią małą ruszy do przodu i zrobi samo, nawet niech nie zrobi tego zadania do końca poprawnie, ale zrobi je samo i wyciągniemy z tego coś, co było fajne, co było dobre, co mu się udało i podpowiemy, tu jeszcze mógłbyś poprawić, niż jeżeli my powiemy, dobra, jak nie umiesz, to daj, zrobię. To jakby będzie zrobione, ale to nic nie zmieni.
1: Kiedy pozwalamy dziecku na jego takie pierwsze wybory, pierwsze bunty, że na przykład on no, dzisiaj nie ten sweterek, a inny chce założyć i my usilnie, nie, bo w tym ci będzie cieplej, albo pójść nie na ten plac zabaw, a na inny. Słowem, kiedy dziecku pozwolić na to, żeby ono troszeczkę tak właśnie samodzielnie wziął odpowiedzialność za to, którą drogą chce wyjść dziś i podążać.
0: No, z tym sweterkiem tak sobie myślę, że ważne jest to, żebyśmy my byli przygotowani na różne konsekwencje i różne ewentualności, ale dajmy dziecku sprawdzić. Jeżeli ono mówi, nie, ja ubieram ten, a my jesteśmy uparci na ten drugi, bo wiemy, że jest za chłodno, Zabierzmy go ze sobą i dajmy poczuć te naturalne konsekwencje. Dziecko wyjdzie, powie, kurczę, mama, zimno. No i wtedy możemy wyjąć ten sweterek, zapytać, chcesz go przebrać? Jeżeli powie, że tak, to po prostu to robimy. Ale ono czuje taką sprawczość, a my też jesteśmy usatysfakcjonowani, no bo jednak doszło do tego, czego potrzebowaliśmy, a nie żadną siłą, przymusem, nakazem, tylko właśnie dzięki temu, że dziecko poszło naturalną konsekwencję, jaką był chód.
1: Co poradzić rodzicom, którzy mają taką no, tendencję do tego, żeby jednak pozbawiać dziecko stresów, właściwie jakichkolwiek obowiązków, bo to też z tym się wiąże, wyręczać je we wszystkim. Od czego? Bo to ci rodzice nie do końca, oni oczywiście w dobrej wierze, oni sobie nie zdają

0: sprawy z tego, jakie to rodzi konsekwencje. O ile dziecko jest malutkie, no to wszystko jest fajnie, bo tak się powinno przecież nad dzieckiem chodzić i o nie dbać. Natomiast to dziecko jest coraz starsze i ono nie rezygnuje z tej naszej opieki i od tego, że podajemy mu śniadanie, obiad i kolację pod nosek i jeszcze dmuchamy i studzimy herbatę, tylko wręcz przeciwnie, dalej tego oczekuje, a później idzie go nie umierać. Co ci rodzice mogą, w jaki sposób sobie poradzić, od czego zacząć, żeby się wyzwolić od tej
1: Myślę, że przede wszystkim
0: nadopiekuńczości?
1: od takiego popracowania z tym przekonaniem, że ja w ten sposób chronię dziecko, żeby sobie to przewartościować, zrozumieć, że tak naprawdę go nie chronię, że tak naprawdę narażam je jeszcze bardziej, dlatego że to, że ja jako rodzic chronię to dziecko, nie oznacza, że wszyscy na zewnątrz będą robili to samo. I zdecydowanie lepiej, kiedy my damy dziecku odczuć też różnego rodzaju naturalne konsekwencje, poczuć różne emocje, czasami jakiś zawód, smutek, po to, żeby umiało sobie później poradzić na zewnątrz w podobnych warunkach. Także przede wszystkim spojrzeć na to długofalowo, aby ci rodzice mogli zobaczyć też, co tak naprawdę ten styl wychowawczy, który teraz preferują, przyniesie prawdopodobnie na
0: No i to
1: przyszłość.
0: wszystko brzmi tak prosto, ładnie i wydawać by się mogło, że tak sobie ze sobą porozmawiamy i to już się wydarzy, a to tak nie jest. To potrzeba i czasu, i jakiejś konsekwencji w stosunku do siebie jako rodzica. Na przykład od czego zacząć, że co, nie robimy dziecku śniadania albo nie wiem, od czego zacząć takimi małymi kroczkami?
1: Od rozmowy z dzieckiem.
0: Aha.
1: Siadamy i mówimy, słuchaj, tak sobie myślę, że chyba o wiele lepiej, fajniej byś się czuła, gdybyś mogła zacząć robić to śniadanko sama. I na przykład mam taką propozycję, że dzisiaj to ja bym chciała zjeść taką kanapkę zrobioną przez siebie. Spróbujemy i zachęcamy dziecko do tego, żeby ono spróbowało malutkimi kroczkami. Próbujemy poprzez zabawę przekonać dziecko do tego, że ma tę sprawczość, ma tę siłę ku temu, żeby po prostu próbować.
0: I my jako rodzice, widząc, że to dziecko daje radę,
1: tak,
0: mamy
1: też
0: krok do przodu,
1: silniejsi.
0: Będziemy silniejsi.
1: Dokładnie.
0: Będziemy silniejsi. No dobrze, no to o tych zaniedbaniach rodzicielskich też sobie wkrótce porozmawiamy. Niemniej jednak tej nadopiekuńczości nie należy lekceważyć, bo ona, tak jak pani powiedziała, konsekwencje no, czasami są no, bardzo przykre i dotkliwe w skutkach dla rodziców, ale i dla dzieci, tak, prawda?
1: Ogromne obciążenie później też dla rodziców, więc sami gdzieś na siebie też ściągają później ten ciężar tego. Nieświadomie oczywiście.
0: Nieświadomie. A kiedy tak dociera do rodziców, bo często kończą oni właśnie u pani w gabinecie, że to był straszny błąd, że przez lata po prostu robili własnemu dziecku krzywdę.
1: Kiedy są tym już przemęczeni. Kiedy okazuje się, że mijają lata, a dziecko się nie usamodzielnia. Kiedy widzą, że to zaczyna stwarzać wiele trudności, bo 14-latkę trzeba wozić do szkoły, bo nie pojedzie autobusem, bo nie pójdzie gdzieś na pieszo. Tak? To są te momenty, kiedy rodzic zaczyna zdawać sobie sprawę, kurczę, chyba coś poszło nie do końca tak, jak chciałem. Chciałem najlepiej, a jednak to nie wyszło.
0: I wtedy terapii wymaga i dziecko, i rodzic.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, psycholog i terapeutka Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszego programu Psychopedia. Dziękujemy za to spotkanie i do zobaczenia za tydzień w piątek.
1: Do zobaczenia.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Pierwszym etapem był niedzielny rollout. 9 sierpnia potężny kadłub Wichra częściowo wyjechał z hali kadłubowej, został podświetlony i przygotowany do dalszego transportu. Trzy dni później, 12 sierpnia, odbyła się najważniejsza uroczystość – chrzest pierwszej fregaty programu Miecznik. Matką chrzestną została Agata Ziemiańska, żona inspektora marynarki wojennej, wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego. Butelka szampana rozbiła się o kadłub za pierwszym razem, a jednostka oficjalnie otrzymała imię ORP Wicher. Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki mówił o znaczeniu programu nie tylko dla samej marynarki wojennej, ale dla całego systemu bezpieczeństwa państwa.
1: Dzięki temu stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, drodzy państwo, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach i to tak bardzo trzeba docenić. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
0: ORP Wicher powstał na bazie brytyjskiego projektu Arrowhead 140, dostosowanego do wymagań polskiej floty. Okręt ma zwalczać cele nawodne, podwodne i powietrzne, osłaniać inne jednostki oraz chronić strategiczną infrastrukturę na Bałtyku, od portów i szlaków transportowych po instalacje energetyczne. Program obejmuje trzy fregaty, są to Wicher, Burza i Huragan. Jego wartość przekracza 15 miliardów złotych. Premier Donald Tusk podkreślał podczas chrztu, że inwestycje na Bałtyku wymagają również odpowiednich zdolności do ich ochrony.
2: Dlaczego jest tak ważne, że my znowu staliśmy się krajem morza? Bo nasze porty, dzisiaj porty, które mają rekordowe obroty, nie tylko w wymiarze całego Bałtyku. Wieże wiatrowe, które powstają na polskim Bałtyku. Elektrownia jądrowa, odradzająca się flota, przemysł stoczniowy, gazoporty i terminale naftowe, infrastruktura podwodna. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa i energetycznego, ale to jest też niezwykle ambitny cel uczynienia z Polski w tym regionie autentycznej potęgi morskiej.
0: Budowa fregat ma jednak znaczenie nie tylko militarne. Okręty powstają w Gdyni, a realizacja programu oznacza zamówienia dla polskich stoczni, przedsiębiorstw i podwykonawców. Zdaniem doradców

0: wiceminister obrony narodowej Macieja Samsonowicza, pieniądze przeznaczone na nowe jednostki mają jednocześnie odbudować krajowe kompetencje stoczniowe.
1: To jest tak naprawdę 15 miliardów złotych dla polskiej gospodarki. Budując siłę oręża polskiego, budując siłę marynarki wojennej, budujemy też siłę polskiej gospodarki. I to ma znaczenie, żeby o tym pamiętać, że te wszystkie zlecenia, które tutaj przecież na Pomorzu są, odbudowują polski przemysł stoczniowy, dają miejsca pracy polskim pracownikom, dają miejsca pracy, zlecenia polskim podwykonawcom. Te pieniądze tutaj na Pomorzu będą pracowały.
0: Sam wicher składa się z około miliona elementów. Na jednostce położono około 700 km kabli. Budowa tych jednostek ma zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Pomorzu. A jego znaczenie podkreśla wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
2: Bałtyk również jest granicą, a na tym Bałtyku dzieją się rzeczy dla nas ważne. Budujemy elektrownię przy Bałtyku, elektrownię jądrową, a na Bałtyku elektrownie wiatrowe. Rozwijają się nasze porty, ale żeby one mogły być bezpieczne, żeby przeładunki mogły być bezpieczne, do tego potrzebne nam takie jednostki jak ta i te kolejne, które się tutaj w Stoczni Wojennej budują.
0: Chrzest był tylko jednym z etapów skomplikowanej operacji. Dziś kadłub wichra został przetransportowany z wykorzystaniem barki półzanurzalnej, a właściwie wodowanie przeprowadzono na Zatoce Gdańskiej. Teraz fregatę czeka dalsze wyposażanie, integracja systemów, a później próby i certyfikacja. Wicher ma zostać przekazany marynarce wojennej w 2029 roku. W gdyńskiej stoczni trwa już budowa dwóch kolejnych fregat, Burzy i Huraganu. Program Miecznik ma zakończyć się do końca 2031 roku.
3: Przypomnijmy, że 2 lata temu spółka Szpitale Tczewskie postanowiła wybudować nowy zakład opiekuńczo-leczniczy za około 30 milionów złotych. Po tym jak uzyskano dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg na wykonanie. Oferty złożyły 3 podmioty. Najniższą kwotę i jedyną, jaka mieści się w założeniach finansowych zamawiającego, zaproponowała firma Texom z siedzibą w Krakowie.
4: Została złożone 3 oferty. 2 oferty powyżej kwoty 30 milionów, 1 oferta poniżej. Ta kwota to było trochę ponad 28 milionów. Ofertę złożyła firma, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Texom i ta firma została wybrana do realizacji budowy ZOL-u. Umowę podpiszemy 24 sierpnia. I w kolejnym tygodniu zostanie przekazany plac budowy i zacznie się wtedy już budowa nowego ZOL-u. Według przetargu budowa ma potrwać 9 miesięcy. Mam nadzieję, że uda się w tym czasie wszystko wykonać, nie będzie żadnych niespodzianek.
3: Aby sfinansować budowę ZOL-u, szpitale tczewskie musiały zaciągnąć kredyt.
4: Niestety nie udało nam się pozyskać środków z KPO, w związku z tym bierzemy 30 milionów kredytu na budowę i wyposażenie tego nowego ZOL-u. Budowa będzie na ulicy Targowej. Przypominam, że kupiliśmy tam działkę 2 lata temu. Działka jest troszkę większa niż hektar. Od kilku lat szukaliśmy miejsca na to, żeby rozszerzyć działalność, żeby zbudować taki obiekt. Tu na naszym terenie nigdzie nie udało się miejsca znaleźć i nagle pojawiła się działka na ulicy Targowej, która po pierwsze jest bardzo dobrze skomunikowana z nami, jest blisko. My obecnie posiadamy 2 ZOL-e tutaj na terenie Tczewa na ulicy Paderewskiego i 2 w Gniewie, 50-łóżkowy. Jednak Gniew i dalekość tego ZOL-u powoduje, że jest to droższe rozwiązanie, bardziej skomplikowane i jakby większe zapotrzebowanie widzimy tutaj w Tczewie.
5: W okresie wakacyjnym wiele osób wypoczywa nad jeziorami, rzekami, różnymi zalewami. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszego rozsądku. Szczególną uwagę zwracajmy na dzieci. Nigdy nie pozostawiajmy ich bez opieki, nawet na chwilę, i korzystajmy wyłącznie z kąpielisk strzeżonych. Unikajmy również spożywania alkoholu przed wejściem do wody, ponieważ znacząco zwiększa on ryzyko utonięcia. Do 16 roku życia obowiązek noszenia kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego, jak na przykład deskorolka. Dorosłych również zachęcamy do noszenia kasków, ponieważ mogą

0: uratować zdrowie lub życie w sytuacji zagrożenia. I pamiętajmy, że osoba do 16 roku życia, która nie wywiązuje się z obowiązku noszenia kasku, naraża swojego opiekuna prawnego na mandat karny, który w tym momencie wynosi od 50 do 100 zł. Jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, pamiętajmy, że hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, strefie zamieszkania tudzież ścieżce rowerowej może poruszać się osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat i ma kartę rowerową przy sobie. Pamiętajmy, że należy w takim czasie poruszać się ścieżką rowerową. Jeżeli takiej ścieżki nie ma, możemy korzystać z chodnika, natomiast należy poruszać się z prędkością pieszego. Możemy również poruszać się drogą publiczną, ale tylko i wyłącznie, kiedy na tej drodze jest ograniczenie do 30 km na godzinę.
1: Tragedia, naprawdę.
2: Zdjęcia pochowanych zwierząt, tabliczki z ich imionami oraz pozostałe rzeczy stawiane na zbiorowej mogile na cmentarzu dla zwierząt na Leszkowie wylądowały przy cmentarnej altanie.
1: To nie są ludzie w ogóle, co to jest w ogóle za człowiek? Nie wyobrażam sobie takiego czegoś, dlatego przyszłam specjalnie zobaczyć po pracy, żeby zobaczyć, czy coś po prostu nie zrobili, tak? Człowiek chodzi, dba, pilnuje.
2: Pilanka, która pochowała tutaj swojego psa, miała szczęście. Jej pupil leży w indywidualnym grobie.
1: Dla nas to był członek rodziny i to ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle, takich rzeczy. Jakby tutaj coś zrobili, to nie wiem, co bym zrobiła chyba. Naprawdę, to jest tragedia.
2: Takich miejsc w Polsce jest tylko kilkanaście. Od stycznia terenem tym ponownie zarządza Zenon Jarzdzewski i jego fundacja. Prezes Zawsze Razem podkreśla, że nie zlikwidował tu żadnego grobu. Zdjął tylko ze zbiorowej mogiły rzeczy, które jego zdaniem nie powinny się tam znaleźć.
3: Stawiano na dziko różne pomniki. Nie mają prawa do tego. Wiedzą, gdzie zwierzę leży, wiedzą, że jest to w miarę. Ja próbowałem to wziąć i posprzątać i stworzyć taką łąkę, ogród wspomnień. Czyli wystrzyżone, wygrabione, z czasem można posadzić coś.
2: I ogrodzić teren zbiorowego miejsca pochówku. Jak dodaje Zenon Jarzdzewski, właściciele przedmiotów, które leżały na zbiorowej mogile, mogą zgłaszać się na cmentarz po ich odbiór. Pochówek zwierzęcia w tym miejscu to jednorazowy koszt w wysokości kilkuset złotych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku indywidualnych mogił po drugiej stronie cmentarza.
3: Na tych pół metra kwadratowym może stawiać co chce, nikt nie ma prawa. Warunek, co roku opłata 120 zł. Grobów indywidualnych jest około 900, a do końca czerwca opłaciło 91 osób. Grób indywidualny jest tak długo tej osoby, jak długo osoba opłaca, na dzisiaj jest to 120 zł. Żaden nie był ruszony. Żadnym się jeszcze nie zająłem.
2: Po fali krytyki i burzy w internecie wczoraj odbyło się spotkanie prezydent Piły i urzędników z zarządcą cmentarza. Teren należy bowiem nadal do gminy i jest tylko dzierżawiony.
4: Pan Zenon Jarzewski został upomniany, że usunięcie pamiątek odbyło się w sposób mało delikatny, mało wrażliwy i uzgodniliśmy, że powstanie tablica przy mogiłach zbiorowych, gdzie mieszkańcy będą mogli przypiąć zdjęcia swoich pupili, będzie również możliwość zapalenia znicza.
2: Na co przystały obie strony. Urzędnicy zapewniają, że skontrolują za jakiś czas, czy Fundacja Zenona Jarzdzewskiego, zarządzająca tym terenem, wywiązała się z tej umowy.
5: Ruda Malenicka podpisała umowę z wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie zadania Razem dla bezpiecznych dróg, infrastruktura, edukacja i integracja dla mieszkańców gminy Ruda Malenicka. W ramach dotacji samorząd wykona szereg zadań poprawiających bezpieczeństwo na swoim terenie. Najciekawsze z nich związane są z drogą krajową 42. Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej i wynosi 120 tysięcy złotych. Gmina do działań dołoży wkład własny wynoszący około 25 tysięcy złotych. O tym, co za te środki będzie zrobione, opowiada wójt gminy Jolanta Orman.
6: W ramach tego przedsięwzięcia gmina zamierza zrealizować działania zwiększające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez, po pierwsze, planujemy zmodernizować i dobudować ogrodzenie frontowej części terenu szkoły podstawowej w Rudzie Malenieckiej od tej ruchliwej drogi od strony drogi numer 42. Po drugie, planujemy montaż barierek ochronnych przy ogólnie dostępnym zbiorniku wodnym w miejscowości Dęba Kolonia, zbiorniku zlokalizowanym wzdłuż drogi publicznej stanowiącej główny ciąg komunikacyjny pomiędzy dwiema miejscowościami. Po trzecie, planujemy modernizację przejścia dla pieszych. Przejścia usytuowanego na drodze krajowej nr 42,

0: przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej. Przejście zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, przedszkola, biblioteki, ośrodka zdrowia, urzędu gminy i jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu pieszego. Dlatego w tym miejscu zostaną wprowadzone dodatkowe elementy infrastruktury, które spowolnią ruch pojazdów. Planujemy zamontować aktywne hybrydowe zestawy ostrzegawcze ze znakiem D6. Planujemy zainstalować elementy odblaskowe i najazdowe wzdłuż pasów. Mamy zamiar również pomalować pasy na kolor biało-czerwony, żeby były bardziej widoczne.
1: Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2026 roku.
2: Takiej imprezy trudno szukać gdzie indziej. Co roku coraz to więcej osób przyjeżdża do Lisewa w gminie Gniewino, aby skorzystać z wielu niezwykłych atrakcji, których nie zabrakło i oczywiście podczas 10. edycji 3-dniowego pikniku militarnego, który odbył się w miniony weekend, a który przede wszystkim zapadnie w pamięć uczestnikom tym, czego trudno szukać gdzie indziej, czyli wyjątkowymi przejażdżkami pojazdami wojskowymi.
3: Przejażdżki to jest nasza furora. Chyba z tego względu, że jest to atrakcja, której nie można sobie kupić w żadnym markecie. Takie rzeczy tylko militarny Gniewino. No, powiem tak, robią, ale my robimy najlepiej.
2: I to zarówno jeśli chodzi o pojazdy gąsienicowe, które jeździły po tak zwanym poligonie, jak i wielkie ciężarówki, które wyjeżdżały na teren pobliskiej żwirowni.
4: Tam też są bardzo dobre wrażenia, bo jednak zjazdy po tych chopach, po tych górkach też robią dobre wrażenie. Pojazdy tam się dobrze spisują, ale nie ma możliwości, żeby całą tą kawalkadę wpuścić na ten w sumie niewielki tor. No bo to by doszło do jakiejś kolizji, niepotrzebnej blokady. A tak mamy dwa odrębne miejsca do przejazdów. Często jest tak, że ludzie idą najpierw na samochody, na żwirownię, a potem te emocje, adrenalina idzie w górę, no to się odważy pojechać czymś większym, gąsienicowym, co robi no zdecydowanie więcej huku. I tak to pomału się rozwija. Często jest tak, że całe rodziny krążą od jednego pojazdu do drugiego. Chętnie by przejechali się każdym pojazdem, który jest na torze.
2: Tym bardziej, że emocje z jazdy były bardzo wyjątkowe, o czym przekonać mógł się każdy, kto tylko zdecydował się samemu sprawdzić, jak podróżuje się takim sprzętem. Oczywiście przejażdżki to tylko jedna z atrakcji. Na uwagę zasługuje cała kolekcja różnego rodzaju sprzętu, zarówno militarnych Gniewino, jak i ich gości, którzy co roku przyjeżdżają, aby wspólnie spędzić czas pikniku.
3: Przede wszystkim Rudy 102 T34, na którym zawsze chętnie sobie wszyscy robili jakieś zdjęcia pamiątkowe, bo to ze sentymentu dla wnuczka, dla dzieciaka robi takie no po prostu pamiątkowe, fajne zdjęcia. No a poza tym gościnnie mamy pojazd ATS, który dał też z siebie wszystko. Dzięki temu nasze pojazdy nie musieliśmy odczepiać sanek, żeby po prostu ciągle nie zmieniać, bo to też jakby nas obciąża dodatkową pracą. Także mieliśmy jeszcze pojazd WZ, też gościnnie. No i myślę, że wszyscy, co skorzystali z tego, byli zadowoleni.
4: Tutaj jest niesamowity wzrost w ciągu ostatnich lat. W związku z czym ci, którzy mają ten swój sprzęt, no jesteśmy troszeczkę takimi snobami. No, mamy, chcemy pokazać dla publiczności, nie zawsze to się jakoś kojarzy, co to jedzie i dlaczego, ale dla tych, którzy siedzą w tej branży, no o, ten ma taki pojazd, ten ma taki, a dobrze odrestaurowany, a gorzej. To jest też takie zaprezentowanie swojej pasji, swoich umiejętności, osiągnięć. Dlatego przyjeżdżają, chcą się pokazać, a że ludziom się to podoba, nic dziwnego.
2: Jak to na pikniku nie mogło zabraknąć także czegoś do zjedzenia. W przypadku pikniku militarnego to oczywiście posiłków z kuchni polowej.
3: Oczywiście, nasza grochówa, gastronomia w ogóle z kuchni polowej robi dobrą robotę, bo ludzie czują inny smak potrawy. Bo gotowanie w tych kotłach daje zupełnie potrawom inny smak. No, żeśmy przygotowali dużo grochóweczki i dużo bigosu.
4: Problem, czy grochówki starczy i bigosu. No niestety już bigos i grochówka się skończyły, a to świadczy o tym, że ludzi było naprawdę bardzo dużo. Tego żeśmy się nie spodziewali. Podstawiliśmy dużo sprzętu, dużo nowego sprzętu. Jeździł on na okrągło, ciągle było zainteresowanie. No i wcale nas nie dziwi, że największe zainteresowanie to było tym największym, czyli PTS-em.

0: przez nas nazywanym amfibią albo wanną,
1: który stał się już wizytówką militarnych Gniewino. Sukces tegorocznej jubileuszowej edycji spowodował jedno. Organizatorzy już zapewniają, że piknik militarny ponownie zagości w tym miejscu już za rok.
2: Karpacz ponownie stał się stolicą karkonoskich tradycji. Za nami Festiwal Wawrzyńca. Wyjątkowe wydarzenie łączące polską i czeską kulturę oraz lokalnych twórców z turystami.
3: Jak co roku organizujemy jarmark Świętego Wawrzyńca. W tym roku w partnerstwie z Czechami rozszerzyliśmy ten festiwal o część wieczorną. Mamy ponad 20 różnych wystawców i organizujemy również warsztaty. Wystąpi czeski zespół Choral. Będziemy mieć spektakl Legendy spod Jeleniej Góry. Kolejnym artystą to jest Joszko Broda, a na finał fantastyczna Renata Przemyk.
4: Miasta partnerskie Karpacz i Dwór Kralowe wpadły na pomysł, żeby się lepiej poznać. I stąd jest projekt o wzajemnej współpracy. Mieszkańcy i turyści, którzy przebywają, mają chwilę, żeby poznać tutaj szereg ciekawych twórców i zobaczyć nasze lokalne produkty.
2: A twórców i atrakcji nie brakowało. Od tradycyjnego rzemiosła, przez artystyczny upcycling, koncerty, występy, aż po karkonoskie premiery bajkowe.
5: Przedstawiłem właśnie premierową bajkę, najzupełniej premierową. Specjalnie tutaj na sytuację karpaczowską. Okazało się, że Karkonosz ma córkę, córka ma na imię Śnieżka. I tutaj skończymy, bo nie chcemy psuć przyjemności słuchania.
6: Jest to miejsce legend, miejsce typowe dla Karkonoszy, rękodzielnictwa, sąsiedztwa, więc dzielimy się tutaj naszą gościnnością jako hotelarze, ale również dzielimy się ze wszystkimi dookoła tym, co mamy najlepszego. My mamy na przykład przepyszne jagodzianki dzisiaj dla wszystkich.
7: Zostałam zaproszona przez miasto, za co jestem bardzo wdzięczna, żebym mogła właśnie tutaj poprowadzić warsztaty. Przygotowałam specjalnie na tą okazję takie ptaszki. To jest taki troszkę recykling.
8: Bardzo mi się podoba w Karpaczu. Nigdy jeszcze tutaj nie byłem, przyznaję. Jestem z Zagórza Śląskiego. Anioły na starych deskach, soby wypalane pirografem.
9: Jesteśmy z mamą z Jeleniej Góry, z siostrą również tworzymy, zarówno siostra biżuterię, ja tworzę na szydełku, na drutach. Jakoś tak to mi w duszy gra. Po prostu to kocham, uważam, że to jest tak piękne.
10: Na imprezie Wawrzyniec spod Karkonoszy, gdzie prowadzimy bezpłatne warsztaty kowalstwa artystycznego.
11: Zawsze tu jesteśmy, bo cenimy to miejsce jako takie w związku z regionalnym rękodziełem, które tu jest dość cenione. Turyści nas lubią.
12: Jest to fajne spotkanie dla ludzi. Prowadzimy rozmowy, wymieniamy się doświadczeniami. Przyjechaliśmy tutaj z różnych województw, z różnych miast. Tutaj się poznajemy, próbujemy produktów lokalnych i w Karpaczu zawsze się coś dzieje.
2: Festiwal to nie tylko stoiska, ale przede wszystkim integracja i możliwość własnoręcznego stworzenia pamiątek podczas rzemieślniczych warsztatów. A to przyciągnęło tłumy.
13: Helena.
14: Helena, a jaka to będzie świeczka, powiedz?
15: Sojowa.
13: Sojowa.
14: Sojowa?
15: Z kwiatkami.
13: Z kwiatami.
14: O, to fantastycznie. A pani?
16: My również robimy piękne świeczki sojowe. Oddaję głos Lence.
13: Ja też robię świeczki z kwiatkami sojowe.
17: Bardzo fajnie, jest dużo atrakcji dla dzieci. Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć historię miasta, bo tutaj pan bardzo ładnie opowiada. Skorzystamy z warsztatów dla małych dzieci.
18: Przyszliśmy, zobaczyliśmy, że tutaj coś jest, coś się znajduje, więc stwierdziliśmy, że przyjdziemy i zobaczyliśmy kwiaty, więc stwierdziliśmy, że może zrobimy wianek jakiś. Najwięcej użyłam stokrotek.
19: Zaprosiła mnie koleżanka na spacer, na wycieczkę i zobaczyłam, że jest tu wspaniały jarmark rzeczywiście.
20: Bardzo dużo atrakcji, kolorowo, pięknie, wesoło, muzyka piękna w tle, wszystko się zgadza, dużo atrakcji dla dzieci. Właśnie moje dwie córki są na warsztatach.
2: Rękodzieło, warsztaty i uśmiechy gości udowadniają, że karkonoskie tradycje wciąż żyją. Wydarzenie zwieńczyły polsko-czeskie występy folklorystyczne i wieczorne koncerty.
21: W weekend Wocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
22: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20.00. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Wocławka, przystani we Wocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków.

0: O, poza tym jarmark nad Wiślańskie Smaki.
1: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wrocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
0: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wrocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Wrocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup wrocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy...

0: charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski.
1: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy,
2: jaka
3: 10%!
2: Opłata? Dobra. Jestem szlachcicem, nie waży się w dole.
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz? Stoję
3: no panie, no bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie
5: wypadnie!
4: Pokaż!
2: No to mam, umiesz czytać i
3: panie! Ona mówi, że twoja żona!
6: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
2: Panie, to był wielki kij, nie rózga nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
6: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza.
2: A jak?
6: Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
2: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
6: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
7: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
1: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu.
8: Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra promuje walory Puszczy Białowieskiej i powiatu hajnowskiego. To miejsce, od którego wielu turystów rozpoczyna poznawanie regionu. Teraz obiekt przejdzie ekologiczną modernizację dzięki unijnemu dofinansowaniu.
9: Na dachu będziemy mieli więcej troszeczkę paneli fotowoltaicznych o 10 kW-pików, o 10 mamy ponad 8, czyli w sumie będzie około 19 kW-pików.
8: Projekt obejmuje także montaż pompy ciepła o mocy 16 kW, magazynu energii o pojemności 20 kWh, bufora ciepła oraz systemu zarządzania energią.
9: Będzie przyjemniej, ekonomiczniej. W tej chwili mamy piec elektryczny, który, wiadomo, ceny energii elektrycznej są wysokie, co pozwoli na pewne oszczędności w ogrzewaniu tego budynku, szczególnie zimą.
8: Inwestycja ma zwiększyć samowystarczalność energetyczną centrum, obniżyć koszty jego funkcjonowania i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Dla odwiedzających będzie też przykładem, że nowoczesne technologie mogą skutecznie wspierać ochronę środowiska, szczególnie w regionie, którego największym bogactwem jest przyroda Puszczy Białowieskiej.
9: Budynek jest taki typu ekologicznego, dlatego że mamy i oczyszczalnię przydomową, tak zwaną oczyszczalnię, mamy rekuperację, mamy też studnię głębinową, także no jest taki w środku puszczy proekologiczny budynek.
10: Wszystkie obiekty naszych instytucji w zasadzie już mają fotowoltaikę, niektóre mają też pompy ciepła, mają przeprowadzoną termomodernizację budynków, także z tych środków korzystamy, ale też widzimy, że to są też duże oszczędności, jeżeli chodzi o chociażby później ogrzewanie obiektów, czy też same rachunki za energię elektryczną.
8: Władze powiatu zapowiadają, że inwestycja w Krainie Żubra to kolejny krok w kierunku większej efektywności energetycznej publicznych obiektów i dalszych działań na rzecz zielonej transformacji.
11: Po raz drugi koło gospodyń wiejskich w Tyłowie zorganizowało wyjątkowy festyn Dzień Kaszubskiego Ogórka, który stał się wizytówką tego młodego, ale bardzo aktywnego KGW.
12: Myślę, że cały czas się rozwijamy. Przede wszystkim frekwencja mówi sama za siebie. Nie oszukujmy się, bardzo dużo ludzi przyszło, mamy nowych wystawców. Jedzenie bardzo szybko uciekło, szczególnie zupa ogórkowa, jak to na ogórka przystało.
11: A wszystko to dzięki pomysłowi właśnie na to, żeby znaleźć dla siebie coś wyjątkowego, a w tym wypadku wyjątkowość kaszubskiego ogórka.

0: Kaszuburka bardzo dużo ludzi lubi, ale też połączyliśmy to z kaszubską kulturą, która bardzo odżywa w ostatnich czasach. Jest bardzo dużo takich festynów tematycznych. Chcemy łączyć, chcemy aktywować tę kulturę. Chcemy się szczycić tym, że jesteśmy Kaszubami.
1: I nie da się ukryć, że to wydarzenie staje się jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o letni kalendarz wydarzeń w gminie Krakowa.
2: Gratuluję koło gospodyń wiejskich i przyjaciołom koła gospodyń wiejskich, bo to nie tylko koło. Naprawdę wspaniale. W zeszłym roku zaczęli, w tym roku tłumy uczestników. Tułowo jedna z mniejszych wiosek w gminie Krakowa, a można też tutaj zrobić wspaniały fest.
1: Do tego okazji nie zabrakło także w sobotę, podobnie jak i innych atrakcji, a przede wszystkim tych oczywiście związanych z samym ogórkiem.
3: Mamy i ogórki w słoikach, mamy i śledzia z ogórkami, są ciasta z kół gospodyń wiejskich, gofry, ale też mamy rękodzieła, mamy panią tutaj pszczółkę, która cały czas przygotowuje już z drugą edycję.
1: To, co jednak bardzo ciekawe, to z ogórka udało się zrobić prawdziwy produkt eksportowy dla Tyłowa i wręcz symbol tej miejscowości.
0: Tutaj mamy super koszulki, najfajniejsza, najlepiej odbierana, na przykład dealer kaszubskiego ogórka.
1: A więc pozostaje ten rok poczekać na kolejną edycję wydarzenia, nie zapominając oczywiście o ogórkach i ich jedzeniu na co dzień, nie tylko od święta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W niedzielę stadion przy lesie na Zazamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś

0: 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać z siebie wszystko.
1: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
0: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
2: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Włocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety włocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super, jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda. Polecamy, za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanu. No i tu jest pięknie w tych lasach.
1: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
1: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
3: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
1: A jak u ciebie to się zaczęło?
5: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
1: Proszę, zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
4: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczął biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
1: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
3: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i fajnie wyszło.
5: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
2: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona włocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku Pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
6: Wyjątkowo zawsze od jesieni w Pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie, zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody, bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe, pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć, bo wiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
2: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
7: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka... Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna. polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona

0: pędzenia nie ma w ogóle, to jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są dwa kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo. Jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny. Jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
1: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do waszej oferty.
0: Tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
2: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
3: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są. Zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków. Wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
1: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
3: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
2: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
4: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
2: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
5: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy. Tym bardziej, że jesteśmy chyba jedynym albo jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich. Bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy szkoły mistrzostwa sportowego, więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
6: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w Bursie, co będzie remontowane dokładnie?
5: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety

0: przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
1: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do Bursy.
0: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego i przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
1: Z Bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli Flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20.00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. O, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
1: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
2: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu, między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
3: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
4: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy 10%!
3: Jestem szlachcicem, nie waży się w dole.
4: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
3: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
4: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
5: Dokumentów przewozowych nie ma, szybę na ciebie
6: wypadł!
5: Pokaż!
3: No to mam! Umiesz czytać i pisać?
4: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
3: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
4: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
5: Dokumenty.
4: To panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
5: Czekam. Nie czytać nie umiem.
3: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
4: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
3: Tak. Skarbowy. Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
7: My... Jego majestat król

0: Kazimierz Wielki!
1: Panie, ale to dawno!
0: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
0: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Włocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie... Król mi to nadał!
0: Ja poznę... O, król!
1: Ale to mój pradziadek takie pisał, odmańku był.
2: Lodu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
0: kraszcą. Aresztować! Na dół! Złaś kulturę.
2: Nie zejdę! Złaś,
1: ja zrobię protokół.
2: Nie zejdę!
4: Złaś kulturę.
2: Nie zejdę, bo wezmę pałkę.
1: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół z zatrzymania, z odclenia. Co ja mam pisać?
0: Będziemy go tutaj chłostać. Nie,
1: czyli protokół z chłosty, dobrze.
4: Złaś,
1: przepraszam, panie, bo to dramat no się rozgrywa.
2: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej jako szlachcic zarwał.
1: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
2: To moja pała!
0: Weź go! Dawaj! Wypnij się tutaj, w tą stronę.
1: Jak panie się czujesz osłem, to...
0: Dawaj, na głośno.
1: Ja nie.
0: Cześć lat, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz, no.
1: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
0: Liczymy! 4! 5! 6!
3: Jak mu się to podoba!
1: 7! O, bez sceny na tej scenie!
0: 10! 11!
1: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
2: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
1: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
2: Mam!
1: Masz,
2: król mi zarządził z NFZ-a.
5: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
6: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, pozadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
5: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza.
6: A jak?
5: Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
6: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
5: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
7: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
8: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Włocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
9: Ale z wody naprawdę Włocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
10: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
5: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
10: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
9: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
8: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu.
11: 2 dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji. W dniach 21-22 sierpnia we Włocławku odbędzie się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
12: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Włocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której włocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo proszę.

0: Prosimy o kontakt z Włocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji, związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w Parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
1: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Włocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
0: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nam zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki, także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Włocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
1: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Włocławskim Centrum Biznesu.
2: Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
3: Miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Włocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
2: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
4: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki wtórzowy. drogowe. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach

0: przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
1: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzeniu stanu technicznego samochodu. Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
2: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno. Dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
3: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
2: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
1: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
4: Nie bardzo.
3: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
4: No tygrysa.
3: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
4: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
3: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
4: Czasami przychodzę.
3: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
4: Chyba te właśnie.
3: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
4: No ja lubię szkołę.
3: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
4: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
3: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
4: Jest po prostu dla mnie łatwa.
3: Jak ci się podobają zajęcia?
4: Fajnie.
3: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
4: Tygrysa.
3: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
4: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
3: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
4: Czasem.
3: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
4: Inne.
3: Jakie?
4: Poganie.
3: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
5: No właśnie kolorujemy tygrysa.
3: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
5: No trochę trudniejsze.
3: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
5: Językami.
1: Ostatnia odsłona Przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły

0: skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no, były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
0: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no, nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski. Niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie.

0: nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
2: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
2: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
2: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
0: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdy pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, do Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje

0: fajnie.
1: We Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
0: No, znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
2: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
3: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
4: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
5: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
4: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
5: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
4: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
1: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki. W sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
5: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
1: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
5: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
1: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
6: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
7: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
8: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
7: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
8: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
9: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
8: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych.

0: z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
1: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
2: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
3: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
2: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
3: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
2: Nie, nie, ćwiczenia są super, ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
3: Co dają ćwiczenia, co daje sport?
2: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu, wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
1: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów. Remont mostu imienia Marszałka Ryzy Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
4: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
5: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
4: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
1: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
6: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej,

Pierzei ulicy Brzeskiej, od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie

0: kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZS

0: Gdańska znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
1: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale także polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
2: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
1: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
0: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
1: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
0: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
3: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
3: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
4: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
3: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.
0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet III wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
5: Mamy bazę ze sklejki, głównym elementem jest

0: pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej, jest wykonywana z różnych materiałów, jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
1: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
0: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
2: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawia ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
1: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj, no i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
1: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
1: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
5: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
7: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony

0: Zrobiony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
2: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
0: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętów prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję miejski zarząd

0: Rząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia, w ciągu około godziny, w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
1: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
0: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
2: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypominają pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Kataryniarz Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
3: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
4: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
3: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
5: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz,

0: na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
1: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
0: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Włocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wieślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy no, trenowali pewnie do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
2: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.
4: Anwil Włocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
5: Jacek Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3. To te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie to jest też bardzo ważne. Liga grecka i liga fińska. W lidze fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo. Więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Włocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
1: Włocławianie i włocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
5: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Włocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny, aczkolwiek jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu w Włocławku, w hali mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizytu lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe.

0: No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę, jeden, drugi, trzeci, ósmy, dziesiąty, tylko bardzo takie płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia. Wszyscy wiemy, że wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu, trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
1: Okazuje się, że włocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom Rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
0: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców i to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w Hali Mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu Hali Mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic może, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to z dumą.
1: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz 3 turnieje, w tym Kasztelan Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj, po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja, jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na Mistrzostwach Świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą Mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na Mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i

0: i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i... Bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i... Wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawsze wdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu, do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski Seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji, nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę,

0: Ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Kąt, zainteresowanie treningami.
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
7: Po pierwsze, w sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości. Zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca. Dlatego, że mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
6: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
7: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten, to zbyt małe zainteresowanie Marszałka zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
6: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni.

0: i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów.
1: Na ten moment wymienię po kolei, jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka, tam miasto buduje nowe bloki, w związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja. Deklaracja wykonawcy, 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia. Będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
0: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
2: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zielenie atrakcyjne, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
3: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
2: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
0: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
4: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać i mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą, w przestrzeni Włocławka. Pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem

0: nowej przestrzeni miejskiej, nowego Włocławka.
1: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. Sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Włocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
0: O godzinie 11.00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11.00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Kataryniarz Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 w Baruchowie rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
2: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Włocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
1: O 17.00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku imienia Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Chrisman Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
3: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, a największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
1: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Włocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16.00. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacje dla dzieci. W tym samym czasie na włocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej po

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Szanowni Państwo, dzień dobry. Naszym gościem jest wielokrotny mistrz świata w szybownictwie Sebastian Kawa. Zapraszamy na nasz wywiad w dużym pokoju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry serdecznie.
0: Proszę nam powiedzieć, jakie były Pana pierwsze kroki w tym sporcie?
1: No, od dziecka się kręciłem wokół szybownictwa, dlatego że mój tata był pilotem. Uprawiał z dużymi sukcesami latanie na szybowcach przelotowe, uprawiał akrobację szybowcową, samolotową. I mam wiele zdjęć takich, gdzie w niekompletnym ubraniu jeszcze jako kilkuletnie dziecko zaglądam do na przykład rozbitego szybowca w Lisich Kątach i to były zawody, które mój tata wtedy wygrał. Także to było w zasadzie wyssane prawie że z mlekiem matki i ja nasiąkłem od dziecka tymi opowieściami na starcie, gdzie spędzałem mnóstwo czasu, pomagałem w podczepianiu szybowców, przepychaniu szybowców, żyłem tym życiem lotniskowym. No i spędzałem czas z pilotami, którzy czekali na swoją kolejkę, opowiadali o tych swoich przygodach lotniczych, także bardzo mi się to podobało. I jeszcze do tego mój tata, który był wtedy dobrym pilotem, był swego rodzaju taką gwiazdą na lotnisku. No, było to dla mnie bardzo budujące, bardzo niosące, więc kiedy tylko przylatywał i jeszcze każdy z takich przylotów z zakończonej trasy kończył się jakimś małym pokazem akrobatycznym nad lotniskiem, czego nie każdy potrafił. No to było dla mnie coś bardzo ciekawe i właściwie wiedziałem, że zawsze chcę na tych szybowcach latać. Gdy tylko była taka możliwość, to zacząłem się szkolić.
0: No właśnie, a jak to jest, że w ogóle szybowiec, który przecież nie ma silnika, ba nie ma nawet żadnego napędu, nawet mięśniami tam nie można nic popchnąć, powiosłować ani popedałować, że on lata i to lata przecież

0: na olbrzymie odległości i z dużą prędkością.
1: No powiedzmy sobie, że jest dużo takich statków powietrznych, które latają bez napędu. Parolotnie, lotnie, szybowce. No można też powiedzieć, że balon nie ma napędu, aczkolwiek jest pewna energia wykorzystana do tego, żeby on leciał. Trzeba podgrzać gaz albo natankować gaz lżejszego od powietrza, żeby się tym unosić. Natomiast one wszystkie, może tutaj sobie pokażemy na slajdach, unoszą się z jednego powodu, że te statki

0: jest płynem, jest w stanie ominąć to skrzydło, powstają potężne zawirowania i przez to jest to duży opór w czasie lotu i ten szybowiec czy samolot byłby niedoskonały, on po prostu bardzo szybko przez to powietrze opada. Więc szybowce mają bardzo długie skrzydła i w zasadzie to jest taki element, który zdecydowanie poprawia jakość takiego szybowca, jego doskonałość, jego zdolność do latania. Idealny szybowiec miałby nieskończenie długie skrzydło, wtedy miałby doskonałość, taki parametr, który my tutaj zaraz sobie omówimy, rzędu 200, czyli z 1 km wysokości mógłby przelecieć 200 km do przodu, pod takim małym kątem by szybował. No, tego się nie da zrobić, ale szybowce i tak mają bardzo długie rozpiętości. Taki standardowy szybowiec klasy otwarty to jest rozpiętość Concorda. Mamy 25, 26 albo jeszcze nawet pod 30 metrów długości skrzydeł. No i to powoduje, że te szybowce z małą prędkością opadają przez powietrze. Dzięki temu można w powietrzu znaleźć takie miejsca, gdzie szybowiec może się wznosić, to znaczy są prądy wznoszące, są podstawowym takim zjawiskiem, które my wykorzystujemy, jest zjawisko termiki, czyli ziemia nagrzewana przez słońce generuje takie cieplejsze bąble powietrza i te bąble jako lżejsze na zasadzie balonu Mongofliera zaczynają się unosić ku górze, potem w ciągu dnia to się organizuje w takie strumienie, że całe powietrze z jakiejś okolicy jest zbierane w miejsce, które pierwsze zapoczątkowało ten ruch i taki strumień jest rzędu 2-3 metry na sekundę, więc szybowiec, który opada około pół metra, no te najlepsze, może troszeczkę starsze, gorsze szybowce opadają około metra na sekundę, to wystarczy, że on opadając w tym powietrzu w sumie, jeżeli ten prąd wznosi się 3 metry na sekundę, no to my 2 metry na sekundę jesteśmy się wznosić ku górze. No i teraz tą wysokość jesteśmy dzięki tej doskonałości w stanie rozmienić na przelecianą odległość, to znaczy 200 nie osiągniemy takim szybowcem, to w tej chwili jeszcze się nie zdarzyło, ale te współczesne, które latają, mają doskonałość rzędu 50, no najlepsze szybowce klasy otwartej mają rzędu 80 jednostek doskonałości. To znaczy z 1 km wysokości czy z metra jesteśmy w stanie przelecieć 80 km do przodu. Albo inaczej, jakbyśmy taki szybowiec puścili z szczytu Tatr, no to lotem ślizgowym bez zatrzymania on w spokojnym powietrzu doleciałby nam pod Kielce. Jest to bardzo daleko.
1: To kawał drogi. Rzeczywiście doskonałość i opływowość szybowców jest niesamowita. Tak jak spadająca kropla wody wygląda kabina szybowca.
0: Kropla wody też może latać. Jeżeli jest malutka, to ona powoli opada i jeżeli by trafiła w powietrze, które się unosi ku górze, to też by ją porwało na większą wysokość. No i taka kropla by wtedy zamarzła na przykład i potem może by się posklejała z innymi kropelkami i spadła w postaci większego gradu na przykład.
1: Czyli jakby podsumowując to, co pan powiedział przed chwilą, taka klasyka z fizyki, że to, co jest gorące, cieplejsze, to idzie do góry.
0: Tak, rozszerza się, zwiększa objętość i wtedy mamy lżejsze, w tej samej masie objętości mamy lżejsze powietrze i ono sobie po prostu wędruje ku górze.
1: Czy mógłby pan mniej więcej nam powiedzieć, co oznaczają te kolory? Gdzie tutaj jest ziemia, można powiedzieć?
0: To jest model taki, jakbyśmy gotowali wodę na patelni na przykład. Ale to jest oczywiście model termiki. To jest warstwa, która jest cieplejsza na odpowiednio dużej wysokości. To jest chłodne powietrze i ziemia nagrzewana przez słońce i od tej ziemi nagrzewają nam się bąble cieplejszego powietrza, które wędrują ku górze. No i tu jest takie zdjęcie piękne takiego tak zwanego Das Devilo, który właśnie jest momentem, kiedy to ciepłe powietrze w postaci bąbla odrywa się od ziemi. Tutaj, ponieważ ziemia się obraca wokół własnej osi, więc są pewne siły, które powodują, że coś, co się zaczyna unosić, to zaczyna wirować. I stąd się to bierze, że to jest takie zawirowanie, taki wirek. Natomiast to jest bardzo słabe zjawisko, bo to jest takie początkowe, można powiedzieć, rano powstają takie poszczególne bąble. Natomiast w ciągu dnia to się uregulowuje i powstają bardzo duże chmury. Taka chmura ma powiedzmy około kilometra średnicy i właściwie pod całą taką masą chmury wznosi się powietrze i to są takie już bardzo ustabilizowane, zorganizowane prądy powietrzne, w których ten szybownik może znaleźć miejsce, w którym się wzniesie. Natomiast rolą szybownika oczywiście jest to, że nie traci czasu w tych słabszych prądach powietrznych, tylko patrząc się na taką chmurę, jeden rzut oka na takie zdjęcie mu mówi, w którym miejscu należy pod taką chmurę podlecieć, gdzie jest wyższa podstawa, gdzie jest ciemniejsza, gdzie jest równiejsza, z której strony wieje wiatr, z którego miejsca prawdopodobnie

0: ta chmura powstała na Ziemi. I trzeba, patrząc na niebo, wiedzieć dokładnie, w którym miejsce wlecieć, żeby od razu trafić w ten prąd wznoszący i nie tracić czasu. Bo tak naprawdę nasze zawody to są wyścigi, czyli to jest gra o czas. Więc tak. Im szybciej się jesteśmy w stanie wznosić, tym lepiej. Z im większą prędkością potem jesteśmy w stanie lecieć do przodu, czyli tak naprawdę uzyskaną większą wysokość rozmienić na szybszy lot.
1: Czyli rozumiem, że w locie do przodu najbardziej pomaga grawitacja, tylko ten nos trzeba pochylić do dołu.
0: To ja może króciutko powiem, o co chodzi tutaj w tych naszych zawodach szybowcowych, bo to jest wyścig. Tak naprawdę gra na czas, więc pilot, który szybciej znajdzie komin termiczny, znajdzie mocniejszy komin termiczny, że szybciej się będzie potrafił znieść i potem z tej większej wysokości będzie mógł rozmienić ją na większą prędkość, bo lecąc powoli leci płasko, a jeżeli mamy do dyspozycji wysokość, możemy sobie troszeczkę bardziej zapikować, w cudzysłowie, i wtedy lecimy szybciej, tak? Czyli nie rozmieniamy tej wysokości z powiedzmy 1 do 50, tylko 1 do 30, ale dzięki temu lecimy 200 km na godzinę, a nie 120.
1: Rozumiem. Wyjaśnił Pan mniej więcej, jak to technicznie wygląda, żeby się wznieść i lecieć szybciej, natomiast proszę wyjaśnić mi i naszym widzom, jakie są przepisy w tych zawodach, czy tam się zdobywa punkty, jak to jest, że jest pan ciągle pierwszy, to może druga część pytania, ale pierwsza, no jakby, jakie są zasady tej gry, tak, czy to trzeba dolecieć szybciej, jakby zaliczyć pełną pętlę, jak najszybciej, w skrócie mówiąc?
0: Tak, nasze zawody są układane codziennie na nowo, to znaczy według prognozy pogody jest wyznaczona trasa do pokonania, ona ma około 300-500 km, jeżeli jest bardzo dobra pogoda, zdarzyło się, że to był 1000 km i wszyscy praktycznie przelecieli tą trasę. I teraz kto, wykorzystując te prądy termiczne, będzie się szybciej wznosił na trasie, będzie leciał wtedy szybciej, będzie postępował do przodu. To jest takie zatrzymanie się w kominie termicznym, to tak jakbyśmy nie zatankowali energię albo zatankowali paliwo na stacji benzynowej. Więc jeżeli ktoś to robi szybciej,
1: wykorzystując tylko naturę.
0: Tak, to wykorzystując tą naturę szybciej się wznosi, potem może się po tej trasie szybciej przemieszczać. No i zwycięzca takiego dnia, ten kto uzyskał największą prędkość, dostaje 1000 punktów. Odpowiednio przelicza się prędkości następnych zawodników, dostają mniejsze ilości. No i żeby nie było przypadkowości w tym, bo niestety powietrza nie widać i to jest pewien rodzaj hazardu, ryzyka, bo ja mogę na przykład się zatrzymać w słabym kominie termicznym i latać wysoko, to znaczy nabrać wysokości, ale zabrało mi to czas. A mogę na przykład zrezygnować z tego słabego komina termicznego na mojej wysokości, polecieć do przodu na ryzykownie niskiej wysokości, trafić na bardzo mocny komin i szybko się wznieść na wysokość większą i to jest mój wtedy zysk. Ale to było ryzykowne, także żeby tego ryzyka nie podejmować, to te zawody są w sumie, żeby skasować element takiego czystego szczęścia czy ryzyka, to zawody się rozgrywa przez 2 tygodnie takie klasyczne. I wtedy zawodnicy zbierają codziennie punkty i ten, kto na koniec zawodów ma najwięcej, no to wygrywa oczywiście całe zawody.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać. Tu mam nadzieję nie zdradzi pan konkurentom swojego warsztatu, ale jak to jest, że jest pan zamknięty w kabinie tego szybowca, no i jakby między uszami nie można tego wiatru poczuć, tak zwanego wiatru we włosach. Jakby nie wiadomo, gdzie on jest. Jakoś musi go pan znaleźć, tak?
0: Tak, no naszymi bardzo dużymi wskazówkami są chmury na niebie. Jeżeli są kumulusy, jeżeli na szczycie tych prądów wznoszących, które zabierają trochę wilgoci od ziemi i wytransportowują i to kondensuje w postaci chmury na pewnej wysokości, to te kumulusy nam strasznie, bardzo dużo nam mówią o tym, co się dzieje w powietrzu. W zasadzie takie zdjęcie. Ja mam w planie wyjazd do Pakistanu, chciałbym się znaleźć na TK2. I tam polatali paralotniarze, którzy na TK2 nie wlecieli, ale latali w rejonie, który nas interesuje. I jedno zdjęcie z takiego filmu mówi mi tak naprawdę wszystko o pogodzie, która tam jest. Po prostu patrząc się na te chmury, ja wiem, na jakiej wysokości one były, jak mocno pod nimi można się, jak szybko można się wznosić. Grubość chmury mówi o tym, czy tam jest więcej wilgoci w tej warstwie, w której one powstają, czy mniej, czy to jest tendencja do tego, żeby one się rozlewały i zacieniały potem, na jakiej wysokości wieje, jaki wiatr. Naprawdę mnóstwo informacji z jednego zdjęcia z widoku jednej chmury. I teraz pilot doświadczony,

0: No, nie tylko wie, pod którą chmurę podlecieć, czy ona jest w takiej fazie, że ona powstaje, czy ona się już rozpada, tylko jeszcze dokładnie pod tą chmurą wie, w które miejsce trafić, nie? To chodzi o to, żeby wlecieć dokładnie w ten prąd najsilniejszy, to centrum rdzeń komina termicznego, a ktoś podleci ze złej strony, zrobi kółeczko, straci 30 sekund, bo ma 2 metry na sekundę, tutaj się przeniesie troszeczkę bliżej i dopiero, powiedzmy, po trzech okrążeniach jakichś próbnych trafi w to miejsce. I tak naprawdę my się cały czas uczymy, cały czas analizujemy, zmieniamy swoją taktykę, lecąc z partnerem, bo to się też bardzo opłaca. Przez to, że powietrza nie widać, jeżeli ktoś leci obok i wpadnie w komin, to znaczy w unoszące się powietrze, to ja jestem w stanie podlecieć w jego trajektorię lotu. Przelatujemy wspólnie pod jakąś chmurą i on na przykład lecąc bardziej po stronie zawiecznej, bardziej pod centrum chmury miał lepsze noszenia, no to w następną chmurę już korygujemy to i wlatujemy w to miejsce. I to cały czas trzeba kombinować, cały czas trzeba o tym myśleć i lecąc po takiej trasie naprawdę pilot nie ma 2 sekund na to, żeby się po prostu oderwać od tego, tylko cały czas się koncentruje na tym, żeby jak najszybciej lecieć.
1: Rozumiem. Tak jak kierowca Formuły 1 musi
0: Dokładnie, to jest
1: być non-stop skoncentrowany, tak
0: każdy kierowca.
1: pilot też musi być skupiony, jak najlepiej wykorzystać warunki.
0: Tak.
1: Rozumiem. Natomiast człowiek to jedno, a drugie to sprzęt. Widzę, jest pan w koszulce
0: Tak, ale wróćmy
1: Diana
0: jeszcze.
1: już
0: Ja
1: 3.
0: powiem tak naprawdę, na
1: Jeszcze,
0: czym to
1: tak?
0: jeszcze wszystko
1: Powiemy.
0: polega, bo w sumie na takich zawodach szybowcowych to są tylko techniczne sprawy, to o czym my mówimy,
1: Tak,
0: nie?
1: rozumiem. Czyli jeszcze wrócimy do tematu zasad jakby
0: Tak.
1: rozgrywania zawodów i
0: Tak,
1: konkurencji
0: tylko że
1: szybowcowych.
0: teraz na takich zawodach, załóżmy, że ja teraz byłem na mistrzostwach, nie, załóżmy, byłem na mistrzostwach świata w Australii, gdzie pojechałem jak 6. raz z rzędu bronić tytułu mistrza świata w klasie 15-metrowej na szybowcu Diana, tak? I teraz mamy tutaj 50 pilotów, którzy mają ogromną ochotę, żeby latać za mną, żeby po prostu bić mistrza
1: Tak jest,
0: i
1: bij
0: tak dalej.
1: mistrza.
0: Więc ja jestem w strasznie trudnej sytuacji na takich zawodach. I te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest przynajmniej połowa z tych zawodników ma identyczny sprzęt, ma takie same przygotowanie meteorologiczne, taką samą wiedzę, doświadczenie czasami nawet większe, bo na przykład latali w Australii, a ja tam przyjechałem jako gość pierwszy raz. Mamy bezchmurne niebo, na którym ja nie mogę się opierać no, na żadnych wskazówkach. To jest wtedy zupełne ryzyko, że z 3000 metrów lecę, powiedzmy 60 km mogę przelecieć z takiej wysokości po prostej i mogę tylko liczyć na to, że dotknę gdzieś po drodze ten komin termiczny i będę w stanie go czasami nawet przypadkowo w lewo albo w prawo trafić, żeby w nim zostać. I to są dosłownie sekundowe decyzje, bo taki szybowiec leci 60 metrów na sekundę. Komin termiczny nie jest zbyt.
1: 60 metrów na sekundę,
0: No, ponad
1: przepraszam,
0: 200 na godzinę.
1: 200 kilometrów na godzinę
0: Czasami
1: względem
0: się
1: ziemi.
0: ocieramy o większe prędkości i to są dosłownie sekundowe, ryzykowne rzeczy, i to trzeba po prostu robić. Więc. Tak naprawdę potem te zawody to jest głównie rozgrywane są w głowach zawodników. Ten, kto tą presję wytrzyma, ten, kto przetrzyma innych na starcie, bo jest taka gra podobna do wyścigów torowych. Lecąc za kimś, czy jadąc za kimś na tym torze rowerowym, jest łatwiej. Po prostu można zacząć o ułamek sekundy wcześniej i wymanewrować tego, który jechał z przodu. Podobnie jest w szybownictwie. Ten, który ci z przodu wchodzi tak jakby na takie niewiadome pole minowe, natomiast ci lecący z tyłu widzą, o tutaj się wzniósł, to polecimy sobie tym torem. A tu opadał, o nie, to my sobie polecimy troszeczkę obok. I wystarczy się przesunąć czasami o 100 metrów w jedną czy w drugą stronę i już ten pilot, który leci za nami, leci więcej czasu w powietrzu, które się unosi, a my tracimy w tym czasie wysokość i my tego nie widzimy, tego już nie skorygujemy, a on może, nie? Więc odlatywanie na trasę za kimś, za takim zawodnikiem, którego się chce pobić, jest bardzo korzystne. I to była strasznie trudna sytuacja dla mnie. 2 tygodnie takich zawodów, walka
1: To mówimy cały czas o tych
0: o
1: zawodach
0: tych
1: w
0: zawodach w
1: Australii, tak?
0: Australii. I na koniec skończyło się to tym, że trzeba było na starcie podjąć taką grę, żeby odchodzić na trasę jak najpóźniej. Dlatego, że Jeżeli ktoś chciał polecieć jeszcze później, to ryzykował już to, że on spaźniając się na końcówce trasy, już trafiał na warunki, które się pogarszały.
1: Czyli jakby wyczekiwał.
0: Trzeba było po prostu doczekać do takiego momentu, tak? Że za nami.

0: I się ten most zawala po prostu,
1: rozumiem,
0: że już się kończą warunki i tak dalej. I to było bardzo ryzykowne też dla nas, dla naszej dwójki, bo ja tam z kolegą, z Łukaszem Grabowskim, współpracowaliśmy w powietrzu do pewnego momentu, bo potem nam się troszeczkę rozjechały już sytuacje, bo Łukasz stracił w pewnym momencie szanse medalowe i zaczął latać sam. Natomiast w ostatniej konkurencji się wszystko bardzo źle nam potoczyło. Dla mnie walczącego medale już jako jedyny z tej sześcioosobowej ekipy, która wyjechała do Australii, wszyscy potracili możliwości już walczenia o tym. Ja byłem właściwie jedyną nadzieją, że ktoś coś zdobędzie. Była bezchmurna pogoda, czyli najgorsza rzecz, jaką sobie można było wyobrazić dla mnie. Wiadomo było, że walczymy z Niemcami. To jest dobry zespół, który taktycznie umie latać. No i zrobili to, co chcieli na starcie. Wylecieli dokładnie 5 minut za nami, tak jak im to pasowało. Na szczęście nie dogonili mnie na pierwszym boku trasy. Na takich trasach, na których jest obszar zawrotów, można troszeczkę polecieć dalej. I oni to zrobili. I to był ich błąd. Trzeba było się zadowolić tym, co uzyskali na tym pierwszym boku i polecieć za mną. Natomiast oni spróbowali jeszcze wydłużyć, znowu mnie bronić, a ja im potem na drugim boku uciekłem. Poleciałem tak dobrze drugi bok i tak naprawdę wygrałem te zawody dzięki temu, że w tej ostatniej konkurencji, drugi bok trasy, pomimo że mnie gonili, byłem w stanie tak szybko polecieć, tak mi się fajnie poukładało, że im odskoczyłem i stracili po prostu ten trop. I doleciałem do mety jeszcze w dobrej pogodzie, natomiast mi się już ta pogoda mocno pogorszyła. Oczywiście też nie doleciałem bez żadnych tam, bez kłopotów. Były kłopoty na końcówce, ale oni mieli jeszcze większe. Także to się tak skończyło.
1: Często pyta się sportowców, jakby ile uważają, ile pan uważa, jaki procent to jest przygotowanie, wiedza, sprzęt, a jaki procent to jest szczęście? To takie niewygodne pytanie, ale takie może klasyczne.
0: Ja uważam, że w takich zawodach szybowcowych my jesteśmy już na tak porównywalnym poziomie, że 90% to jest to, co ma człowiek w głowie. Że ambicja, nieodpuszczanie, zaciętość w tej walce. Bardzo dużo pilotów w takim finałowym wyścigu jest na bardzo podobnym poziomie. Tutaj przynajmniej 10 było takich, którzy mogli wygrać te mistrzostwa. I wygrywają ci, którzy są bardziej ambitni.
1: Takie podejście zwycięzcy?
0: To znaczy, jakby to określić. No są czasami takie zawody, czy takie konkursy, że ktoś wchodzi z niezbyt dużymi szansami na początku i rozwija się w czasie tych zawodów. Tutaj też tak jest, że w czasie tych zawodów my się uczymy. My się uczymy trasy, my się uczymy rywalizacji, my się uczymy konkurentów, bo to są 2 tygodnie w końcu tej rywalizacji i latamy coraz lepiej w porównaniu do innych. Nie? Także jest część zawodników, których to obciążenie psychicznie wykańcza w ciągu tych zawodów. Natomiast są tacy, którzy po jakichś tam pierwszych potknięciach zaczyna im iść i ten sukces zaczyna ich nieść, oni latają coraz lepiej. No to jest ci, którzy się zaczynają bawić tymi zawodami, zaczynają mieć z tego przyjemność, oni po prostu wtedy i chętniej pracują i łatwiej rozpoznają jakieś anomalie, które są potem okazuje się istotne. Jakieś szczególiki wpadną w oko z prognozy pogody, które można potem wykorzystać i to jest po prostu uwaga szersza i to niesie. Także komuś, kto to zawodnictwo zaczyna sprawiać przyjemność w takim momencie, nie przeraża go to ciężar tego stresu, to zaczyna latać lepiej, zazwyczaj wygrywa. Ja mam takie przykłady ze swojej historii.
1: Rozumiem. Jeszcze dopytam o szczegóły zawodów. Czy to zazwyczaj się lata po jakimś okręgu, czy też kwadracie, prostokącie, w sensie, że startuje i ląduje się na tym samym lotnisku, czy to jest różnie?
0: Były takie zawody kiedyś w historii, że jak był silny wiatr, wypuszczało się zawodników, lecieli przez całą Polskę jak zawody Gordon Bennetta i lądowali gdzieś po ukraińską granicą i potem przez 2 dni ich samolotami ściągano z powrotem do Leszna na przykład. Nie? To były takie zawody, ale to się skończyło. W tej chwili mamy i lepsze prognozy pogody, które pozwalają lepiej określić pogodę, żeby ci zawodnicy nie byli zmuszeni do lądowania gdzieś w terenie. Że ta pogoda jest rzeczywiście taka jak w prognozie i trasę się do tego dostosowuje i tę trasę większość zawodników jest w stanie ukończyć. Także w tej chwili zawody są rozgrywane po trasach zamkniętych, żeby wrócić na lotnisko startu. To są mniej więcej takie odległości rzędu 300-400 km, czyli na przykład

0: Jakbyśmy wystartowali z Leszna Wielkopolskiego albo z Ostrowa, musielibyśmy podlecieć na przykład do Jeleniej Góry, potem byśmy polecieli na przykład do Zielonej Góry na lotnisko zawrócić i powiedzmy taki 300-kilometrowy przelot byśmy kończyli z powrotem na lotnisku w Lesznie. No, czasami bywa więcej też. Jak jest dobra pogoda, to tą trasę się dostosowuje. Natomiast w Australii trzeba powiedzieć, że pomimo, że to jest taki kraj legendarny, jak chodzi o warunki szybowcowe, to...
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że jest gorąco.
1: Bo jest gorąco, tak. Pewnie jest mało, może się zdarzyć, tak jak mało zieleni, czyli piasek jest, powierzchnia jest nagrzana i dobrze nosi. Tak. Dobrze, dobrego określenia użyłem.
0: Tutaj wiemy, że ta termika się dzieje dlatego, że ziemia się nagrzewa i robi się cieplejsza niż powietrze. No więc co, może napłynąć chłodne powietrze na ciepłą ziemię. A tutaj w tym przypadku jest tak bardzo często, że sobie gdzieś tam z oceanu południowego napłynie chłodniejsza masa powietrza. Wręcz mamy bardzo często taki stacjonarny front, czy konwergencję przez całą Australię, że na południu Australii jest troszeczkę chłodniej, na północy w tropikach jest goręcej. No ale to chłodne powietrze napływające na ten ciepły kontynent powoduje, że mamy bardzo silną termikę. No więc, ale... W czasie tych zawodów naszych te dni były bardzo krótkie, bo wyobraźmy sobie, że taka ziemia musi się rano nagrzewać, rano są powiedzmy nawet jakieś mgły, jest wychłodzona rosa i potem dopiero się to słońcem nagrzewa. To jest jednak dosyć blisko zwrotnika, więc dzień jest bardziej 12 godzin na 12 w nocy. Niż powiedzmy tak jak u nas, że w ciągu lata możemy liczyć na to, że jest jasno nawet do 10. Więc tutaj te dni już są z założenia krótsze, a potem jeszcze zanim to się nagrzeje, więc mamy termikę dopiero od godziny 12, a o godzinie 18 ona już się znowu osłabia. Więc zanim my te szybowce wyholujemy, wyholowanie w powietrze 100 szybowców, nawet za pomocą 10 samolotów holujących, to trwa. Trzeba ich, nawet jak policzymy, że jeden start trwa minutę, żeby go usunąć z lotniska, no to mamy 100 minut, nie? Więc potem jeszcze trochę trzeba poczekać z tym, zanim się otworzy linię startu. Więc powiedzmy, że można latać od godziny 14 do 18, zostają tylko 4 godziny. Więc to jest w sumie dosyć krótki dzień.
1: Na ile ten sport jest bezpieczny?
0: To znaczy, kto co rozumie pod bezpieczeństwem, bo jeżeli ktoś uważa, że lądowanie szybowcem w terenie przygodnym, czyli na jakimś skoszonym rżysku czy w buraczkach jest czymś bardzo niebezpiecznym, no to niestety to nie jest sport dla niego. A to jest wkalkulowane w ten sport. Szybowce są tak zbudowane, żeby one takie lądowanie na wertepach wytrzymały.
1: A jak często tobie się zdarzało takie lądowanie?
0: No, ja jestem dobrym pilotem, więc umie się w powietrzu utrzymać.
1: Na początku twojej drogi
0: zdarzyło się kilka lądowań. No, nawet później się zdarzają lądowania.
1: Miałeś jakieś poważniejsze wypadki?
0: No, natomiast to jest rzadkość. Teraz w zawodach, to jeżeli ktoś by lądował w terenie, to tak naprawdę skończy te zawody na dalekim miejscu. Ja wygrywam. Także to jest tak, że przez 14 dni zawodów nie mogę w ogóle żadnej konkurencji skończyć w ten sposób, żeby wylądować gdzieś poza lotniskiem. Także tylko na treningu w Australii nam się zdarzyło, że próbowaliśmy pod burzą przelecieć i wylądowaliśmy na lotnisku 100 km dalej. Przyleciał samolot, zabrał nas po kolei, wyholował nas na większą wysokość i potem już sobie sami poradziliśmy, wróciliśmy. Natomiast no, faktycznie przy tych małej ilości lądowań no, my na zawodach często latamy w takim terenie, że gdybyśmy nie byli zmuszeni do podejmowania ryzyka takiego zawodniczego, mamy na przykład taką sytuację, że jest jakaś przełęcz górska w Andach na 3000 metrów i dolina na 3000 metrów, obok jest takie zbocze Olivares i kierownik sportowy uwielbiał nas tamtędy puszczać, bo to była taka bariera, która mogła przetasować zupełnie wyścig. Ktoś tego nie przeskoczył, nie przekroczył tej przełęczy na 4300, to po prostu się zmieniała kolejność wyścigu, nie? Więc tu wyścig jest już jakiś uporządkowany, wiadomo kto jest liderem i tak dalej, dolatujemy do tego Olivares i teraz tak, jeżeli ktoś chce lecieć bezpieczniej, to musi się wznieść wyżej, czyli musi stracić trochę czasu i jeżeli jest słaby komin przed tą doliną, no to trwa kilka minut, kilka minut w takim wyścigu, że lecimy 200 na godzinę, no to ktoś mi odcieknie 10 km do przodu. Więc on może ryzykować i wlecieć tam niżej i jeżeli to zbocze go przytrzyma, to on przeleci przez tą przełęcz na 4000 jest przede mną.

0: Natomiast, tak. Natomiast może się zupełnie inaczej zdarzyć, więc oni to uwielbiali nas tamtędy puszczać. No i teraz wyobraźmy sobie, że na takich zawodach jeszcze przed tą przełęczą pojawiła się burza. I jesteśmy w sytuacji, że musimy zaryzykować, wlecieć. No, przelecieliśmy przez tą burzę. Akurat tutaj na północ leciało, czyli słońce świeciło od północy. Przelecieliśmy na drugą stronę, tam się okazało, że pogoda była dobra, wszyscy się szczęśliwie wykręcili, ale wlecenie w taki teren było dosyć...
1: Ale burza to raczej się wiąże z niebezpieczeństwem, zagrożeniami.
0: No, tak jest.
1: Nawet aczkolwiek, na lądzie się mówi.
0: Aczkolwiek w powietrzu można sobie z tą burzą poradzić. No jest taki paradoks, że lotnictwo duże omija tą turbulencję, czy pioruny, czy wszystko, co związane z burzą. Natomiast szybowce często pod burzą szukają prądów powietrznych, które je unoszą. Więc ten moment, gdzie ona już leje deszczem i to wszystko leci w dół, no to oczywiście tam się nie wleci, ale obok jest miejsce, gdzie ta chmura po prostu się dopiero buduje, powietrze się unosi i tam można znaleźć bardzo silny prąd znoszący. No więc myśmy przelecieli przez tą burzę i to się wszystko szczęśliwie skończyło, ale no dobrze znać taki teren. Więc na takich zawodach się znalazłem w Pawulo, w Apeninach, we Włoszech i w ostatnim dniu przed Mistrzostwami Świata Grand Prix leciałem szybowcem GP najdalej, jak sobie mogłem po prostu dać radę tego dnia. I wiedziałem, że pod wieczór będę wracał do lotniska i było już po burzach, właśnie niebo zasłonięte takimi grubymi chmurami. Wiadomo było, że już żadnej termiki nie znajdę. Leciałem na dosyć dużej wysokości, wracałem. Ale wiedziałem, że mi braknie tej wysokości mimo wszystko do tego, żeby już do tego lotniska w Pawulo dolecieć. No i leciałem nad taką długą doliną już w tych Apeninach. I postanowiłem uruchomić silnik, miałem w szybowcu, elektryczny. Teoretycznie silnik elektryczny w ogóle powinien być niezawodny, to nie jest tak jak silnik spalinowy, że może kabelek zawieść, świeca, tam iskrownik, elektronika, wszystko się może popsuć. Ale, a tutaj elektryczny silnik powinno teoretycznie po prostu przycisk naciskam i działa, nie? Wysunąłem śmigło, próbuję i nic, nie? No i lecę, miałem bardzo dużo czasu, popróbowałem wszystkiego, co się dało. No niestety ten silnik mi się nie uruchomił. I jeszcze była taka sytuacja, że organizator tych zawodów nie przekazał nam takiej bazy danych miejsc ewentualnych do lądowania.
1: Awaryjnych miejsc do lądowania.
0: A w Apeninach jest bardzo trudno jakąś większą łąkę. Jeżeli nie ma murków na polach, na pastwiskach, to są to strome z pastwiska, tylko doliny rzek jakieś są, ale są te miejsca, tylko że po prostu tej bazy danych nam nie przekazano. No i leciałem bardzo długo tą doliną w kierunku Pawulo i rozglądałem się za miejscem do lądowania i niestety akurat tutaj nie było. Dopiero było za zakrętem doliny, gdzie nie wiedziałem, że bym tam doleciał, tylko że po prostu nie wiedziałem, nie zaryzykowałem, żeby już polecieć dalej. No, wybrałem takie miejsce strome. Można powiedzieć, że to było jak czarna trasa narciarska, jeszcze z nierównościami. I lądując pod górkę trzeba mieć większą prędkość, żeby przez chwilę lecieć równolegle do stoku. No przecież nie wylądujemy tak. Nie? Bo się zderzymy z tą górą. Tylko trzeba mieć większą prędkość, żeby polecieć pod górkę i dotknąć do tego stoku. No i na tej większej prędkości, powiedzmy 130 na godzinę, na tych nierównościach mnie podbiło. I ten szybowiec, no nic z tym się nie zrobi, jak już go podbiło, jak to było płaskie, no to on by wytracił prędkość i znowu bym wylądował. Natomiast tutaj podbiło mnie do góry, no stracił prędkość i spadłem. Spadłem gdzieś z 10 metrów.
1: O cholera.
0: No i złamałem,
1: że tak powiem.
0: Złamałem podwozie. Szybowiec bardzo fajnie skonstruowany, nic mi się nie stało praktycznie więcej. Podwozie to nawet powinno się złamać.
1: Sprzęt wytrzymał.
0: Powinno się złamać. Po prostu ono tak ma być zrobione, że w razie takiej kraksy to ono ma pochłonąć energię. No niestety trochę za mało pochłonęło, bo mi się złamał kręgosłup. No, no i miałem tutaj na wysokości piersiowej. Na szczęście się to skończyło tym, że się zagoiło po pół roku i jest wszystko okej.
1: Okay. Aha. No to niestety wypadki zdarzają się nawet najlepszym. A ogólnie...
0: Jeden mi się zdarzył przez 30 lat.
1: A, proszę. Czyli nie tak często. Tylko w liczbie pojedynczych wypadek. Raz na 30 lat. No to jak na taki sport wyczynowy, no. Wydaje się, że to, że to nic. A jak ogólnie...
0: Natomiast największym niebezpieczeństwem, no to lądowanie jest wkalkulowane w szybownictwo, prawda? Bo jeszcze dawniej szybowce... powiedzmy 20 lat temu, żeby miały silnik, to była rzadkość. W tej chwili większość, 90% szybowców, które wychodzą z fabryki, ma silnik, który można użyć w razie pogorszenia.

0: pogody po zakończeniu konkurencji, bo w czasie lotu na zawodach oczywiście nie wolno go używać, jest to rejestrowane. Natomiast innym niebezpieczeństwem jest to, że można się zderzyć. No, bywają takie momenty, że jest naprawdę tłoczno w powietrzu. Jeżeli 100-120 szybowców, teraz będziemy mieli zawody na Słowacji, gdzie widzę, że jest zarejestrowanych 130 zawodników. No więc to będzie tłok, nie? To wyobraźcie sobie takie stado tych rybitw latające. Patrząc na to, to się człowiek zastanawia, jakim sposobem one się tam nie stykają jedna z drugą. Chociaż dla nich to by było może małym problemem. Natomiast no, szybowce, jak się zderzą, no to można sobie go tak uszkodzić, że on się nie nadaje do lotu i trzeba wyskoczyć.
1: Rozumiem. To tyle na obecny odcinek. Zapraszamy Państwa na następny. Już wkrótce.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie
1: Dzień
0: prezydencie.
1: Dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań. Tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli,

0: że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa. To trochę ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań
0: Ta
1: na
0: różnica jest aż
1: rynku.
0: tak duża, panie
1: Tak,
0: prezydencie?
1: oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celnozowej i tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie
0: Myśleli o socjalnych
1: definicja mieszkań
0: mieszkaniach, tak.
1: socjalnych. Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach. I stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to oznacza, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no
0: Ma
1: ma
0: rację bytu,
1: sens,
0: ma
1: ma
0: sens.
1: sens i jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad 1000, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no, siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4 przez 6, teraz Celnozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12. i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam

0: bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym.
1: Zasada jest ta sama, to też tanie mieszkania na wynajem od
0: na
1: miasta.
0: Na tani wynajem mieszkania tak samo, więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji. Również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym mieście,
1: ale to chyba dobrze,
0: a
1: panie
0: jadą
1: prezydencie
0: na nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy. Więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 500 mieszkań oddać do dyspozycji
1: mieszkańców.
0: I tak
1: nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się na cel.
0: To prawda, ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy ponad 200 rodzin to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy celozowej przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale to
1: odbiory
0: są
1: techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście. Natomiast te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
1: Których stać na utrzymanie tych mieszkań.
0: Tak, krótko mówiąc, zapłacenie czynszu. Zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej

0: No to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza, i chcemy, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc teoretycznie połowa sierpnia, ale.
1: No właśnie, dlatego pytam.
0: Ale
1: słyszeliśmy o terminie 17 sierpnia.
0: Tak jest. I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc
1: może się przesunąć ten termin.
0: No, co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia, od lat zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożniony i przyjemny dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie toru.
0: No pani redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną plotkę.
1: A jednak
0: do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to, nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej. To znaczy, słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego przejazdu.
1: Podobnie jak z Tamą bywa,
0: ale,
1: prawda?
0: Pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który jest, byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolej, przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów. Dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no, przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: bez
0: są tanie
1: nie
0: rzeczy.
1: Bez tego nie uda się tak zrobić żadnej inwestycji.
0: Dokładnie, więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich, oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne, no ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: resztę
0: sami.
1: Resztę to znaczy ile, panie
0: zobaczymy.
1: Wstępnie. To nie są tanie rzeczy,
0: nie,
1: sam pan to
0: nie
1: powiedział.
0: Są tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych. Podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy

0: skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicę, na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli i mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów,
0: tak,
1: na to, żeby to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.
1: Odetchnąć, że będą
0: więc
1: pieniądze.
0: To powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarna z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie tricolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3/7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne. Brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25

5 stopni. Taka idealna dla psiaków to jest stopnie koło 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna

wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek. Nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie. Przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę. Natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek. Niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy, czy też budynku dla psa zrobione z no po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no jak wiadomo blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić, tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no
Pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby, powiedzmy, stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszkę.

troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, aportowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów. Tak, żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść, no są to dobre intencje. Natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji,
tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się.

0: staramy się trzymać z daleka. Tak? Jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm. No i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce

Dla takiej wspaniałej suczki czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokochają bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku. Przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe, czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przemysłu.

0: loty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś mojego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w dziesiątce, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
1: Też na Optymiście?
0: Nie, to już była łódka 420.
1: Och, to już dwuosobowa.
0: Dwuosobowa, pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać, co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma, nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
1: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć
0: Bardzo,
1: wiatr.
0: bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie Optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na Optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, jak 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. To już jest dosyć późno.
1: Rozumiem, czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie
0: Znaczy,
1: w Lesznie, gdzie zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce,
0: ja tutaj
1: jeśli nie
0: muszę.
1: pierwsze?
0: Pierwsze.
1: Pierwsze.
0: Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach.

0: jest po prostu wliczone w ten spór, że trzeba. I tutaj no tego się trzeba nauczyć.
1: Rozumiem.
0: Także naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to też jest bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników przynajmniej na Mistrzostwach Polski ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania? Czy tak jak kiedyś mówiono, mały żbułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę, czy też może ma pan jakiś reżim sportowy?
0: Nie.
1: Czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
0: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element. Nie?
1: No tak, a jak pan dba o formę?
0: Ja biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki, nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny. Czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze. Cokolwiek. Ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże nasz skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe giganty?
0: Bo to jest polityka. To jest polityka. No. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego.
1: Wielki brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię
0: z tym
1: związaną?
0: Nie, ja mam zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Takich 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko

0: działaczy. To muszę, ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika, ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam, co myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał w życiu?
1: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle przybownictwo, bo...
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam...
1: Przepraszam, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no jest taka przykra sytuacja, że no nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale... To na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Oprócz, można by było to troszeczkę, ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu, ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie, to mogło być tak, że na przykład dwa dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła, nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie? Czy ma pan rodzinę, żonę, dzieci?
0: Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach. Tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo?
0: Myślę, że jest.
1: Gdzie pewnie oprócz
0: miała
1: tego,
0: takie
1: że...
0: przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daulagiri na szybowcu ASH właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku i ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samolatanie potem jest łatwe, my sobie

0: technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. No przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, no my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Dla ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby z jakąś wyprawę sobie tam zorganizować. Za pozwolenie, nie? Pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze dwa razy więcej. Więc to są ogromne pieniądze. I tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Mount Everestu i my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Mount Everest, natomiast myśmy na tym Mount Everestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej, no byliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli wow, prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam.
1: Czyli
0: 8800.
1: Właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości. Czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniowa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
0: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia stawu?
1: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
0: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
1: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego
0: nam nie wolno.

0: tylko w programie to jest niemożliwe. Ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzana jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: nie
0: tylko z bólem,
1: zabiegiem,
0: ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed, i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej, i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały

0: się podejrzane i podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie tak. Może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnej z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił, tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi.

0: tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa relacja...
1: Ale pacjenci jeszcze pana doktora nie
0: czasem żartobliwa nie ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji, mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji. I następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą. Czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie. W zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy... I to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza i satysfakcją, którą mam... dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy i że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną, kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z 3 zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym, także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Włocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać z siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
1: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
0: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Włocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizowało 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety włocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super. Jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda. Polecamy. Za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanów. No i to jest pięknie w tych lasach.
2: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
2: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
3: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
2: A jak u ciebie to się zaczęło?
5: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
2: Dobrze, zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
4: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczął biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
2: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
3: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i fajnie wyszło.
5: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
0: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona włocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku Pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
6: Wyjątkowo. Zawsze od jesieni w Pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie. Zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody. Bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe. Pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Powiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
0: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczonej wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
7: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją...

0: gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka dla mnie w smaku bardzo tradycyjna. Polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle. To jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu, w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są dwa kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo. Jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny. Jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
1: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do waszej oferty.
0: Tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
2: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
3: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są. Zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków. Wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
1: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
3: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
2: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
4: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przejściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
2: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
5: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy. Tym bardziej, że jesteśmy chyba jedynym albo jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej, właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich. Bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy

0: Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy szkoły mistrzostwa sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
1: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w bursie, co będzie remontowane dokładnie?
0: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
2: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do Bursy.
0: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego i przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
2: Z bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
3: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. No, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
2: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
3: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu, między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
2: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
4: Z
3: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
4: Łapko,
5: ale, ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy 10%!
3: Opłata. Jestem szlachcicem, nie waży się w dole.
5: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
3: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
5: Stoję no na panie, łapie. No bo stoisz wyżej!
6: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę!
7: Mój ci on,
5: pokaż! No to
3: mam!

0: zamiast czytać i
1: panie! Ona mówi, że twoja żona!
0: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
1: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
2: Dokumenty.
1: To panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
2: Czekam. Nie czytać nie umiem.
0: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
1: uczciwy sprawić. Urząd okradasz pan!
0: Tak.
1: Skarbowy.
0: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
3: My, jego majestat król...
2: Co, Kazimierz Wielki?
1: Panie, ale to dawno.
2: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
0: Kogo?
2: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Wierześ to kupił, to chyba nawet nie we Włocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
1: Wiesz, panie...
0: Król mi to nadał, gałony jeden.
2: No, król!
1: Ale to mój pradziadek takie pisał, od mańku był.
0: Lodu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik
2: pewnikiem
0: jest kraszcą.
2: Aresztować! Na dół!
4: Złaś kulturę.
0: Nie zejdę!
1: Złaś, no ja zrobię nie. Protokół.
0: Nie zejdę!
4: Złaś kulturę.
0: Nie zejdę, bo wezmę pałkę.
1: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
2: Będziemy go tutaj chłostać.
1: Czyli protokół z chłosty, dobrze. Przepraszam panie, bo to dramat się rozgrywa.
0: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej jako szlachcic za fałszy.
1: Jesteś osłem Rzeczpospolitej!
0: To moja pała!
2: Weź go! Dawaj! Wypnij się tutaj, w tą stronę.
1: Jak panie się czujesz osłem, to...
2: Dawaj, na głośno.
1: Ja nie.
2: Cześć lach, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz, no.
1: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
2: Liczymy! 4! 5! 6!
1: Jak mu się to podoba!
2: 7!
1: I słabe sceny do tej!
2: 10! 11 ode mnie!
1: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
0: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
1: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
0: Mam!
1: Masz,
0: król mi zarządził z NFZ-a.
5: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
6: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, pozadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
5: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza.
6: A jak?
5: Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
6: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
5: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
2: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
7: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Włocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
8: Ale z wody naprawdę Włocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
9: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
5: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało? Co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
9: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
8: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
7: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu.
10: 2 dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji. W dniach 21-22 sierpnia we Włocławku odbędzie się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
11: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy

0: stworzyć jako Wrocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której wrocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20, natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Wrocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji. Atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w Parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
1: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Wrocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
0: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nas zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki, także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Wrocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
1: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Wrocławskim Centrum Biznesu.
2: Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
3: Miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Wrocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
2: Pracowity weekend mieli również wrocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
4: W mieście Wrocławiu i w powiecie wrocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włosowej przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu

0: rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodował połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki burzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
1: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzeniu stanu technicznego samochodu. Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
2: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
3: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
2: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
1: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
4: Nie bardzo.
3: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
4: No tygrysa.
3: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
4: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
3: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
4: Czasami przychodzę.
3: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
4: Chyba te właśnie.
3: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
4: No ja lubię szkołę.
3: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
4: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
3: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
4: Jest po prostu dla mnie łatwa.
3: Jak ci się podobają zajęcia?
4: Fajnie.
3: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
4: Tygrysa.
3: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
4: No, to no, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
3: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
4: Czasem.
3: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
4: Inne.
3: Jakie?
4: Pogania.
3: W mediatece? Przy komputerze? Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
5: No właśnie kolorujemy tygrysa.
3: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
5: No trochę trudniejsze.
3: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
5: Językami.
1: Ostatnia odsłona Przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną

0: z przebudową ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
1: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja, to jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
0: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
1: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
0: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Wocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Wocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony.

0: czarny, ścieżki Nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu, powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
1: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
2: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
1: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
4: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
5: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
6: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
5: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
6: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
5: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
6: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
5: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
6: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
7: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
8: Dróg.

0: trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
1: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Włocławku?
0: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
2: We Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
3: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
4: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
5: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. No. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
6: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
6: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
1: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
6: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
2: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
1: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
2: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
1: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
2: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
7: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
8: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
9: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
8: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
9: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3. piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować.

0: kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
1: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
0: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
2: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie. Naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: nie. No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów. Remont mostu imienia marszałka Ryzy Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
4: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
5: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
4: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
2: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
6: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciele nie ma, albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia.

0: Tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych, no, będzie bardzo ważne i istotne.
1: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
0: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstawały tam

0: powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie no, miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, no była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością i z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź zamienić źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach.

0: legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym. Na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty. Leciał. I tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie duże elementy,
0: tak,
1: jak skrzydła. I...
0: To nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No szybowce, te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą. Wodą, tak. Wodą, czyli tak. Jakby... Jeszcze specjalny balast wodny robicie, no, tak? Ale wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy się całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka diana jest, ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg, natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg, więc
1: ale ta diana jest... Łącznie z pilotem?
0: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około... no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów, do diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także no to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg. A najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie.
0: Na świecie. I to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak. I
1: Diana 2, dobrze powiedziałem?
0: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, W tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo

0: nie były dopuszczone. Latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty, skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. On skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już 2 tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na 4 kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach, w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu, w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z Górek Wielkich. Niestety oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem. Czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce.
0: Powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8 myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak byliby szabownicy z sukcesami.
0: Prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie. Nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w Górkach Wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński no, nadal ma chęci do tego, żeby to robić, także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu

0: szybowiec klasy Diana 2 z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany 4. I na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz?
1: Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
0: A to ci pomaga.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest bardzo uspokajające.
2: Ale tu mają pięknie. Coś jakby luksusu.
3: No. A podatków nie płacą.
0: Co? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Niesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 tysięcy.

0: 268 zł.
1: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
2: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
1: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
2: Koleżanka się przejęzyczyła. Chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne,
3: przez
2: dyscyplina...
3: Centrum kultury. Zgadza się?
0: No, to musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj, co to
1: jest. Chyba panie na łebu, co wam chcecie zabierzeć?
0: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
2: Proszę pani, koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza. To jest polecenie służbowe, idziemy na górę. Idziemy na górę.
1: Zaraz, tylko nam to nic nie zabieraj.
2: Dzień.

0: że ten świat mi się zdaje potworny. Tak miało być pięknie, a wszystko znów wraca do normy.
1: Przychodzisz, spisujesz, plombujesz, choć w gardle cię dławi z rozpaczy. Na pewno mnie rzuci kamieniem, gdy w drzwiach mnie znowu zobaczy.

0: Monice.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości, wszystko sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłaty.
2: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system i AI.
0: Aha, jaki urząd, taki system.
1: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
0: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
2: Dla pani mandacik za obrazy urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: No, a gdzie ja jestem?
0: W Brzeskim Centrum Kultury.
2: No, w związku z tym musimy dokonać mienia.
1: Nie, proszę pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów. Bo to Brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
0: Nie, no Ameryka odkryła.
2: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
1: Nie, nie, nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do Brzeskiego Centrum Kultury Brzegu.

0: Nie, no po prostu rozgarnięcie, to jest pani druga natura.
1: No właśnie, coś mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
0: Nie, 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
2: No w brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
0: Zaufanie to podstawa.
2: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i... I ja chętnie panią odprowadzę do drzwi, tak?
1: Jezusie Nazareńskie, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
0: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350. O, no. 335.
1: O, to coś mi się tak po prostu
2: nie podobało. Ja to ty, nawigacja. Ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić?
3: 50 kilometrów.
2: Jak można pomylić Brześ Kujawski z brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
0: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne koperty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
2: No było tak, rzeczywiście. No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
0: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na pięciolecie.
2: No, no, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
0: W życiu? Żadna komedia. Ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
2: Nie no, ty chyba na łeb upadłeś, daj spokój w ogóle.
4: Cześć wam. O, słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa.
2: Ty wiesz, co ona wymyśliła?
4: No co?
2: No, że trzeba zrobić spektakl na pięciolecie wahadła.
0: No trzeba.
4: Aha.
0: No.
2: I że wiesz, co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
4: No od razu mi lepiej. Słuchajcie, to może tak, to może zróbmy takie imprezy wokół Szekspira, co?
0: Świetny pomysł, świetny.
2: No gdzie, no gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira.
4: A co potrzebują?
2: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu, ludzie potrzebują się śmiać, bawić. A to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja komediowa będzie dobra i mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam, że moglibyśmy zacząć
0: dobra,
2: nasz
0: dobra,
2: spektakl. Posłuchajcie. Jak to szło? A, no. Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono zacnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść, obiadki pyszne tobie ważyć, lecz zamiast tego wolę pieścić cię i o upojnych nocach z tobą marzyć. No i co, dobre?
4: No, powiem tak, bo nie dzisiaj, Józefino.
0: Agata, ja bym ci chciała przypomnieć, że tak, po pierwsze masz męża, tak? Primo. Sekundo, to jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
2: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Calusieńkie życie od folkloru, całe życie w tych stroju kujawskich. Kozaki do kolan, halka, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś nie spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na pianinie. W sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem. Widzicie to?
0: No.
2: I śpiewać. Śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Happy birthday to you.
0: Ale widzę tutaj dużo problemów.
2: No, że niby co? Że niby nie jestem dość szczupła? Że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe? Nie, nie jestem blondynką?
0: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość. Tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz pianino, również nieduże. I nie wiem, czy się na to wdrapiesz, czy nie spierdzielisz się na łeb po prostu.
2: Nie, życie jest okrutne.
0: No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
2: Ja no to trzeba coś wymyśleć innego. O, to kto znowu?
4: A ja nie wiem.
2: Zapraszaliście kogoś?
5: Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want to rozmawiać z Bob.

0: jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
1: A nie ma mężczyzna?
2: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może... A pani może przyjechała z brzegu?
3: My wody z brzegu!
1: Nie z brzegu, nie z brzegu, ze środka. Ameryki.
2: Ameryki?
1: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo podoba. Mogę.
0: Dla? Tylko?
1: Jeśli Gasza będzie good.
2: Gasza.
0: Gasza nie być good. Not Gasza. Understand? Nie ma Gasza. You don't not Gasza. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. Teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye-bye. Bye-bye.
2: Bye-bye. I ty zawsze bye-bye-bye-bye. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
0: Daj spokój, szansa, szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No a ty coś masz? Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał, masz coś?
4: Zawsze mam.
0: No dobra. Czekaj.
4: Scenariusz. No. Nawet piosenki mam tutaj. O.
0: Ta?
4: Może ta by była dobra, żeby rozpocząć ten spektakl.
0: No to...

0: Nie, no mi się nie podobało. Mi się naprawdę nie podobało, nie? No uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
1: Nie, no oczywiście. Niech nosi to tytuł Sztuka kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
0: No i nareszcie gadasz jak ludzie. Zobacz, cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak zasłużył.
2: Nie, wiecie co? To ja się poddaję. Ja nie. Ja
0: no, no, no i weź się
1: Jak wy wyglądacie w ogóle?
3: To jest upokarzające. Nie dość, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w te nieludzkie strój. Ja jestem opuszczony.
4: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
5: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młodej. Marzyłeś o tym?
1: Ubrać tak, no ale...
3: Pole?
1: Jakie pole? Co ty gadasz w ogóle?
3: Pole?
1: Jakie pole?
5: Wysłałaś nas do labiryntu kukurydzy.
1: To trzeba.
4: No, praca w kulturze.
1: Dobra, a jej co się stało?
6: Nareszcie. Czy ktoś no zainteresował? Zanim umrę.
4: Ugryzła ją żmija.
1: Tak, ugryzła, przepraszam.
6: Żmija! Żmija! Zaraz one naprawdę jesteście mało apetyczni. Kłóćcie się zamiast mnie ratować.
5: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
3: O! Może się nareszcie na coś przydać.
6: Na co?
3: No, możesz nam pluć na rany. Pomaga.
4: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
5: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszy z brzegu.
7: Tylko nie z brzegu.
1: Dobra,
5: a czy to jest wypadek przy pracy?
1: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
4: No, chciałabym zobaczyć minę pani w ZUS-ie.
5: O, co się pani stało?
4: Ugryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje? W Centrum Kultury.
6: A możecie już przestać? Umieram!
1: O, to tym razem będę miał.
4: Zaraz cię opatrzymy.
1: W ogóle. No, to mam tak, jak było. Ale jak...

0: czysto już?
1: Idę, przecież dopiero się ogarnęłam z tego wrzosowiska, znaczy się kukurydzy.
0: Słuchajcie, znam już teksty, tak więc robimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
2: Czego?
0: Szekspir będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Szekspir. Marzenka, Basia.
1: Dzięki.
0: Eminka.
1: Co gram?
0: No i dobrze. No i będziemy zacząć.
3: Nie, ja! Znowu. Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym wreszcie chciał zostać wykorzystany.
0: W charakterze?
3: Tancerza nie widać!
0: Jeszcze raz powtarzam. To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
3: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczania potencjału.
0: Ograniczania czego?
3: Potencjału! Potencjał! Zwariowań.
0: O, zwariowań, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
4: Gdzie moja córka? Idźże ją przywołać.
1: Na moją cynotę do 12 wiosen już ją wołałam. Julciu, pieszczotko moje, moje złotko.
4: Czy mnie kto wołał?
1: Mama!
4: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
1: 14 moich zębów zakład stawiam, choć naprawdę mam ich 4, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęście.
4: Zamęście. To jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
1: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.
4: Myślę, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Parys stara się o ciebie.
1: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
4: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
1: Ujmy? Ba, owszem, przyrost. Boć to przecie z mężczyzną zażdy przybywa kobiecie.
4: Chcesz, że go? No mów, krótko, węzłowato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą. Okej? Więc, Julio, dobranoc. Idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku. Bądź zdrowa. Bóg wie, kiedy się zobaczy. Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj, napoju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.

0: nie będę grała tej grubej, bezzemnej niani. Oj. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maryja.
1: Przepraszam.
0: O, a pani dyrektor może grać!
2: Nie no, nie wierzę, a wy co?
1: Spełniamy marzenia.
3: No, ona się uparła, że to będzie kulminacyjny punkt twojego programu. Napisałam jej piosenkę. Proszę.
2: A w ogóle skąd wy wzięłyście fortepian?
1: Od państwa Pyrkoszu, wiesz? On leżał u nich od wojny i po prostu nam go podarowali.
2: No dobra, dobra. To to w ogóle gra?
3: Nie.
1: Ale poleżeć można.
2: Nie, no koniec próby, w takim...
3: Nie, nie.

gdzie ty

0: Dzień dobry. O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnie, to do widzenia.
0: Ale co, to zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś...
2: No, wspaniale. No wspaniale. No wywołałaś skandal na półrzeście.
1: Ja? Chyba ty.
2: Ja?
1: No.
2: Czy ja? Nie, no właśnie ty.
1: Jak ja?
2: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
1: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
2: No prawda? Dobrze, a co ja napisałam?
1: No nie pamiętam, że coś tam, że do lasu, że obiadek, dzieci wypomniały, że coś tam.
2: No, a ty co odpisałaś?
1: No nie pamiętam.
2: No to czytaj.
1: No proszę bardzo, czytaj. Może pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad, będzie cudownie.
2: No i co? A słyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
1: Nie, jestem debilem komputerowym.
2: No to wyobraź sobie, czy tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a u swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów, no.
1: Ale gdzieś ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
2: No co, no ty nic, no ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą erotomanką.
1: Ja nie jestem.
2: No ale powiem, że fantazję to ty masz. I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom, szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
0: No, niezłe z ciebie, Ziółko.
1: A to pan, w czym mogę pomóc?
0: No, taki piękny obieg, że... Ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
1: A to świetnie, to wie pan co, to tak, są różne możliwości. Możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie oświetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna. Albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30. A może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem, co pan
0: przepraszam.
1: Chce. No.
0: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz, w zasadzie
1: no,
0: to...
1: No, trochę za dużo.
0: No. Nie mam w domu radia, więc może mogłabyś się wprowadzić.
1: Nie no, nie, to ja panu pokażę sam.
3: Jak zawsze, ty każesz, ja robię, oczywiście, ja mam pretensje, same pretensje, oczywiście.
1: Ale Agnieszka, ale...
2: Co? Kazałaś zrobić interakcję z publicznością? Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
4: Tylko nie z brzegu!
2: A on co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
4: Tylko nie z brzegu!
2: I jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawa, a lewa, to lewa. A on nie! Nie z tego brzegu! Dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam obcemu chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś, a on...
3: O, tak czemu ci
1: wie pan co, to ja może panu pokażę salę, dobrze, albo zaproszę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez, niech pan idzie.
0: Koncert, byśmy porozmawiali.
1: No właśnie, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji. No niech pan idzie.
5: Książka telefoniczna.
1: Kto dzisiaj używa książki?
5: Dobrze. Ciekawe ile jest Fiołkowskich w Brześciu. Z 1000? Tam jest 1000. Fiołkowski. Fiołkowski. Cudownie! Jeden. Pik, pik, pik. Pik, pik. Pik, pik, pik, pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? Oto szkoda, bo ma nasz spadochron.

0: to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol, sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczył na jakąś imprezę związku wędkarskiego. Może i ryb nie łowi, ale spadochron pożyczył. Nie jestem żadnym wariatem, dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury, wahadło. Jestem artystą, amatorem co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No, no właśnie nie wiem. Jak w pracy spadochron? Pracy? A mąż? A ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron, więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no. Proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni. No jak to, po co? No bo spadochron. No, to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji. No to robią z ręczników, takie robią łabotki, nie? Albo serduszka. No to, a może zrobię ze spadochronu jakieś zwierzątko? Albo ptaszka? Nie, nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy. Jak ci pracuje? No w drumecie, no. O, do widzenia. Zabawa.
1: Kasi. Jaki piękny śmiech. Jaki piękny świat, czyż Piotrek?
2: Cześć.
3: Cześć.
1: Cześć.
3: O, cześć dziewczyny.
1: Cześć.
3: I Piotruś?
1: Co tam? Jak tam?
3: No
1: właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. No, jaki plan na dziś?
3: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
1: Wow.
3: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
1: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania, Agata nakręciłaby komedię, najlepiej romantyczną.
3: Erotyczną.
1: Erotyczną, jeszcze lepiej.
3: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
1: No, a pamiętacie dziewczyny? Jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę, ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
3: A, dobra, czadowo robimy to?
1: Myślicie, że się nada? No. To to nie jest, ale wykąpać się można. Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
3: To co? Na trzy?
1: Ale z hardkorem.
3: Aha. Raz,
1: dwa, trzy!
4: Hej dziewczyny, a co tu się dzieje?
3: A jak to co?
1: Próby mamy.
3: Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną, tego. Nada się?
4: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
3: No to dawaj, dawaj.
4: Wchodzę wczoraj do BC-ku i Agata stoi z jakąś babą.
3: No i co?
4: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
1: No i pokazałaś?
4: No, pokazałam.
1: To miałaś pokazać czy nie?
4: No miałam.
3: No nie rozumiem, dzisiaj nie jest 1 kwietnia, dawaj.
4: No już wam tłumaczę, więc ja tą kobitkę, wiecie, pod pachę, schodami, na plastyczną, otwieram balkon. Staje ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
3: No i? No i?
4: Też tak do mnie właśnie, no i? No to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon. Wiecie, no wszystkie walory tego balkonu i opowiadam. No wyszła, obejrzała. No i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
3: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
4: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co?

0: tutaj wszystkie dziewczyny z BC i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet na balkonie w trzecim rzędzie.
1: O Boże, ale
0: ja waliłaś. Te ciągnę na nasz balkonik.
2: Na fajkę.
0: Na fajkę. A ona po prostu najzwyczajniej w świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.
2: Chyba pójdziesz za to na dywan.
0: Chodź
1: na balkon.
0: Tajemnicę firmy.
1: Zapalimy.
3: No drubek.

0: teatru Met? Mhm. Pracuje u was Fiukowski?
1: Na gdzie?
0: No w Drumecie. A nie wiem na jakim dziale, nie. Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z której was pracownik pożyczył spadochron. Mhm. Także, no, można? Można? Halo? Pan Fiołkowski? Cudownie. Proszę oddać spadochron. Jak to pan nie ma? Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana, no i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać? Musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? No to nie jest mała rzecz. Proszę mi nie przerywać! Ja muszę...
2: do jasnej...
0: Poczekaj! Cicho!
2: Ile można gadać przez telefon?
0: Cicho!
2: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
0: Od 15 minut to walczę jak lewo o twój spadochron!
2: No właśnie! Miłkowski!
0: Co Miłkowski?
2: No Miłkowski pożyczył spadochron!
0: Drugi?
2: Nie! Ten sam!
0: We dwójkę pożyczyli!
2: Nie! Pomyliłam nazwiska!
0: Gówno! Tulpa! Prywa Prylip!
3: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.
4: No, szycha, nie szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?
3: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości. A u pani jest mnóstwo zakamarków.
4: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze jest trup w każdej szafie.
3: Interesujące.
4: No, proszę pana, no, żartowałam, no, chciałam tak troszeczkę rozładować atmosferę, wie pan, ciężki dzień, w ogóle tak sobie zażartowałam. No, spokojnie, spokojnie.
3: To nie jest śmieszne. W obecnej sytuacji premier, minister, to słaby żart. Trzeba zamknąć Dom Kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
4: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć Domu Kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, bo to nie ma w ogóle takiej możliwości.
3: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obieg i sprawdzamy.
4: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swojego obowiązku służbowych. Oczywiście sprawdzamy, bezpieczeństwo to podstawa, ale zacznijmy sprawdzanie od restauracji Bajka.
5: Prawda.

0: Ciekawe co. To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
1: O.
0: A, to pan.
1: Jestem, jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
0: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
1: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
0: O, to nie była ani śmieszna, ani zabawna, ani w ogóle żadna, wiesz?
2: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
0: Masz świetny pomysł, rozumiem.
2: Tak, no na...

0: zamknąć dom kultury.
1: Co?
0: No zamknąć w ogóle, żeby wszystko...
1: Ej, kto ma zamknąć dom kultury?
2: No nie chcecie zamknąć?
0: No mówię wam.
2: Próby.
0: Ale spokojnie. Udało się.
3: O!
0: Zgadnijcie, co pomogło.
3: No, twój urok osobisty.
0: Ja, troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z fiutem.
3: Przepraszam, ale co pomogło?
0: No ruchańce z fiutem. No.
3: Co?
0: Nie, no wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień, więc pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my no tak, tak robimy ten spektakl, robimy.
2: Próbujemy.
0: Dobra, nie musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu.
3: No, dzięki.
0: Okej, okay. No, może tak być, ale mam jeden warunek.
3: Jak?
0: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w wahadle.
3: Ja? Mogę zatańczyć?
4: Dobra, dobra, możesz zatańczyć.
5: Czy ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli.
4: Słuchaj, no już jesteś w tej grupie, tak.
2: No to mam ostatnie wymarzenia przecież.
6: To ja nareszcie zagram Maryję albo Królową?
4: Nie, nie, nie, nie.
6: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
0: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.
2: A on śpiewa?
0: A, śpiewa.
2: To ty chyba spadłeś mi w ogóle z nieba.
5: No, śpiewam tak, ale przyjechałem z Kołobrzegu akurat.
7: Tylko nie z brzegu!
2: Ja zagram wszystko, co mi każecie.
8: Super, Tomek zrobi aranżę.
6: To ja znowu zaśpiewam.
2: Ja też mogę zaśpiewać.
6: Tak, uszyjemy super kostiumy.
2: My możemy w sumie zrobić scenografię. Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz. A ja mogę umrzeć.
4: No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
0: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie, nie, nie. To się nie nadaje na pięciolecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się nie nadaje.
4: Spokojnie.
0: Coś ty.
4: Spokojnie. Możemy chyba wszystko, bo pamiętajcie, słowo klucz to...
7: Owaga!

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci, od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się, są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię.

0: I też talent nie ma wieku, bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
1: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
0: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie, chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego. I po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
1: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
0: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
1: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
0: Są. Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości do dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze, jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
1: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
0: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz. Uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem. Więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują je ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się. Natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc

0: Malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Włocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy Włocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Włocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C, ale to musicie, drodzy Włocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Włocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Włocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne, przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się z zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent i jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są

0: ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda, to niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone z serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi, mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną, więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Włocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną psycholog i terapeuta Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie.
1: witam.
0: No, cały czas w tym rodzinie i rodzicielstwie pozostańmy w tym naszym cyklu. I Pani Ewo, chciałabym zapytać o nadopiekuńczość rodzicielską. Czym jest ta nadopiekuńczość rodzicielska właśnie?
1: Ona może się objawiać na wiele różnych sposobów, ale najczęściej jest to właśnie taka nadopiekuńczość psychiczna przede wszystkim, bo może być też to nadopiekuńczość taka wynikająca z chodzenia cały czas za dzieckiem, podążania za nim i dbania o to, żeby czegoś tam nie zapomniało, tak czysto zadaniowo, ale najtrudniejsza zdecydowanie jest ta zależność psychiczna, kiedy jest duża kontrola, zwracanie cały czas uwagi, uważaj, tam nie wchodź, bo się przewrócisz, tutaj się nie wspinaj, z tym zaczekaj, tak? To wtedy rodzi mnóstwo nieprzyjemnych
0: No
1: konsekwencji.
0: właśnie, zanim do konsekwencji przejdziemy, to powiedzmy, skąd się biorą tacy nadopiekuńczy rodzice? Czy my po prostu jako rodzice mamy taki instynkt, że tak chcemy jak kwoki te dzieci, żeby im się broń Boże nic nie stało, zapominając o tym, że jak my przecież dorastaliśmy, to próbowaliśmy sami doświadczać różnych rzeczy i świata.
1: Najczęściej bierze się to z różnego rodzaju traum, z własnych przeżyć. Często, kiedy rodzice doświadczyli czegoś trudnego, wydarzyły się jakieś nieprzewidywalne zdarzenia w ich życiu, to później po prostu bardziej uważają na to, co dzieje się wokół dzieci. Często też dotyczy to rodziców, którzy długo starali się o to potomstwo. Jeżeli długo, długo na nie czekali, jest takie wyczekane właśnie, to wtedy też ta nadopiekuńczość często jest o wiele większa.
0: No tak, a jeżeli rodzice nie mieli jakichś takich bardzo traumatycznych przeżyć, tylko no po prostu mieli trudniej jako dzieci, no bo czasy były po prostu inne, to też oni później chcą jakby wynagrodzić swoim dzieciom, żeby te troski, które ich napotykały jako dzieci, ominęły ich potomstwo?
1: Tak, zdecydowanie. Wtedy często wchodzą w taki tryb przyzwalający i pozwalanie na bardzo, bardzo wiele różnych aspektów, które niekoniecznie są przyjemne i dobre dla dziecka tak długo falowo, bo na tu i teraz to się sprawdza. Dziecko jest zadowolone, że rodzic pozwala na bycie w takich różnych relacjach, które niekoniecznie będą dla nich dobre, tak? Ale długofalowo to niestety nie do końca jest
0: Właśnie,
1: przyjemne.
0: jaka ta nadopiekuńczość może zrobić tyleż samo krzywdy, co zaniedbanie rodzicielskie, o którym pewnie też porozmawiamy. Jakie konsekwencje to rodzi najpierw powiedzmy dla dzieci, a później, no bo siłą rzeczy też dla rodziców.
1: Jeżeli chodzi o tę nadopiekuńczość, zdecydowanie mogą wyrosnąć dzieci na bardzo lękowe. Będą się mnóstwo stresować, denerwować, no bo wcześniej były takie ochuchane, czyli w takiej ochronnej otoczce żyjące. Mogą też wyrobić w sobie taką potrzebę bycia perfekcjonistami. I to będzie bardzo mocno uderzało w nich przez całe życie, tak naprawdę na ścieżce szkolnej, zawodowej. Mogą też czuć się niepewne siebie. Mogą tutaj mieć zaburzone poczucie własnej wartości, bo nie uczą się sprawczości. Jeżeli rodzic dba o nie w każdym aspekcie, robi wiele rzeczy za to dziecko, to niestety potem może okazać się, że dziecko po prostu no, nie czuje się sprawcze w niczym tak naprawdę, bo nie mogło doświadczyć
0: Takiej
1: różnych trudności.
0: bezradności trochę uczy
1: Dokładnie, taka
0: życiowej.
1: wyuczona bezradność, tak.
0: I teraz wróćmy do tego, o czym się teraz bardzo głośno mówi, że dzieci, młodzież, że młodzież szczególnie jest taka przewrażliwiona na swoim punkcie, ale nie tylko, taka wycofana. Czy to nie jest właśnie konsekwencja tego, że to rodzice jakby chcieli dla tych dzieciaków jak najlepiej, niemal no, dywan pod nogi do dorosłości. I stąd właśnie takie kłopoty, stąd ta potrzeba teraz tylu konsultacji psychologicznych, bo

0: Dzieci po prostu nie radzą sobie, każdy napotkany, najmniejszy drobiazg, nie wiem, złe słowo od koleżanki, to już jest powód do strasznego załamania.
1: Bardzo często tak rzeczywiście jest. I tutaj to u rodziców szczególnie wynika z tego, że oni sami byli wychowani jeszcze w takim chowie autorytarnym. I potem, kiedy sami te dzieci już mieli, to chcieli im dać od siebie jak najwięcej, i to przeszło w taką drugą skrajność. Nie taki zrównoważony styl, ale właśnie przyzwalający, który potem sprawia, że dziecko się po prostu nie rozwija tak, jak powinno, dlatego że nie ma wyzwań, nie ma możliwości doświadczania różnych trudności, bo właśnie ma ten kokon ochronny, który chroni je przed wszystkim. Wydaje się to na tu i teraz dobrym rozwiązaniem, długofalowo niestety przynosi mnóstwo niebezpiecznych i nieprzyjemnych konsekwencji.
0: No właśnie, te niebezpieczne i nieprzyjemne konsekwencje, jakie to są najgorsze, jakby pani tak wymieniła z własnego doświadczenia, bo pewnie sporo takich dzieci, które sobie nie radzą i rodzice przyprowadzają, moje dziecko sobie nie radzi, tymczasem jak się głębiej popatrzy, to nie radzi sobie, bo to właśnie dzięki tobie, tak, mamo, tato.
1: Tak, często tak jest, że rodzice przychodzą z dziećmi do gabinetu i często nawet ten rodzic ma większą trudność z takim odseparowaniem się od dziecka, zostawieniem go w gabinecie samemu, żeby troszeczkę pobyło tylko ze mną czy z innym terapeutą, bo mówi, że na pewno nie zostanie, że na pewno będzie ciężko, że nie będzie chciało się ode mnie odłączyć. Potem się okazuje, że to dziecko jednak w wielu przypadkach jest na to gotowe, czyli rodzic po prostu nie jest gotowy, więc to jest też bardzo ważny aspekt, który rodzi się u rodziców, ale czasami też jest tak, że rzeczywiście dzieci przez to są nieprzyzwyczajone i niegotowe właśnie do tego, żeby być z kimś, z kogo nawet poznały już, tak, i wiedzą, rodzice poopowiadali, kim jestem, a jednak i tak boją się po prostu zostać, więc taka strachliwość, lękliwość, niepewność, takie poczucie, że nie wiem, co się za chwilę wydarzy, że muszę na kimś polegać, że raczej to ktoś musi odpowiadać za wszystko, co dzieje się wokół mnie, bo ja sam nie mam w sobie żadnej władności.
0: Czy bezstresowe wychowanie, o którym coraz rzadziej się chyba mówi, to też jest jakby w tym pakiecie takiego opiekuńczości rodzicielskiej, też by się mieściło, że rodzice chcą zaoszczędzić jak najmniej stresu, w związku z czym, tak jak pani powiedziała, pozwalają na
1: Tak,
0: wszystko. Ojej,
1: przyzwalająco.
0: bo się zestresuje dziecko. No, czy to ono jest dobre i do jakiego momentu można, że tak powiem, próbować tego bezstresowego wychowania? A w którym momencie należy jednak zakazać coś dziecku, nawet kosztem tego, że on się gdzieś tam oburzy, zdenerwuje.
1: To, co my często interpretujemy jako właśnie bezstresowe wychowanie, tak naprawdę jest najbardziej stresującym wychowaniem, jakie tylko jest możliwe. Bo jeżeli my przyzwalamy dziecku na wszystko i ono nie ma żadnych granic, to ono nie wie kompletnie, jak się poruszać w tych ramach swojego życia. Nie wie, co jest dobre, co jest złe, co wolno robić, czego nie wolno, ono jest całkowicie zagubione. Dzieci wbrew pozorom czują się bezpiecznie wtedy, kiedy te granice mają wytyczone po prostu.
0: I od samego początku, od takiego maluszka wytyczamy granice.
1: Najlepiej by było, tak. Oczywiście dostosowane do wieku, tak? Czyli gdzieś tam na początku dziecko się wspina i tłumaczymy, że tutaj nie wolno, w tym obrębie mieszkania, ale gdzieś tam jest takie miejsce, w którym możesz, tak? Potem będzie to coś znacznie poważniejszego na etapach przedszkolnych, szkolnych. Będą to zupełnie inne reguły. Też zmienia się sposób ustalania tych reguł, dlatego że kiedy już dziecko jest w takim wieku, że możemy z nim porozmawiać, to warto ustalać te reguły wspólnie. Oczywiście my jako rodzice mamy pewien zamysł, ale staramy się trochę wciągnąć dziecko też w to, żeby ono miało w tym swój udział, bo jeśli ma w tym udział, to chętniej tego przestrzega.
0: Dobrze, a takie praktyczne, że tak powiem, z życia wzięte sytuacje. No, odprowadzamy nasze dziecko do szkoły, najpierw czy odwozimy, czy odprowadzamy, wszystko jedno, no wiadomo, jest żłobek, jest przedszkole, jest pierwsza klasa, druga, trzecia. W którym momencie jest ten dobry czas? Oczywiście to są też indywidualne sprawy, no niemniej jednak psychologia rozwojowa mówi o pewnych zakresach, żeby pozwolić dziecku samemu pokonać tę drogę do szkoły i ze szkoły. Jaki
1: Tu
0: to jest
1: rzeczywiście
0: moment?
1: dużo na pewno będzie zależało od tego, gdzie my mieszkamy, jaka jest ta droga, ale jeżeli to jest taka prosta trasa, to często dzieci, powiedzmy takie 8-9-letnie, są

0: w stanie, znając już wszelkie zasady ruchu, przechodząc kilkanaście, kilkadziesiąt razy z rodzicami tę trasę, są już w stanie po prostu też przejść i czuć się bezpiecznie. Myślę, że ten siedmiolatek jeszcze potrzebuje trochę, żeby jednak go poodprowadzać, żeby on poczuł się bezpiecznie, żeby wiedział, gdzie idziemy, jak idziemy, żeby pobadał też sytuacje, które dzieją się różne, tak? Bo jednego dnia będzie pusta droga, drugiego dnia popsują się światła, trzeciego dnia będzie korek i tak dalej, więc też fajnie, żeby mógł sobie poobserwować w tym pierwszym roku szkolnym swoim, co tam do dokładnie może się wydarzyć. Wiadomo, że nie doświadczy wszystkiego, ale będzie miał jakąś próbkę. Natomiast ta druga, trzecia klasa, zależnie od dziecka, od jego temperamentu, możliwości, zwykle po prostu jest już
1: pościelenie
0: momentem
1: łóżka po wstaniu.
0: Kiedy pościelenie łóżka. Ja bym, myślę, próbowała już w wieku 3-4 lat stosować takie próby, tak? To nie chodzi o to, żeby dziecko idealnie rzeczywiście to łóżko pościeliło, ale żeby wiedziało, że poduszka powinna leżeć w tym miejscu, że kołdrę gdzieś tam podrzucamy troszeczkę i próbujemy ją ułożyć tak, jak to zrobi, tak to zrobi, ale im szybciej wprowadzimy te umiejętności, tym lepiej, no, bo zdecydowanie tutaj widzę, że tego mamy trochę za mało, nie? Takiego dawania tej swobody, żeby dziecko potrafiło zrobić sobie kanapkę, którą ja znam dzieci w wieku 3 lat.
1: O to chciałam zapytać, kiedy pierwsze śniadanie może sobie zrobić?
0: Pierwsze śniadanie, jejku, myślę, że jak ma dwulatek plastikowy nożyk i masełko i chlebek położony obok, to śmiało może śmigać z tym, bo zdecydowanie no, ma takie już możliwości. Wtedy się kształtuje piękna pewność siebie i ja jestem bardzo za tym, żeby dzieci od razu tak wdrażać.
1: Poranna i wieczorna toaleta dziecka, kiedy samodzielna, kiedy już powinniśmy zaczynać uczyć, to są takie rzeczy proste, o których tutaj mówimy, ale niestety od tego się zaczyna ta nadopiekuńczość, tak?
0: Tak.
1: Ja spotkałam mamę, które myją ząbki 6-7-letnim dzieciom. Prawda?
0: Tutaj na pewno, no właśnie, jak myjemy 6-7-latkowi, to znaczy, że coś tam działo się wcześniej takiego, że on się nie nauczył odpowiednio tych ząbków myć, więc na pewno pokazujemy, uczymy od samego początku. Ten dwulatek gdzieś tam z kontrolą to już może spokojnie te ząbki myć, a my pomagamy, no bo wiadomo, tutaj chodzi o wyrobienie nawyku, więc najpierw dajmy temu dziecku to zrobić, a potem ewentualnie też pomóżmy troszeczkę, albo najpierw zacznijmy my, a potem niech dokończy dziecko, żeby też miało takie poczucie, że to ono domknęło to zadanie. Natomiast taki 3-4-latek, no to już spokojnie powinien te ząbki myć samemu, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo udogodnień, jak niebieskie pasty, które barwią ząbki i dziecko potem wie, gdzie trzeba jeszcze doczyścić, także też znika ten element ryzyka, że ta higiena nie będzie zachowana.
1: Kiedy samodzielnie możemy wypuścić dziecko, żeby pobawiła się z koleżankami i kolegami na podwórku?
0: Tu bym powiedziała, zależy od podwórka, zależy od dziecka, zależy od koleżanek, od bardzo wielu aspektów. Bo co innego, kiedy na przykład mieszkamy w domku jednorodzinnym i możemy zebrać te nasze dzieci i mogą się pobawić
1: na naszym ogrodzie,
0: ogródku, podwórku. Wtedy to, jeżeli dobrze zabezpieczony teren, to myślę, że 6-7-latki spokojnie mogą sobie się bawić, a my zerkamy, tak? Jesteśmy gdzieś tam nadal, ale jednak już nie w takiej pełnej uważności, jak z tym 3-4-5-latkiem. Natomiast takie wyjścia na podwórko, gdzie trzeba przejść przez ulicę, czy nawet nie, no to myślę, że też dużo zależy, czy my chodziliśmy wcześniej na to podwórko, czy my mówiliśmy o zasadach, pokazywaliśmy, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, czy znamy te koleżanki, czy nie. Myślę, że takie 7-8 lat to będzie ten czas, kiedy z dużym naciskiem na patrzenie, co tam się dzieje, ale warto by było próbować, żeby po prostu już dziecko rzeczywiście się oswajało. Także ten 7-latek, myślę, spokojnie może tam na to podwórko sobie pójść, a my czujnym okiem, ale niezbyt czujnym i nie cały czas przez całą godzinę tam przy oknie, możemy jednak po prostu dać troszeczkę tego kredytu zaufania, jeśli przestrzeń jest bezpieczna.
1: Kiedy przestajemy odrabiać lekcje za dziecko?
0: Nigdy nie odrabiamy lekcji za dziecko, więc nie przestajemy, bo nawet nie zaczynamy. Więc tutaj zdecydowanie nie przestajemy, bo nie zaczynamy nigdy odrabiać lekcji za dziecko, dlatego że to znowu kształtuje nam taką niepewność siebie, brak wiary we własne umiejętności, brak sprawczości, brak kontroli.

0: No tutaj lista jest przeogromnie długa, takie uzależnienie, poczucie, że sam sobie po prostu nie poradzę. Także od początku możemy wspierać, możemy siedzieć wspólnie, możemy robić to przez zabawę, zachęcając na różne sposoby, ale nie wykonujemy zadań za dziecko, bo o wiele lepiej, kiedy ono z naszą jakąś podpowiedzią małą ruszy do przodu i zrobi samo, nawet niech nie zrobi tego zadania do końca poprawnie, ale zrobi je samo i wyciągniemy z tego coś, co było fajne, co było dobre, co mu się udało i podpowiemy, tu jeszcze mógłbyś poprawić, niż jeżeli my powiemy, dobra, jak nie umiesz, to daj, zrobię. To jakby będzie zrobione, ale to nic nie zmieni.
1: Kiedy pozwalamy dziecku na jego takie pierwsze wybory, pierwsze bunty, że na przykład on no, dzisiaj nie ten sweterek, a inny chce założyć i my usilnie, nie, bo w tym ci będzie cieplej, albo pójść nie na ten plac zabaw, a na inny. Słowem, kiedy dziecku pozwolić na to, żeby ono troszeczkę tak właśnie samodzielnie wziął odpowiedzialność za to, którą drogą chce wyjść gdzieś i podążać.
0: No, z tym sweterkiem tak sobie myślę, że ważne jest to, żebyśmy my byli przygotowani na różne konsekwencje i różne ewentualności, ale dajmy dziecku sprawdzić. Jeżeli ono mówi, nie, ja ubieram ten, a my jesteśmy uparci na ten drugi, bo wiemy, że jest za chłodno,
1: Zabierzmy go ze sobą.
0: Zabierzmy go ze sobą i dajmy poczuć te naturalne konsekwencje. Dziecko wyjdzie, powie, kurczę, mama, zimno. No i wtedy możemy wyjąć ten sweterek i zapytać, chcesz go przebrać? Jeżeli powie, że tak, to po prostu to robimy. Ale ono czuje taką sprawczość, a my też jesteśmy usatysfakcjonowani, no bo jednak doszło do tego, czego potrzebowaliśmy, a nie żadną siłą, przymusem, nakazem, tylko właśnie dzięki temu, że dziecko poczuło naturalną konsekwencję, jaką był chłód.
1: Co poradzić rodzicom, którzy mają taką no, tendencję do tego, żeby jednak pozbawiać dziecko stresów, właściwie jakichkolwiek obowiązków, bo to też z tym się wiąże, wyręczać je we wszystkim. Od czego? Bo to ci rodzice nie do końca, oni oczywiście w dobrej wierze, oni sobie nie zdają sprawy z tego, jakie to rodzi konsekwencje. O ile dziecko jest malutkie, no to wszystko jest fajnie, bo tak się powinno przecież nad dzieckiem chodzić i o nie dbać. Natomiast to dziecko jest coraz starsze i ono nie rezygnuje z tej naszej opieki i od tego, że podajemy mu śniadanie, obiad i kolację pod nosek i jeszcze dmuchamy i studzimy herbatę, tylko wręcz przeciwnie, dalej tego oczekuje, a później tego nie umie robić. Co ci rodzice mogą, w jaki sposób sobie poradzić, od czego zacząć, żeby się wyzwolić od tej
0: takiego popracowania z tym przekonaniem, że ja w ten sposób chronię dziecko, żeby sobie to przewartościować, zrozumieć, że tak naprawdę go nie chronię, że tak naprawdę narażam je jeszcze bardziej, dlatego że to, że ja jako rodzic chronię to dziecko, nie oznacza, że wszyscy na zewnątrz będą robili to samo. I zdecydowanie lepiej, kiedy my damy dziecku odczuć też różnego rodzaju naturalne konsekwencje, poczuć różne emocje, czasami jakiś zawód, smutek, po to, żeby umiało sobie później poradzić na zewnątrz w podobnych warunkach. Także przede wszystkim spojrzeć na to długofalowo, aby ci rodzice mogli zobaczyć też, co tak naprawdę ten styl wychowawczy, który teraz preferują, przyniesie prawdopodobnie na przyszłość.
1: No i to wszystko brzmi tak prosto, ładnie i wydawać by się mogło, że tak sobie ze sobą porozmawiamy i to już się wydarzy, a to tak nie jest. To potrzeba i czasu, i jakiejś konsekwencji w stosunku do siebie jako rodzica. Na przykład od czego zacząć, że co, nie robimy dziecku śniadania albo nie wiem, od czego zacząć takimi małymi kroczkami?
0: Od rozmowy z dzieckiem. Aha. Siadamy i mówimy, słuchaj, tak sobie myślę, że chyba o wiele lepiej, fajniej byś się czuła, gdybyś mogła zacząć robić to śniadanko sama. I na przykład mam taką propozycję, że dzisiaj to ja bym chciała zjeść taką kanapkę zrobioną przez siebie. Spróbujemy i zachęcamy dziecko do tego, żeby ono spróbowało malutkimi kroczkami. Próbujemy poprzez zabawę przekonać dziecko do tego, że ma tę sprawczość, ma tę siłę ku temu, żeby po prostu próbować.
1: I my jako rodzice, widząc, że to dziecko daje radę,
0: tak,
1: mamy krok do przodu,
0: silniejsi.
1: Będziemy silniejsi.
0: Dokładnie.
1: Będziemy silniejsi. No dobrze, no to o tych zaniedbaniach rodzicielskich też sobie wkrótce porozmawiamy. Niemniej jednak tej nadopiekuńczości.

0: Ci nie należy lekceważyć, bo ona, tak jak pani powiedziała, konsekwencje czasami są bardzo przykre i dotkliwe w skutkach dla rodziców, ale i dla dzieci, prawda?
1: Ogromne obciążenie później też dla rodziców, więc sami gdzieś na siebie też ściągają później ten ciężar tego. Nieświadomie, oczywiście.
0: Nieświadomie. A kiedy tak dociera do rodziców, bo często kończą oni właśnie u pani w gabinecie, że to był straszny błąd, że przez lata po prostu robili własnemu dziecku krzywdę.
1: Kiedy są tym już przemęczeni, kiedy okazuje się, że mijają lata, a dziecko się nie usamodzielnia, kiedy widzą, że to zaczyna stwarzać wiele trudności, bo 14-latkę trzeba wozić do szkoły, bo nie pojedzie autobusem, bo nie pójdzie gdzieś na pieszo. Tak, to są te momenty, kiedy rodzic zaczyna zdawać sobie sprawę, kurczę, chyba coś poszło nie do końca tak, jak chciałem. Chciałem najlepiej, a jednak to nie wyszło.
0: I wtedy terapii wymaga i dziecko, i rodzic.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, psycholog i terapeutka Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszego programu Psychopedia. Dziękujemy za to spotkanie i do zobaczenia za tydzień w piątek.
1: Do zobaczenia.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Pierwszym etapem był niedzielny rollout. 9 sierpnia potężny kadłub wichra częściowo wyjechał z hali kadłubowej. Został podświetlony i przygotowany do dalszego transportu. 3 dni później, 12 sierpnia, odbyła się najważniejsza uroczystość. Chrzest pierwszej fregaty programu Miecznik. Matką chrzestną została

0: Agata Ziemiańska, żona inspektora marynarki wojennej, wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego. Butelka szampana rozbiła się o kadłub za pierwszym razem, a jednostka oficjalnie otrzymała imię ORP Wicher. Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki mówił o znaczeniu programu nie tylko dla samej marynarki wojennej, ale dla całego systemu bezpieczeństwa państwa.
1: Dzięki temu stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, drodzy państwo, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach i to tak bardzo trzeba docenić. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
0: ORP Wicher powstał na bazie brytyjskiego projektu Arrowhead 140, dostosowanego do wymagań polskiej floty. Okręt ma zwalczać cele nawodne, podwodne i powietrzne, osłaniać inne jednostki oraz chronić strategiczną infrastrukturę na Bałtyku, od portów i szlaków transportowych po instalacje energetyczne. Program obejmuje trzy fregaty, są to Wicher, Burza i Huragan. Jego wartość przekracza 15 miliardów złotych. Premier Donald Tusk podkreślał podczas chrztu, że inwestycje na Bałtyku wymagają również odpowiednich zdolności do ich ochrony.
2: Dlaczego jest tak ważne, że my znowu staliśmy się krajem morza? Bo nasze porty, dzisiaj porty, które mają rekordowe obroty, nie tylko w wymiarze całego Bałtyku, wieże wiatrowe, które powstają na polskim Bałtyku, elektrownia jądrowa, odradzająca się flota, przemysł stoczniowy, gazoporty i terminale naftowe, infrastruktura podwodna. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa i energetycznego, ale to jest też niezwykle ambitny cel uczynienia z Polski w tym regionie autentycznej potęgi morskiej.
0: Budowa fregat ma jednak znaczenie nie tylko militarne. Okręty powstają w Gdyni, a realizacja programu oznacza zamówienia dla polskich stoczni, przedsiębiorstw i podwykonawców. Zdaniem doradcy ministra obrony narodowej Macieja Samsonowicza pieniądze przeznaczone na nowe jednostki mają jednocześnie odbudować krajowe kompetencje stoczniowe.
3: To jest tak naprawdę 15 miliardów złotych dla polskiej gospodarki. Budując siłę oręża polskiego, budując siłę marynarki wojennej, budujemy też siłę polskiej gospodarki. I to ma znaczenie, żeby o tym pamiętać, że te wszystkie zlecenia, które tutaj przecież na Pomorzu są, odbudowują polski przemysł stoczniowy, dają miejsca pracy polskim pracownikom, dają miejsca pracy, zlecenia polskim podwykonawcom. Te pieniądze tutaj na Pomorzu będą pracowały.
0: Sam Wicher składa się z około miliona elementów. Na jednostce położono około 700 km kabli. Budowa tych jednostek ma zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Pomorzu, a jego znaczenie podkreśla wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
4: Bałtyk również jest granicą, a na tym Bałtyku dzieją się rzeczy dla nas ważne. Budujemy elektrownię przy Bałtyku, elektrownię jądrową, a na Bałtyku elektrownie wiatrowe. Rozwijają się nasze porty, ale żeby one mogły być bezpieczne, żeby przeładunki mogły być bezpieczne, do tego potrzebne nam takie jednostki jak ta i te kolejne, które się tutaj w Stoczni Wojennej budują.
0: Chrzest był tylko jednym z etapów skomplikowanej operacji. Dziś kadłub Wichra został przetransportowany z wykorzystaniem barki półzanurzalnej, a właściwie wodowanie przeprowadzono na Zatoce Gdańskiej. Teraz fregatę czeka dalsze wyposażanie, integracja systemów, a później próby i certyfikacja. Wicher ma zostać przekazany marynarce wojennej w 2029 roku. W gdyńskiej stoczni trwa już budowa dwóch kolejnych fregat, Burzy i Huraganu. Program Miecznik ma zakończyć się do końca 2031 roku.
5: Przypomnijmy, że dwa lata temu spółka Szpitale Tczewskie postanowiła wybudować nowy zakład opiekuńczo-leczniczy za około 30 milionów złotych. Po tym jak uzyskano dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg na wykonanie. Oferty złożyły trzy podmioty. Najniższą kwotę i jedyną, jaka mieści się w założeniach finansowych zamawiającego, zaproponowała firma Texom z siedzibą w Krakowie.
6: Została złożone trzy oferty. Dwie oferty powyżej kwoty 30 milionów, jedna oferta poniżej. Ta kwota to było trochę ponad 28 milionów. Ofertę złożyła firma

0: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Texom i ta firma została wybrana do realizacji budowy ZOL-u. Umowę podpiszemy 24 sierpnia i w kolejnym tygodniu zostanie przekazany plac budowy i zacznie się wtedy już budowa nowego ZOL-u. Według przetargu budowa ma potrwać 9 miesięcy. Mam nadzieję, że uda się w tym czasie wszystko wykonać, nie będzie żadnych niespodzianek.
1: Aby sfinansować budowę ZOL-u, szpitale tczewskie musiały zaciągnąć kredyt.
0: Niestety nie udało nam się pozyskać środków z KPO, w związku z tym bierzemy 30 milionów kredytu na budowę i wyposażenie tego nowego ZOL-u. Budowa będzie na ulicy Targowej. Przypominam, że kupiliśmy tam działkę 2 lata temu. Działka jest troszkę większa niż hektar. Od kilku lat szukaliśmy miejsca na to, żeby rozszerzyć działalność, żeby zbudować taki obiekt. Tu na naszym terenie nigdzie nie udało się miejsca znaleźć i nagle pojawiła się działka na ulicy Targowej, która po pierwsze jest bardzo dobrze skomunikowana z nami, jest blisko. My obecnie posiadamy 2 ZOL-e tutaj na terenie Tczewa na ulicy Paderewskiego i drugi w Gniewie, 50-łóżkowy. Jednak Gniew i dalekość tego ZOL-u powoduje, że jest to droższe rozwiązanie, bardziej skomplikowane i jakby większe zapotrzebowanie widzimy tutaj w Tczewie.
2: W okresie wakacyjnym wiele osób wypoczywa nad jeziorami, rzekami, różnymi zalewami. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszego rozsądku. Szczególną uwagę zwracajmy na dzieci. Nigdy nie pozostawiajmy ich bez opieki, nawet na chwilę, i korzystajmy wyłącznie z kąpielisk strzeżonych. Unikajmy również spożywania alkoholu przed wejściem do wody, ponieważ znacząco zwiększa on ryzyko utonięcia. Do 16 roku życia obowiązek noszenia kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego, jak na przykład deskorolka. Dorosłych również zachęcamy do noszenia kasków, ponieważ mogą uratować zdrowie lub życie w sytuacji zagrożenia. I pamiętajmy, że osoba do 16 roku życia, która nie wywiązuje się z obowiązku noszenia kasku, naraża swojego opiekuna prawnego na mandat karny, który w tym momencie wynosi od 50 do 100 zł. Jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, pamiętajmy, że hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, strefie zamieszkania tudzież ścieżce rowerowej może poruszać się osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat i ma kartę rowerową przy sobie. Pamiętajmy, że należy w takim czasie poruszać się ścieżką rowerową. Jeżeli takiej ścieżki nie ma, możemy korzystać z chodnika, natomiast należy poruszać się z prędkością pieszego. Możemy również poruszać się drogą publiczną, ale tylko i wyłącznie, kiedy na tej drodze jest ograniczenie do 30 km na godzinę.
3: Tragedia, naprawdę.
4: Zdjęcia pochowanych zwierząt, tabliczki z ich imionami oraz pozostałe rzeczy stawiane na zbiorowej mogile na cmentarzu dla zwierząt na Leszkowie wylądowały przy cmentarnej altanie.
3: To nie są ludzie w ogóle, co to jest w ogóle za człowiek? Nie wyobrażam sobie takiego czegoś, dlatego przyszłam specjalnie zobaczyć po pracy, żeby zobaczyć, czy coś po prostu nie zrobili, tak? Człowiek chodzi, dba, pilnuje.
4: Pilanka, która pochowała tutaj swojego psa, miała szczęście. Jej pupil leży w indywidualnym grobie.
3: Dla nas to był członek rodziny i to ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle, takich rzeczy. Jakby tutaj coś zrobili, to nie wiem, co bym zrobiła chyba. Naprawdę, to jest tragedia.
4: Takich miejsc w Polsce jest tylko kilkanaście. Od stycznia terenem tym ponownie zarządza Zenon Jarzdzewski i jego fundacja. Prezes Zawsze Razem podkreśla, że nie zlikwidował tu żadnego grobu. Zdjął tylko ze zbiorowej mogiły rzeczy, które jego zdaniem nie powinny się tam znaleźć.
5: Stawiano na dziko różne pomniki. Nie mają prawa do tego. Wiedzą, gdzie zwierzę leży, wiedzą, że jest to w miarę. Ja próbowałem to wziąć i posprzątać i stworzyć taką łąkę, ogród wspomnień. Czyli wystrzyżone, wygrabione, z czasem można posadzić coś.
4: I ogrodzić teren zbiorowego miejsca pochówku. Jak dodaje Zenon Jarzdzewski, właściciele przedmiotów, które leżały na zbiorowej mogile, mogą zgłaszać się na cmentarz po ich odbiór. Pochówek zwierzęcia w tym miejscu to jednorazowy koszt w wysokości kilkuset złotych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku indywidualnych mogił po drugiej stronie cmentarza.
5: Na tych pół metra kwadratowym może stawiać co chce, nikt nie ma prawa. Warunek, co roku opłata 120 zł. Grobów indywidualnych jest około 900,

0: a do końca czerwca opłaciło 91 osób. Grób indywidualny jest tak długo tej osoby, jak długo osoba opłaca, na dzisiaj jest to 120 zł. Żaden nie był ruszony, żadnym się jeszcze nie zająłem.
1: Po fali krytyki i burzy w internecie wczoraj odbyło się spotkanie prezydent Piły i urzędnika.

0: pili, będzie również możliwość zapalenia znicza.
1: Na co przystały obie strony. Urzędnicy zapewniają, że skontrolują za jakiś czas, czy Fundacja Zenona Jażdżewskiego, zarządzająca tym terenem, wywiązała się z tej umowy.
2: Ruda Malenicka podpisała umowę z wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie zadania Razem dla bezpiecznych dróg, infrastruktura, edukacja i integracja dla mieszkańców gminy Ruda Malenicka. W ramach dotacji samorząd wykona szereg zadań poprawiających bezpieczeństwo na swoim terenie. Najciekawsze z nich związane są z drogą krajową 42. Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej i wynosi 120 tysięcy złotych. Gmina do działań dołoży wkład własny wynoszący około 25 tysięcy złotych. O tym, co za te środki będzie zrobione, opowiada wójt gminy Jolanta Orman.
3: W ramach tego przedsięwzięcia gmina zamierza zrealizować działania zwiększające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez, po pierwsze, planujemy zmodernizować i dobudować ogrodzenie frontowej części terenu szkoły podstawowej w Rudzie Malenieckiej od tej ruchliwej drogi od strony drogi numer 42. Po drugie, planujemy montaż barierek ochronnych przy ogólnie dostępnym zbiorniku wodnym w miejscowości Dęba Kolonia, zbiorniku zlokalizowanym wzdłuż drogi publicznej stanowiącej główny ciąg komunikacyjny pomiędzy dwiema miejscowościami. Po trzecie, planujemy modernizację przejścia dla pieszych, przejścia usytuowanego na drodze krajowej numer 42, przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej. Przejście zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, przedszkola, biblioteki, ośrodka zdrowia, urzędu gminy i jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu pieszego. Dlatego w tym miejscu zostaną wprowadzone dodatkowe elementy infrastruktury, które spowolnią ruch pojazdów. Planujemy zamontować aktywne hybrydowe zestawy ostrzegawcze ze znakiem D6. Planujemy zainstalować elementy odblaskowe i najazdowe wzdłuż pasów. Mamy zamiar również pomalować pasy na kolor biało-czerwony, żeby były bardziej widoczne.
2: Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2026 roku.
4: Takiej imprezy trudno szukać gdzie indziej. Co roku coraz to więcej osób przyjeżdża do Lisewa w gminie Gniewino, aby skorzystać z wielu niezwykłych atrakcji, których nie zabrakło i oczywiście podczas 10. edycji 3-dniowego pikniku militarnego, który odbył się w miniony weekend, a który przede wszystkim zapadnie w pamięci uczestnikom tym, czego trudno szukać gdzie indziej, czyli wyjątkowymi przejażdżkami pojazdami wojskowymi.
5: Przejażdżki to jest nasza furora. Trzeba chyba z tego względu, że jest to atrakcja, której nie można sobie kupić w żadnym markecie. Takie rzeczy tylko militarny Gniewino. No, powiem tak, robią, ale my robimy najlepiej.
4: I to zarówno jeśli chodzi o pojazdy gąsienicowe, które jeździły po tak zwanym poligonie, jak i wielkie ciężarówki, które wyjeżdżały na teren pobliskiej żwirowni.
6: Tam też są bardzo dobre wrażenia, bo jednak zjazdy po tych chopach, po tych górkach też robią dobre wrażenie. Pojazdy tam się dobrze spisują, ale nie ma możliwości, żeby całą tą kawalkadę wpuścić na ten w sumie niewielki tor. No bo to by doszło do jakiejś kolizji, niepotrzebnej blokady. A tak mamy dwa odrębne miejsca do przejazdu. Często jest tak, że ludzie idą najpierw na samochody, na żwirownię, a potem te emocje, adrenalina idzie w górę, no to się odważy pojechać czymś większym, gąsienicowym, co robi no zdecydowanie więcej huku. I tak to pomału się rozwija. Często jest tak, że całe rodziny krążą od jednego pojazdu do drugiego. Chętnie by przejechali się każdym pojazdem, który jest na torze.
4: Tym bardziej, że emocje z jazdy były bardzo wyjątkowe, o czym przekonać mógł się każdy, kto tylko zdecydował się samemu sprawdzić, jak podróżuje się takim sprzętem. Oczywiście przejażdżki to tylko jedna z atrakcji. Na uwagę zasługuje cała kolekcja różnego rodzaju sprzętu, zarówno militarnych Gniewino, jak i ich gości, którzy co roku przyjeżdżają, aby wspólnie spędzić czas pikniku.
5: Przede wszystkim Rudy 102 T34, na którym zawsze chętnie sobie wszyscy robili jakieś zdjęcia pamiątkowe, bo to ze sentymentu dla wnuczka, dla dzieciaka robi takie no po prostu pamiątkowe, fajne zdjęcia. No a poza tym gościnnie mamy pojazd ATS, który dał też z siebie wszystko. Dzięki temu nasze pojazdy Nie musieliśmy odczepiać sanek, żeby po prostu ciągle nie zmieniać, bo to też jakby nas obciąża dodatkową pracą. Także mieliśmy jeszcze pojazd WZ, też gościnnie. No

0: i myślę, że wszyscy, co skorzystali z tego, byli zadowoleni.
1: Tutaj jest niesamowity wzrost w ciągu ostatnich lat, w związku z czym ci, którzy mają ten swój sprzęt, no jesteśmy troszeczkę takimi snobami, no mamy, chcemy pokazać. Dla publiczności nie zawsze to się jakoś kojarzy, co to jedzie i dlaczego, ale dla tych, którzy siedzą w tej branży, no o, ten ma taki pojazd, ten ma taki, a dobrze odrestaurowany, a gorzej. To jest też takie zaprezentowanie swojej pasji, swoich umiejętności, osiągnięć. Dlatego przyjeżdżają, chcą się pokazać, a że ludziom się to podoba, nic dziwnego.
2: Jak to na pikniku nie mogło zabraknąć także czegoś do zjedzenia. W przypadku pikniku militarnego to oczywiście posiłków z kuchni polowej.
0: Oczywiście, nasza grochówa, gastronomia w ogóle z kuchni polowej robi dobrą robotę, bo ludzie czują inny smak potrawy, bo gotowanie w tych kotłach daje zupełnie potrawom inny smak. No, żeśmy przygotowali dużo grochóweczki i dużo bigosu.
1: Problem, czy grochówki starczy i bigosu. No niestety już bigos i grochówka się skończyły, a to świadczy o tym, że ludzi było naprawdę bardzo dużo. Tego żeśmy się nie spodziewali. Podstawiliśmy dużo sprzętu, dużo nowego sprzętu. Jeździł on na okrągło, ciągle było zainteresowanie. No i wcale nas nie dziwi, że największe zainteresowanie to było tym największym, czyli PTS-em, przez nas nazywanym amfibią albo wanną.
2: Który stał się już wizytówką militarnych Gniewino. Sukces tegorocznej jubileuszowej edycji spowodował jedno. Organizatorzy już zapewniają, że piknik militarny ponownie zagości w tym miejscu już za rok.
3: Karpacz ponownie stał się stolicą karkonoskich tradycji. Za nami Festiwal Wawrzyńca. Wyjątkowe wydarzenie łączące polską i czeską kulturę oraz lokalnych twórców z turystami.
4: Jak co roku organizujemy jarmark Świętego Wawrzyńca. W tym roku w partnerstwie z Czechami rozszerzyliśmy ten festiwal o część wieczorną. Mamy ponad 20 różnych wystawców i organizujemy również warsztaty. Wystąpi czeski zespół Choral. Będziemy mieć spektakl Legendy spod Jeleniej Góry. Kolejnym artystą to jest Joszko Broda, a na finał fantastyczna Renata Przemyk.
5: Miasta partnerskie Karpacz i Dwór Kralowy wpadły na pomysł, żeby się lepiej poznać. I stąd jest projekt o wzajemnej współpracy. Mieszkańcy i turyści, którzy przebywają, mają chwilę, żeby poznać tutaj szereg ciekawych twórców i zobaczyć nasze lokalne produkty.
3: A twórców i atrakcji nie brakowało. Od tradycyjnego rzemiosła, przez artystyczny upcycling, koncerty, występy, aż po karkonoskie premiery bajkowe.
6: Przedstawiłem właśnie premierową bajkę, najzupełniej premierową. Specjalnie tutaj na sytuację karpaczowską. Okazało się, że Karkonosz ma córkę, córka ma na imię Śnieżka. I tutaj skończymy, bo nie chcemy psuć przyjemności słuchania.
7: Jest to miejsce legend, miejsce typowe dla Karkonoszy, rękodzielnictwa, sąsiedztwa, więc dzielimy się tutaj naszą gościnnością jako hotelarze, ale również dzielimy się ze wszystkimi dookoła tym, co mamy najlepszego. My mamy na przykład przepyszne jagodzianki dzisiaj dla wszystkich.
8: Zostałam zaproszona przez miasto, za co jestem bardzo wdzięczna, żebym mogła właśnie tutaj poprowadzić warsztaty. Przygotowałam specjalnie na tą okazję takie ptaszki. To jest taki troszkę recykling.
9: Bardzo mi się podoba w Karpaczu. Nigdy jeszcze tutaj nie byłem, przyznaję. Jestem z Zagórza Śląskiego. Anioły na starych deskach, sowy wypalane pirografem.
10: Jesteśmy z mamą z Jeleniej Góry, z siostrą również tworzymy, zarówno siostra biżuterię, ja tworzę na szydełku, na drutach. Jakoś tak to mi w duszy gra. Po prostu to kocham, uważam, że to jest tak piękne.
11: Na imprezie Wawrzyniec spod Karkonoszy, gdzie prowadzimy bezpłatne warsztaty kowalstwa artystycznego.
12: Zawsze tu jesteśmy, bo cenimy to miejsce jako takie w związku z regionalnym rękodziełem, które tu jest dość cenione. Turyści nas lubią.
13: Jest to fajne spotkanie dla ludzi. Prowadzimy rozmowy, wymieniamy się doświadczeniami. Przyjechaliśmy tutaj z różnych województw, z różnych miast. Tutaj się poznajemy, próbujemy produktów lokalnych i w Karpaczu zawsze się coś dzieje.
3: Festiwal to nie tylko stoiska, ale przede wszystkim integracja i możliwość własnoręcznego stworzenia pamiątek podczas rzemieślniczych warsztatów, a to przyciągnęło tłumy.
14: Helena,
15: a jaka to będzie świeczka, powiedz?
14: Sojowa.
15: Sojowa?
14: Z kwiatkami.
15: O, to fantastycznie. A pani?
16: My również robimy piękne świeczki sojowe. Oddaję głos Lence.
14: Ja też robię świeczki z kwiatkami.

0: tam jest sojowe.
1: Bardzo fajnie, jest dużo atrakcji dla dzieci. Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć, historię miasta, bo tutaj pan bardzo ładnie opowiada. Skorzystamy z warsztatów dla małych dzieci.
2: Przyszliśmy, zobaczyliśmy, że tutaj coś jest, coś się znajduje, więc stwierdziliśmy, że przyjdziemy i zobaczyliśmy kwiaty, więc stwierdziliśmy, że może zrobimy wianek jakiś. Najwięcej użyłam stokrotek.
3: Zaprosiła mnie koleżanka na spacer, na wycieczkę i zobaczyłam, że jest tu wspaniały jarmark rzeczywiście.
4: Bardzo dużo atrakcji, kolorowo, pięknie, wesoło, muzyka piękna w tle, wszystko się zgadza, dużo atrakcji dla dzieci. Właśnie moje dwie córki są na warsztatach.
5: Rękodzieło, warsztaty i uśmiechy gości udowadniają, że karkonoskie tradycje wciąż żyją. Wydarzenie zwieńczyły polsko-czeskie występy folklorystyczne i wieczorne koncerty.
6: W weekend Wocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli Flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
7: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Wocławka, przystani we Wocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. A poza tym jarmark nadwiślańskie smaki.
6: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
7: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Wocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup wocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski.
6: Na czas festiwalu Wisły do Wocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
8: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
9: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy, taka 10%!
8: Opłata. Jestem szlachcicem, nie waży się w dolu.
9: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
8: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
9: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
10: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie wybarcie! Pokaż!
8: No to mam! Umiesz czytać i
9: panie! Ona mówi, że twoja żona!
11: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
12: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
11: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
12: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
11: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
13: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
6: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu.
14: Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra promuje walory Puszczy Białowieskiej i Powiatu Hajnowskiego. To miejsce, od którego wielu turystów rozpoczyna poznawanie regionu. Teraz obiekt przejdzie ekologiczną modernizację dzięki unijnemu dofinansowaniu.
15: Na dachu będziemy mieli więcej troszeczkę paneli fotowoltaicznych o 10 kW-pików, o 10 mamy ponad 8, czyli w sumie będzie około 19 kW-pików.
14: Projekt obejmuje także montaż pompy ciepła o mocy 16 kW, magazynu energii o pojemności

0: mocności 20 kWh, bufora ciepła oraz systemu zarządzania energią.
1: Będzie przyjemniej, ekonomiczniej. W tej chwili mamy piec elektryczny, który, wiadomo, ceny energii elektrycznej są wysokie, co pozwoli na pewne oszczędności w ogrzewaniu tego budynku, szczególnie zimą.
0: Inwestycja ma zwiększyć samowystarczalność energetyczną centrum, obniżyć koszty jego funkcjonowania i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Dla odwiedzających będzie też przykładem, że nowoczesne technologie mogą skutecznie wspierać ochronę środowiska, szczególnie w regionie, którego największym bogactwem jest przyroda Puszczy Białowieskiej.
1: Budynek jest taki typu ekologicznego, dlatego że mamy i oczyszczalnię przydomową, tak zwaną oczyszczalnię, mamy rekuperację, mamy też studnię głębinową, także no jest taki w środku puszczy proekologiczny budynek.
2: Wszystkie obiekty naszych instytucji w zasadzie już mają fotowoltaikę, niektóre mają też pompy ciepła, mają przeprowadzoną termomodernizację budynków, także z tych środków korzystamy, ale też widzimy, że to są też duże oszczędności, jeżeli chodzi o chociażby później ogrzewanie obiektów, czy też same rachunki za energię elektryczną.
0: Władze powiatu zapowiadają, że inwestycja w krainie Żubra to kolejny krok w kierunku większej efektywności energetycznej publicznych obiektów i dalszych działań na rzecz zielonej transformacji.
3: Po raz drugi koło gospodyń wiejskich w Tyłowie zorganizowało wyjątkowy festyn Dzień Kaszubskiego Ogórka, który stał się wizytówką tego młodego, ale bardzo aktywnego KGW.
4: Myślę, że cały czas się rozwijamy. Przede wszystkim frekwencja mówi sama za siebie. Nie oszukujmy się, bardzo dużo ludzi przyszło, mamy nowych wystawców. Jedzenie bardzo szybko uciekło, szczególnie zupa ogórkowa, jak to na ogórka przestało.
3: A wszystko to dzięki pomysłowi właśnie na to, żeby znaleźć dla siebie coś wyjątkowego, a w tym wypadku wyjątkowość kaszubskiego ogórka.
5: Ogórka bardzo dużo ludzi lubi, ale też połączyliśmy to z kaszubską kulturą, która bardzo odżywa w ostatnich czasach, jest bardzo dużo takich festynów tematycznych. Chcemy łączyć, chcemy aktywować tę kulturę, chcemy się szczycić tym, że jesteśmy Kaszubami.
3: I nie da się ukryć, że to wydarzenie staje się jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o letni kalendarz wydarzeń w gminie Krakowa.
6: Gratuluję koło gospodyń wiejskich i przyjaciołom koła gospodyń wiejskich, bo to nie tylko koło. Naprawdę wspaniale. W zeszłym roku zaczęli, w tym roku tłumy uczestników. Tyłowo jedna z mniejszych wiosek w gminie Krakowa, a można też tutaj zrobić wspaniały fest.
3: Do tego okazji nie zabrakło także w sobotę, podobnie jak i innych atrakcji, a przede wszystkim tych oczywiście związanych z samym ogórkiem.
4: Mamy i ogórki w słoikach, mamy i śledzia z ogórkami, są ciasta z kół gospodyń wiejskich, gofry, ale też mamy rękodzieła, mamy panią tutaj pszczółkę, która cały czas przygotowuje już z drugą edycję.
3: To co jednak bardzo ciekawe, to z ogórka udało się zrobić prawdziwy produkt eksportowy dla Tyłowa i wręcz symbol tej miejscowości.
5: Tutaj mamy super koszulki, najfajniejsza, najlepiej odbierana na przykład dealer kaszubskiego ogórka.
3: A więc pozostaje ten rok poczekać na kolejną edycję wydarzenia, nie zapominając oczywiście o ogórkach i ich jedzeniu na co dzień, nie tylko od święta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez milionów.

0: miliona przysiadów. Rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W niedzielę stadion przy lesie na Zazamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
1: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
0: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wrocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety wrocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super, jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda, polecamy, za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanów. No i to jest pięknie w tych lasach.
2: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
2: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
3: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
2: A jak u ciebie to się zaczęło?
5: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
2: Dobrze, zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
4: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczęło biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
2: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
3: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, fajnie wyszło.
5: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
0: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać

0: kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona wrocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
1: Wyjątkowo zawsze od jesieni w pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie. Zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody. Bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe. Pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Powiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
0: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
2: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka... Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna, polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle, to jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście, polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są 2 kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo, jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny, jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku, ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
3: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do Waszej oferty?
2: Tak, tak, tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
0: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
4: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są, zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków. Wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
3: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
4: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze.

0: bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
1: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
2: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
1: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
3: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy. Tym bardziej, że jesteśmy chyba jedynym albo jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej, właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich. Bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
4: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w bursie, co będzie remontowane dokładnie?
3: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
1: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do bursy.
3: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego i przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
1: Z bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
4: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. No, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kultury. Kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne. W tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami.

0: słuchawkami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz Wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
1: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wrocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
0: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wrocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Wrocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup wrocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi. Na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy, taka 10%!
2: Opłata. Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie wypadzi! Pokaż!
2: No to... Mam! Umiesz czytać i...
3: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
2: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
3: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
4: Dokumenty.
3: To panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
4: Czekam, nie czytać nie umiem.
2: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
3: uczciwy sprawić. Urząd okradasz pan.
2: Tak.
3: Skarbowy.
2: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
4: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
3: Panie, ale to dobrze!
4: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
4: Kazimierz Wielki przez samo rzet napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie...
2: Król mi to nadał, gamonie jeden!
4: No, król!
3: Ale to mój pradziadek takie pisał,
2: Lodu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
4: kolorcą. Na dół, złaź.
2: Nie zejdę.
3: Złaź. Ja zrobię protokół.
2: Nie zejdę.
5: Nie
2: zejdę, bo wezmę pałkę.
3: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
4: Będziemy go tutaj chłostać.
2: Nie zejdę.
3: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
4: Zadek wytnij.
3: Przepraszam panie, bo to dramat no się rozgrywa.
2: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej jako szlachcic zarwał.
3: Jesteś osłem Rzeczpospolitej!
2: To moja pała!
4: Weź go! Dawaj! Wytnij się tutaj, w tą stronę.
3: Jak panie się czujesz osłem, to...
4: Dawaj, na głośno.
3: Ja nie.
4: Cześć szlach, panie, dajesz! Pijesz! Ale weź go uderz! No.
3: Ale brutal! Nie patrz dziecko, to są brutalne sceny!
2: Liczymy! 4! 5! 6!
3: Jemu się to podoba!
2: 7!
3: Krwawe sceny na tekście!
2: 10! 11 ode mnie!
3: Panie litości! Krew mu leł! Leo!
2: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
3: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
2: Mam!
3: Masz,
2: król mi zarządził z NFZ-a.
6: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
7: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
6: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza.
7: A
6: tylko takiego innego, inaczej pisanego.
7: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
6: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników.
5: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby

0: zwalnia go od cła królewskiego, jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować, skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać. No żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
1: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
2: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
3: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
4: Właśnie, czy byliście już Państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało? Co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
3: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
2: Tak, takie nasze wrocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Wrocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
1: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu.
5: Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji w dniach 21-22 sierpnia we Wrocławku odbędzie się kolejna edycja Wrocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
6: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Wrocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której wrocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Wrocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji, związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
5: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Wrocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
6: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nam zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki. Także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Wrocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
5: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Wrocławskim Centrum Biznesu.
1: Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
7: Miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również dwie osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu.

0: alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Włocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
1: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
2: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki burzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
1: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzaniu stanu technicznego samochodu. Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
3: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
4: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
3: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
1: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
5: Nie bardzo.
4: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
5: Tygrysa.
4: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody. Niektórzy wyklejają modeliną.
5: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
4: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
5: czasami przychodzę.
4: A które były najciekawsze? Co ci

0: najbardziej podobało?
1: Chyba te właśnie.
0: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
1: No, ja lubię szkołę.
0: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś panie nauczycielki?
1: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nim zobaczyć.
0: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
1: Jest po prostu dla mnie łatwa.
0: Jak ci się podobają zajęcia?
1: Fajnie.
0: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
1: Tygrysa.
0: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość z wykonania go z modeliny.
2: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
0: Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
2: Czasem.
0: Czasem. I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
2: Inne.
0: Jakie?
2: Pogan.
0: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
3: No właśnie, kolorujemy tygrysa.
0: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
4: No trochę trudniejsza.
0: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
3: Językami.
5: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
5: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
6: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no, nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
5: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
7: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacer,

0: spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
1: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
0: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
1: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
0: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu, warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin, dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne.

Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których dwie osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi

0: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
1: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
2: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
3: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
4: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
3: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
4: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
3: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
4: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
3: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
4: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
5: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
6: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
3: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
6: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
7: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
8: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więcej takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
9: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
10: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
11: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
3: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
11: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
3: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
11: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
7: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki. W sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
3: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Wrocławku?
7: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
3: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
7: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
1: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
0: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
12: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział. Niezależnie

0: Zależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w trzech szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
1: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
0: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
0: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60 plus Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
1: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
1: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów. Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
4: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie, na dzień dzisiejszy, one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
5: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
4: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od od kierowców, od mieszkańców, dlatego

0: No mam nadzieję, że to się sprawdzi.
1: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
2: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciel nie ma, albo właściciel nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej, od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. Tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych będzie bardzo ważne i istotne.
1: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
2: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. Tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast te, które tak jak powiedziałem, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
3: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona przeprowadzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które

0: aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W Zespole Szkół nr 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy Szkole Podstawowej nr 23 jest to 600 miejsc. Przy Zespole Szkół nr 11 120 miejsc i przy Zespole Szkół Chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o

0: tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Cała termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie wrocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
4: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
5: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej. Także można zadzwonić na specjalną infolinię. Także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem. No bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
4: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem kujawsko-pomorskiej niebieskiej linii 800 153

0: 0830. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.
1: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
2: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
3: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
2: No tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
1: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
4: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
3: Czym jest dla pani sztuka?
4: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka. Ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie? No.
5: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
3: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
5: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się tam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
3: Czym jest dla pani sztuka?
5: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
3: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
5: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
1: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
0: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj

0: tej wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
1: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
2: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
0: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
2: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów no może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która no, jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do

0: urzędu.
1: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
2: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. I jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
3: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
2: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
4: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnę pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
2: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
5: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
6: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
5: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
0: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarbie.

0: Piezarzy czeskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu, dojazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija. To było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda, czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci. Akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
1: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
0: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wieślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
2: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.
4: Anwil Wrocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
5: Jacek Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3. To te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie to jest też bardzo ważne. Liga grecka i liga fińska. W lidze fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo, więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Wrocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
1: Wrocławianie i wrocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
5: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Wrocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny, aczkolwiek jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast

0: Większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu od Sławku, w Hali Mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro są różnego rodzaju, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizyt u lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę, jeden, drugi, trzeci, ósmy, dziesiąty, tylko bardzo takie płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia, wszyscy wiemy, że wszyscy korzykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu, trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
1: Okazuje się, że włocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom Rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
0: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców i to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w Hali Mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilka, kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu Hali Mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
1: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz 3 turnieje, w tym Kasztelan Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na Mistrzostwach Świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawód.

0: Podnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na Mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. Pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo bardzo wzmacnia organizm, pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników.

0: zawodników, czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę, powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
7: Po pierwsze, w sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości. Zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca, dlatego że mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
6: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
7: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten, to zbyt małe zainteresowanie Marszałka zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne

0: problem. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo.

0: Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka, tam miasto buduje nowe bloki, w związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja. Deklaracja wykonawcy, 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia. Będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
1: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
2: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zieleń atrakcyjna, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
3: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
2: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
1: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
4: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać i mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem nowej przestrzeni miejskiej, nowego Włocławka.
1: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpnia.

0: Wrześniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. W sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Włocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
1: O godzinie 11.00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11.00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 baruch w Chowie rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
2: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Włocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
0: O 17.00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku im. Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Chrisman Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
3: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, a w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, a największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
0: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Włocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16.00. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacja dla dzieci. W tym samym czasie na włocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Włocławka.

0: Zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Szanowni Państwo, dzień dobry. Naszym gościem jest wielokrotny mistrz świata w szybownictwie Sebastian Kawa. Zapraszamy na nasz wywiad w dużym pokoju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry serdecznie.
0: Proszę nam powiedzieć, jakie były Pana pierwsze kroki w tym sporcie?
1: Od dziecka się kręciłem wokół szybownictwa, dlatego że mój tata był pilotem. Uprawiał z dużymi sukcesami latanie na szybowcach przelotowe, uprawiał akrobację szybowcową, samolotową. I mam wiele zdjęć takich, gdzie w niekompletnym ubraniu jeszcze jako kilkuletnie dziecko zaglądam do na przykład rozbitego szybowca w Lisich Kątach i to były zawody, które mój tata wtedy wygrał. Także to było w zasadzie wyssane prawie że z mlekiem matki i ja nasiąkłem od dziecka tymi opowieściami na starcie, gdzie spędzałem mnóstwo czasu, pomagałem w podczepianiu szybowców, przepychaniu szybowców, żyłem tym życiem lotniskowym. No i spędzałem czas z pilotami, którzy czekali na swoją kolejkę, opowiadali o tych swoich przygodach lotniczych, także bardzo mi się to podobało. I jeszcze do tego mój tata, który był wtedy dobrym pilotem, był swego rodzaju taką gwiazdą na lotnisku. No, było to dla mnie bardzo budujące, bardzo niosące, więc kiedy tylko przylatywał i jeszcze każdy z takich przylotów z zakończonej trasy kończył się jakimś małym pokazem akrobatycznym nad lotniskiem, czego nie każdy potrafił. No to było dla mnie coś bardzo ciekawe i właściwie wiedziałem, że zawsze chcę na tych szybowcach latać. Gdy tylko była taka możliwość, to zacząłem się szkolić.
0: No właśnie, a jak to jest, że w ogóle szybowiec, który przecież nie ma silnika, ba nie ma nawet żadnego napędu, nawet mięśniami tam nie można nic popchnąć, powiosłować ani popedałować, że on lata i to lata przecież na olbrzymie odległości i z dużą prędkością.
1: No powiedzmy sobie, że jest dużo takich statków powietrznych, które latają bez napędu, paralotnie, lotnie, szybowce. No można też powiedzieć, że balon nie ma napędu, aczkolwiek jest pewna energia wykorzystana do tego, żeby on leciał. Trzeba podgrzać gaz albo nalać na

0: tankować gaz lżejszego od powietrza, żeby się tym unosić. Natomiast one wszystkie, może tutaj sobie pokażemy na slajdach, unoszą się z jednego powodu, że te statki mają płat, mają skrzydło, które przelatując z dosyć dużą prędkością przez powietrze, popycha to powietrze w dół. I to powietrze, trzecia zasada dynamiki Newtona, popycha nam statek powietrzny do góry. Ale szybowiec, gdyby tak był skonstruowany jak samolot, że miał dosyć krótkie skrzydła, niestety powietrze jest w stanie ominąć, jest płynem, jest w stanie ominąć to skrzydło, powstają potężne zawirowania i przez to jest to duży opór w czasie lotu i ten szybowiec czy samolot byłby niedoskonały, on po prostu bardzo szybko przez to powietrze opada. Więc szybowce mają bardzo długie skrzydła i w zasadzie to jest taki element, który zdecydowanie poprawia jakość takiego szybowca, jego doskonałość, jego zdolność do latania. Idealny szybowiec miałby nieskończenie długie skrzydła, wtedy miałby doskonałość, taki parametr, który my tutaj zaraz sobie omówimy, rzędu 200, czyli z 1 km wysokości mógłby przelecieć 200 km do przodu, pod takim małym kątem by szybował. No tego się nie da zrobić, ale szybowce i tak mają bardzo długie rozpiętości. Taki standardowy szybowiec klasy otwarty to jest rozpiętość Concorda. Mamy 25, 26 albo jeszcze nawet pod 30 metrów długości skrzydeł. No i to powoduje, że te szybowce z małą prędkością opadają przez powietrze. Dzięki temu można w powietrzu znaleźć takie miejsca, gdzie szybowiec może się wznosić, to znaczy są prądy wznoszące, są podstawowym takim zjawiskiem, które my wykorzystujemy, jest zjawisko termiki, czyli ziemia nagrzewana przez słońce generuje takie cieplejsze bąble powietrza i te bąble jako lżejsze na zasadzie balonu Montgolfier zaczynają się unosić ku górze, potem w ciągu dnia to się organizuje w takie strumienie, że całe powietrze z jakiejś okolicy jest zbierane w miejsce, które pierwsze zapoczątkowało ten ruch i taki strumień jest rzędu 2-3 metry na sekundę, więc szybowiec, który opada około pół metra, no te najlepsze, może troszeczkę starsze, gorsze szybowce opadają około metra na sekundę, to wystarczy, że on opadając w tym powietrzu w sumie, jeżeli ten prąd wznosi się 3 metry na sekundę, no to my 2 metry na sekundę jesteśmy się wznosić ku górze. No i teraz tą wysokość jesteśmy dzięki tej doskonałości w stanie rozmienić na przelecianą odległość, to znaczy 200 nie osiągniemy takim szybowcem, to w tej chwili jeszcze się nie zdarzyło, ale te współczesne, które latają, mają doskonałość rzędu 50, no najlepsze szybowce klasy otwartej mają rzędu 80 jednostek doskonałości. To znaczy z 1 km wysokości czy z metra jesteśmy w stanie przelecieć 80 km do przodu. Albo inaczej, jakbyśmy taki szybowiec puścili z szczytu Tatr, no to lotem ślizgowym bez zatrzymania on w spokojnym powietrzu doleciałby nam pod Kielce. Jest to bardzo daleko.
1: To kawał drogi. Rzeczywiście doskonałość i opływowość szybowców jest niesamowita. Tak jak spadająca kropla wody wygląda kabina szybowca.
0: Kropla wody też może latać. Jeżeli jest malutka, to ona powoli opada i jeżeli by trafiła w powietrze, które się unosi ku górze, to też by ją porwało na większą wysokość. No i taka kropla by wtedy zamarzła na przykład i potem może by się posklejała z innymi kropelkami i spadła w postaci większego gradu na przykład.
1: Czyli jakby podsumowując to, co pan powiedział przed chwilą, taka klasyka z fizyki, że to, co jest gorące, cieplejsze, to idzie do góry.
0: Tak, rozszerza się, zwiększa objętość i wtedy mamy lżejsze, w tej samej masie objętości mamy lżejsze powietrze i ono sobie po prostu wędruje ku górze.
1: Czy mógłby pan mniej więcej nam powiedzieć, co oznaczają te kolory? Gdzie tutaj jest ziemia?
0: Jest model taki, jakbyśmy gotowali wodę na patelni na przykład. Ale to jest oczywiście model termiki. To jest warstwa, która jest cieplejsza na odpowiednio dużej wysokości. To jest chłodne powietrze i ziemia nagrzewana przez słońce i od tej ziemi nagrzewają nam się bąble cieplejszego powietrza, które wędrują ku górze. No i to jest takie zdjęcie piękne takiego tak zwanego Das Devil, który właśnie jest momentem, kiedy to ciepłe powietrze w postaci bąbla odrywa się od ziemi. Tutaj, ponieważ ziemia się obraca wokół własnej osi, więc są pewne siły, które powodują, że coś, co się zaczyna unosić, to zaczyna wirować. I stąd się to bierze, że to jest takie zawirowanie, taki wirek. Natomiast to jest bardzo słabe zjawisko, bo to jest takie początkowe, można powiedzieć, rano powstają takie poszczególne bąble. Natomiast w ciągu dnia to się uregulowuje i powstają bardzo duże chmury. Taka chmura ma powiedzmy około kilometra.

0: średnicy i właściwie pod całą taką masą chmury wznosi się powietrze i to są takie już bardzo ustabilizowane, zorganizowane prądy powietrzne, w których ten szybownik może znaleźć miejsce, w którym się wzniesie. Natomiast rolą szybownika oczywiście jest to, że nie traci czasu w tych słabszych prądach powietrznych, tylko patrząc się na taką chmurę, jeden rzut oka na takie zdjęcie mówi, w którym miejscu należy pod taką chmurę podlecieć, gdzie jest wyższa podstawa, gdzie jest ciemniejsza, gdzie jest równiejsza, z której strony wieje wiatr, z którego miejsca prawdopodobnie ta chmura powstała na ziemi. I trzeba, patrząc na niebo, wiedzieć dokładnie, w którym miejsce wlecieć, żeby od razu trafić w ten prąd wznoszący i nie tracić czasu. Bo tak naprawdę nasze zawody to są wyścigi, czyli to jest gra o czas. Więc tak. Im szybciej się jesteśmy w stanie wznosić, tym lepiej. Z im większą prędkością potem jesteśmy w stanie lecieć do przodu, czyli tak naprawdę uzyskaną większą wysokość rozmienić na szybszy lot.
1: Czyli rozumiem, że w locie do przodu najbardziej pomaga grawitacja, tylko ten nos trzeba pochylić do dołu.
0: To ja może króciutko powiem, o co chodzi tutaj w tych naszych zawodach szybowcowych, bo to jest wyścig. Tak naprawdę gra na czas, więc pilot, który szybciej znajdzie komin termiczny, znajdzie mocniejszy komin termiczny, że szybciej się będzie potrafił wznieść i potem z tej większej wysokości będzie mógł rozmienić ją na większą prędkość, bo lecąc powoli leci płasko, a jeżeli mamy do dyspozycji wysokość, możemy sobie troszeczkę bardziej zapikować, w cudzysłowie, i wtedy lecimy szybciej, tak? Czyli nie rozmieniamy tej wysokości z powiedzmy 1 do 50, tylko 1 do 30, ale dzięki temu lecimy 200 km na godzinę, a nie 120.
1: Rozumiem. Wyjaśnił Pan mniej więcej, jak to technicznie wygląda, żeby się wznieść i lecieć szybciej, natomiast proszę wyjaśnić mi i naszym widzom, jakie są przepisy w tych zawodach? Czy tam się zdobywa punkty? Jak to jest, że jest pan ciągle pierwszy? To może druga część pytania, ale pierwsza, no jakby, jakie są zasady tej gry, tak? Czy to trzeba dolecieć szybciej? Jakby zaliczyć pełną pętlę jak najszybciej, w skrócie mówiąc?
0: Tak, nasze zawody są układane codziennie na nowo, to znaczy według prognozy pogody jest wyznaczona trasa do pokonania, ona ma około 300-500 km, jeżeli jest bardzo dobra pogoda, zdarzyło się, że to był 1000 km i wszyscy praktycznie przelecieli tą trasę. I teraz kto wykorzystując te prądy termiczne będzie się szybciej wznosił na trasie, będzie leciał wtedy szybciej, będzie postępował do przodu, to jest takie zatrzymanie się w kominie termicznym, to tak jakbyśmy nie zatankowali energię albo zatankowali paliwo na stacji benzynowej, więc jeżeli ktoś to robi szybciej,
1: wykorzystując tylko naturę,
0: tak, to wykorzystując tą naturę szybciej się wznosi, potem może się po tej trasie szybciej przemieszczać. No i zwycięzca takiego dnia, ten kto uzyskał największą prędkość, dostaje 1000 punktów. Odpowiednio przelicza się prędkości następnych zawodników, dostają mniejsze ilości. No i żeby nie było przypadkowości w tym, bo niestety powietrza nie widać i to jest pewien rodzaj hazardu, ryzyka, bo ja mogę na przykład się zatrzymać w słabym kominie termicznym i latać wysoko, to znaczy nabrać wysokości, ale zabrało mi to czas. A mogę na przykład zrezygnować z tego słabego komina termicznego na mojej wysokości, polecieć do przodu, na ryzykownie niskiej wysokości trafić na bardzo mocny komin i szybko się wznieść na wysokość większą i to jest mój wtedy zysk. Ale to było ryzykowne, także żeby tego ryzyka nie podejmować, to te zawody są w sumie, żeby skasować element takiego czystego szczęścia czy ryzyka, to zawody się rozgrywa przez 2 tygodnie takie klasyczne. I wtedy zawodnicy zbierają codziennie punkty i ten, kto na koniec zawodów ma najwięcej, no to wygrywa oczywiście całe zawody.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać. Tu mam nadzieję nie zdradzi pan konkurentom swojego warsztatu, ale jak to jest, że jest pan zamknięty w kabinie tego szybowca, no i jakby między uszami nie można tego wiatru poczuć, tak zwanego wiatru we włosach. Jakby nie wiadomo, gdzie on jest. Jakoś musi go pan znaleźć, tak?
0: Tak, no naszymi bardzo dużymi wskazówkami są chmury na niebie. Jeżeli są kumulusy, jeżeli na szczycie tych prądów wznoszących, które zabierają trochę wilgoci od ziemi i wytransportowują i to kondensuje w postaci chmury na pewnej wysokości, to te kumulusy nam strasznie, bardzo dużo nam mówią o tym, co się dzieje w powietrzu. W zasadzie takie zdjęcie, ja mam

0: w planie wyjazd do Pakistanu, chciałbym się znaleźć na TK2. I tam polatali paralotniarze, którzy na TK2 nie wlecieli, ale latali w rejonie, który nas interesuje. I jedno zdjęcie z takiego filmu mówi mi tak naprawdę wszystko o pogodzie, która tam jest. Po prostu patrząc się na te chmury, ja wiem, na jakiej wysokości one były, jak mocno pod nimi można się, jak szybko można się wznosić. Grubość chmury mówi o tym, czy tam jest więcej wilgoci w tej warstwie, w której one powstają, czy mniej, czy to jest tendencja do tego, żeby one się rozlewały i zacieniały potem, na jakiej wysokości wieje, jaki wiatr. Naprawdę mnóstwo informacji z jednego zdjęcia, z widoku jednej chmury. I teraz pilot doświadczony, no, nie tylko wie, pod którą chmurę podlecieć, czy ona jest w takiej fazie, że ona powstaje, czy ona się już rozpada, tylko jeszcze dokładnie pod tą chmurą wie, w które miejsce trafić, nie? To chodzi o to, żeby wlecieć dokładnie w ten prąd najsilniejszy, to centrum rdzeń komina termicznego, a ktoś podleci ze złej strony, zrobi kółeczko, straci 30 sekund, bo ma 2 metry na sekundę, tutaj się przeniesie troszeczkę bliżej i dopiero powiedzmy po trzech okrążeniach jakichś próbnych trafi w to miejsce. I tak naprawdę my się cały czas uczymy, cały czas analizujemy, zmieniamy swoją taktykę, lecąc z partnerem, bo to się też bardzo opłaca, przez to, że powietrza nie widać, jeżeli ktoś leci obok i wpadnie w komin, to znaczy w unoszące się powietrze, to ja jestem w stanie podlecieć w jego trajektorię lotu. Przelatujemy wspólnie pod jakąś chmurą i on na przykład lecąc bardziej po stronie zawiecznej, bardziej pod centrum chmury miał lepsze noszenia, no to w następną chmurę już korygujemy to i wlatujemy w to miejsce. I to cały czas trzeba kombinować, cały czas trzeba o tym myśleć i lecąc po takiej trasie naprawdę pilot nie ma 2 sekund na to, żeby się po prostu oderwać od tego, tylko cały czas się koncentruje na tym, żeby jak najszybciej lecieć.
1: Rozumiem. Tak jak kierowca Formuły 1
0: Dokładnie,
1: musi
0: to jest
1: być non-stop skoncentrowany, tak
0: każdy kierowca.
1: pilot też musi być skupiony, jak najlepiej wykorzystać warunki.
0: Tak.
1: Rozumiem. Natomiast człowiek to jedno, a drugie to sprzęt. Widzę, jest pan w koszulce.
0: Tak, ale wróćmy
1: Diana
0: jeszcze.
1: Już
0: ja powiem tak naprawdę,
1: jeszcze,
0: na czym
1: tak?
0: to jeszcze
1: Powiemy.
0: Wszystko polega, bo w sumie na takich zawodach szybowcowych to są tylko techniczne sprawy, to o czym my mówimy.
1: Tak,
0: nie?
1: Rozumiem. Czyli jeszcze wrócimy do tematu zasad jakby
0: tak.
1: rozgrywania zawodów i
0: tak,
1: konkurencji
0: tylko,
1: szybowcowych.
0: Że teraz na takich zawodach, załóżmy, że ja teraz byłem na mistrzostwach, nie, załóżmy, byłem na mistrzostwach świata w Australii, gdzie pojechałem jak 6. raz z rzędu bronić tytułu mistrza świata w klasie 15-metrowej na szybowcu Diana. Tak? I teraz mamy tutaj 50 pilotów, którzy mają ogromną ochotę, żeby latać za mną, żeby po prostu bić mistrza.
1: Tak jest,
0: i bij tak
1: mistrza.
0: Dalej. Więc ja jestem w strasznie trudnej sytuacji na takich zawodach. I te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest przynajmniej połowa z tych zawodników ma identyczny sprzęt, ma takie same przygotowanie meteorologiczne, taką samą wiedzę, doświadczenie czasami nawet większe, bo na przykład latali w Australii, a ja tam przyjechałem jako gość pierwszy raz. Mamy bezchmurne niebo, na którym ja nie mogę się opierać no, na żadnych wskazówkach. To jest wtedy zupełne ryzyko, że z 3000 metrów lecę, powiedzmy 60 km mogę przelecieć z takiej wysokości po prostej i mogę tylko liczyć na to, że dotknę gdzieś po drodze ten komin termiczny i będę w stanie go czasami nawet przypadkowo w lewo albo w prawo trafić, żeby w nim zostać. I to są dosłownie sekundowe decyzje, bo taki szybowiec leci 60 metrów na sekundę. Komin termiczny nie jest...
1: 60 metrów na sekundę,
0: no,
1: przepraszam.
0: Ponad 200 na godzinę.
1: 200 km na godzinę
0: czasami
1: względem
0: się,
1: ziemi.
0: Czasami się ocieramy o większe prędkości i to są dosłownie sekundowe, ryzykowne rzeczy i to trzeba po prostu robić, więc tak naprawdę potem te zawody to jest głównie rozgrywane są w głowie, w głowach zawodników. Ten, kto tą presję wytrzyma, ten, kto przetrzyma innych na starcie, bo jest taka gra podobna do wyścigów torowych. Lecąc za kimś, czy jadąc za kimś na tym torze rowerowym, jest łatwiej.
1: Tak.
0: Po prostu można zacząć o ułamek sekundy wcześniej i wymanewrować tego, który jechał z przodu. Podobnie jest w szybownictwie. Ten, który ci z przodu wchodzi tak jakby na takie niewiadome pole minowe, natomiast ci lecący z tyłu widzą, o tutaj się wzniósł, to polecimy sobie tym torem. A tu opadał, o nie, to my sobie polecimy troszeczkę obok. I wystarczy się przesunąć czasami o 100 metrów w jedną czy w drugą stronę i już ten pilot, który leci za nami, leci więcej czasu w powietrzu, które się unosi, a my tracimy w tym czasie wysokość i my tego nie widzimy, tego już nie skorygujemy, a on może, nie?

0: Więc odlatywanie na trasę za kimś, za takim zawodnikiem, którego się chce pobić, jest bardzo korzystne. I to była strasznie trudna sytuacja dla mnie. 2 tygodnie takich zawodów, walka.
1: To mówimy cały czas o tych zawodach,
0: o tych zawodach w Australii. I na koniec skończyło się to tym, że trzeba było na starcie podjąć taką grę, żeby odchodzić na trasę jak najpóźniej. Dlatego, że jeżeli ktoś chciał polecieć jeszcze później, to ryzykował już to, że on spaźniając się na końcówce trasy, już trafiał na warunki, które się pogarszały.
1: Czyli jakby wyczekiwał.
0: Trzeba było po prostu doczekać do takiego momentu, tak? Że za nami się ten most zawala po prostu. Rozumiem. Że już się kończą warunki i tak dalej. I to było bardzo ryzykowne też dla nas, dla naszej dwójki, bo ja tam z kolegą, z Łukaszem Grabowskim, współpracowaliśmy w powietrzu do pewnego momentu, bo potem nam się troszeczkę rozjechały już sytuacje, bo Łukasz stracił w pewnym momencie szanse medalowe i zaczął latać sam. Natomiast w ostatniej konkurencji się wszystko bardzo źle nam potoczyło. Dla mnie, walczącego medale, już jako jedyny z tej 6-osobowej ekipy, która wyjechała do Australii, wszyscy potracili możliwości już walczenia o tym. Ja byłem właściwie jedyną nadzieją, że ktoś coś zdobędzie. Była bezchmurna pogoda, czyli najgorsza rzecz, jaką sobie można było wyobrazić dla mnie. Wiadomo było, że walczymy z Niemcami. To jest dobry zespół, który taktycznie umie latać. No i zrobili to, co chcieli na starcie. Wylecieli dokładnie 5 minut za nami, tak jak im to pasowało. Na szczęście nie dogonili mnie na pierwszym boku trasy. Na takich trasach, na których jest obszar zawrotów, można troszeczkę polecieć dalej. I oni to zrobili. I to był ich błąd. Trzeba było się zadowolić tym, co uzyskali na tym pierwszym boku i polecieć za mną. Natomiast oni spróbowali jeszcze wydłużyć, znowu mnie bronić, a ja im potem na drugim boku uciekłem. Poleciałem tak dobrze drugi bok i tak naprawdę wygrałem te zawody dzięki temu, że w tej ostatniej konkurencji, drugi bok trasy, pomimo że mnie gonili, byłem w stanie tak szybko polecieć, tak mi się fajnie poukładało, że im odskoczyłem i stracili po prostu ten trop. I doleciałem do mety jeszcze w dobrej pogodzie, natomiast im się już ta pogoda mocno pogorszyła. Oczywiście też nie doleciałem bez żadnych tam, bez kłopotów. Były kłopoty na końcówce, ale oni mieli jeszcze większe. Także to się tak skończyło.
1: Często pyta się sportowców, jakby ile uważają, ile pan uważa, jaki procent to jest przygotowanie, wiedza, sprzęt, a jaki procent to jest szczęście? To takie niewygodne pytanie, ale takie może klasyczne.
0: Ja uważam, że w takich zawodach szybowcowych my jesteśmy już na tak porównywalnym poziomie, że 90% to jest to, co ma człowiek w głowie. Że ambicja, nieodpuszczanie, zaciętość w tej walce. Bardzo dużo pilotów w takim finałowym wyścigu jest na bardzo podobnym poziomie. Tutaj przynajmniej 10 było takich, którzy mogli wygrać te mistrzostwa. I wygrywają ci, którzy są bardziej ambitni.
1: Takie podejście zwycięzcy?
0: To znaczy, jakby to określić. No są czasami takie zawody, czy takie konkursy, że ktoś wchodzi z niezbyt dużymi szansami na początku i rozwija się w czasie tych zawodów. Tutaj też tak jest, że w czasie tych zawodów my się uczymy. My się uczymy trasy, my się uczymy rywalizacji, my się uczymy konkurentów, bo to są 2 tygodnie w końcu tej rywalizacji i latamy coraz lepiej w porównaniu do innych. Nie? Także jest część zawodników, których to obciążenie psychicznie wykańcza w ciągu tych zawodów. Natomiast są tacy, którzy po jakichś tam pierwszych potknięciach zaczyna im iść i ten sukces zaczyna ich nieść, oni latają coraz lepiej. No to jest ci, którzy się zaczynają bawić tymi zawodami, zaczynają mieć z tego przyjemność, oni po prostu wtedy i chętniej pracują i łatwiej rozpoznają jakieś anomalie, które są potem okazuje się istotne. Jakieś szczególiki wpadną w oko z prognozy pogody, które można potem wykorzystać i to jest po prostu uwaga szersza i to niesie. Także komuś, kto to zawodnictwo zaczyna sprawiać przyjemność w takim momencie, nie przeraża go ta ciężar tego stresu, to zaczyna latać lepiej, zazwyczaj wygrywa. Ja mam takie przykłady ze swojej historii.
1: Rozumiem. Jeszcze dopytam o szczegóły zawodów. Czy to zazwyczaj się lata po jakimś okręgu, czy też kwadracie, prostokącie, w sensie, że startuje i ląduje się na tym samym akurat lotnisku, czy to jest różnie?
0: Były takie zawody kiedyś w historii, że jak był silny wiatr, wypuszczało się zawodników, lecieli przez całą Polskę jak zawody Gordon Bennetta i lądowali gdzieś po ukraińską

0: granicą i potem przez dwa dni ich samolotami ściągano z powrotem do Leszna na przykład. Nie? To były takie zawody, ale to się skończyło. W tej chwili mamy i lepsze prognozy pogody, które pozwalają lepiej określić pogodę, żeby ci zawodnicy nie byli zmuszeni do lądowania gdzieś w terenie, że ta pogoda jest rzeczywiście taka jak w prognozie i trasę się do tego dostosowuje i tę trasę większość zawodników jest w stanie ukończyć. Także w tej chwili zawody są rozgrywane po trasach zamkniętych, żeby wrócić na lotnisko startu i to są mniej więcej takie odległości rzędu 300-400 km, czyli na przykład jakbyśmy wystartowali z Leszna Wielkopolskiego albo z Ostrowa, musielibyśmy podlecieć na przykład do Jeleniej Góry, potem byśmy polecieli na przykład do Zielonej Góry na lotnisko zawrócić i powiedzmy taki 300-kilometrowy przelot byśmy kończyli z powrotem na lotnisku w Lesznie. No, czasami bywa więcej też, jak jest dobra pogoda, to tą trasę się dostosowuje. Natomiast w Australii trzeba powiedzieć, że pomimo, że to jest taki kraj legendarny, jak chodzi o warunki szybowcowe, to...
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że jest gorąco.
1: Bo jest gorąco, tak. Pewnie jest mało, może się zdarzyć, tak jak mało zieleni, czyli piasek jest, powierzchnia jest nagrzana i dobrze nosi. Tak. Dobrze, dobrego określenia użyłem.
0: Tutaj wiemy, że ta termika się dzieje dlatego, że ziemia się nagrzewa i robi się cieplejsza niż powietrze. No więc co? Może napłynąć chłodne powietrze na ciepłą ziemię. A tutaj w tym przypadku jest tak bardzo często, że sobie gdzieś tam z oceanu południowego napłynie chłodniejsza masa powietrza. Wręcz mamy bardzo często taki stacjonarny front, czy konwergencję przez całą Australię, że na południu Australii jest troszeczkę chłodniej, na północy w tropikach jest goręcej. No ale to chłodne powietrze napływające na ten ciepły kontynent powoduje, że mamy bardzo silną termikę. No więc, ale... W czasie tych zawodów naszych te dni były bardzo krótkie, bo wyobraźmy sobie, że taka ziemia musi się rano nagrzewać, rano są powiedzmy nawet jakieś mgły, jest wychłodzona rosa i potem dopiero się to słońcem nagrzewa. To jest jednak dosyć blisko zwrotnika, więc dzień jest bardziej 12 godzin na 12 w nocy. Niż powiedzmy tak jak u nas, że w ciągu lata możemy liczyć na to, że jest jasno nawet do 10. Więc tutaj te dni już są z założenia krótsze, a potem jeszcze to, zanim to się nagrzeje, więc mamy termikę dopiero od godziny 12, a o godzinie 18 ona już się znowu osłabia. Więc zanim my te szybowce wyholujemy, wyholowanie w powietrze 100 szybowców, nawet za pomocą 10 samolotów holujących, to trwa. Trzeba ich, nawet jak policzymy, że jeden start trwa minutę, żeby go usunąć z lotniska, no to mamy 100 minut, nie? Więc potem jeszcze trochę trzeba poczekać z tym, zanim się otworzy linię startu. Więc powiedzmy, że można latać od godziny 14 do 18, zostają tylko 4 godziny. Więc to jest w sumie dosyć krótki dzień.
1: Na ile ten sport jest bezpieczny?
0: To znaczy, kto co rozumie pod bezpieczeństwem, bo jeżeli ktoś uważa, że lądowanie szybowcem w terenie przygodnym, czyli na jakimś skoszonym rżysku czy w buraczkach jest czymś bardzo niebezpiecznym, no to niestety to nie jest sport dla niego. A to jest wkalkulowane w ten sport. Szybowce są tak zbudowane, żeby one takie lądowanie na wertepach wytrzymały.
1: A jak często tobie się zdarzało lądowania?
0: No ja jestem dobrym pilotem, więc umie się w powietrzu utrzymać.
1: Na początku twojej drogi
0: zdarzyło się kilka lądowań. No nawet później się zdarzają lądowania.
1: Miałeś jakieś poważniejsze wypadki?
0: No, natomiast to jest rzadkość. Teraz w zawodach, to jeżeli ktoś by lądował w terenie, to tak naprawdę skończy te zawody na dalekim miejscu. Ja wygrywam. Także to jest tak, że przez 14 dni zawodów nie mogę w ogóle żadnej konkurencji skończyć w ten sposób, żeby lądować gdzieś poza lotniskiem. Także tylko na treningu w Australii nam się zdarzyło, że próbowaliśmy pod burzą przelecieć i wylądowaliśmy na lotnisku 100 km dalej. Przyleciał samolot, zabrał nas po kolei, wyholował nas na większą wysokość i potem już sobie sami poradziliśmy, wróciliśmy. Natomiast no, faktycznie przy tych małej ilości lądowań no, my na zawodach często latamy w takim terenie, że gdybyśmy nie byli zmuszeni do podejmowania ryzyka takiego zawodniczego, mamy na przykład taką sytuację, że jest jakaś przełęcz górska w Andach na 3000 metrów i dolina na 3000 metrów, obok jest takie zbocze Olivares i kierownik sportowy uwielbiał nas tamtędy puszczać.

0: bo to była taka bariera, która mogła przetasować zupełnie wyścig. Ktoś tego nie przeskoczył, nie przekroczył tej przełęczy na 4300, to po prostu się zmieniała kolejność wyścigu, nie? Więc tu wyścig jest już jakiś uporządkowany, wiadomo, kto jest liderem i tak dalej. Dolatujemy do tego Olivares. I teraz tak, jeżeli ktoś chce lecieć bezpieczniej, to musi się wznieść wyżej, czyli musi stracić trochę czasu. I jeżeli jest słaby komin przed tą doliną, no to trwa kilka minut, zanim kilka minut w takim wyścigu, że lecimy 200 na godzinę, no to ktoś mi odcieknie 10 km do przodu. I więc on może ryzykować i wlecieć tam niżej, i jeżeli to zbocze go przytrzyma, to on przeleci przez tą przełęcz na 4000, jest
1: Tak.
0: przede mną. Natomiast
1: Tak.
0: może się zupełnie inaczej zdarzyć, więc oni to uwielbiali nas tamtędy puszczać. No i teraz wyobraźmy sobie, że na takich zawodach jeszcze przed tą przełęczą pojawiła się burza. I jesteśmy w sytuacji,
1: I
0: że
1: co
0: musimy
1: wtedy? Trzeba
0: zaryzykować,
1: lądować?
0: wlecieć. No, przelecieliśmy przez tą burzę. Akurat tutaj na północ leciało, czyli słońce świeciło od północy. Przelecieliśmy na drugą stronę. Tam się okazało, że pogoda była dobra. Wszyscy się szczęśliwie wykręcili, ale wlecenie w taki teren było dosyć
1: Ale burza to
0: trudne.
1: raczej się wiąże z niebezpieczeństwem,
0: No,
1: zagrożeniami.
0: tak jest, no,
1: Nawet na lądzie się mówi.
0: aczkolwiek w powietrzu można sobie z tą burzą poradzić. No jest taki paradoks, że lotnictwo duże omija tą turbulencję, czy pioruny, czy wszystko, co związane z burzą. Natomiast szybowce często pod burzą szukają prądów powietrznych, które je unoszą. Więc ten moment, gdzie ona już leje deszczem i to wszystko leci w dół, no to oczywiście tam się nie wleci. Ale obok jest miejsce, gdzie ta chmura po prostu się dopiero buduje, powietrze się unosi i tam można znaleźć bardzo silny prąd znoszący. No więc myśmy przelecieli przez tą burzę i to się wszystko szczęśliwie skończyło, ale no, dobrze znać taki teren. Więc na takich zawodach się znalazłem w Pawulo, w Apeninach, we Włoszech i w ostatnim dniu przed Mistrzostwami Świata Grand Prix leciałem szybowcem GP. Najdalej, jak sobie mogłem po prostu dać radę tego dnia. I wiedziałem, że pod wieczór będę wracał do lotniska i było już po burzach, właśnie niebo zasłonięte takimi grubymi chmurami. Wiadomo było, że już żadnej termiki nie znajdę. Leciałem na dosyć dużej wysokości, wracałem. Ale wiedziałem, że mi braknie tej wysokości mimo wszystko do tego, żeby już do tego lotniska w Pawulo dolecieć. No i leciałem nad taką długą doliną już w tych Apeninach i postanowiłem uruchomić silnik, miałem w szybowcu. Elektryczny. Teoretycznie silnik elektryczny w ogóle powinien być niezawodny. To nie jest tak jak silnik spalinowy, że może kabelek zawieść, świeca, tam iskrownik, elektronika, wszystko się może popsuć. A tutaj elektryczny silnik powinno teoretycznie po prostu przycisk naciskami działa, nie? Wysunąłem śmigło, próbuję i nic, nie? No i lecę, miałem bardzo dużo czasu, popróbowałem wszystkiego, co się dało. No niestety ten silnik mi się nie uruchomił. I jeszcze była taka sytuacja, że organizator tych zawodów nie przekazał nam takiej bazy danych miejsc ewentualnych do lądowania, takich
1: Awaryjnych miejsc do
0: awaryjnych. A w
1: lądowania.
0: Apeninach jest bardzo trudno jakąś większą łąkę. Jeżeli nie ma murków na polach, na pastwiskach, to są to strome pastwiska, tylko doliny rzek jakieś są, ale są te miejsca, tylko że po prostu tej bazy danych nam nie przekazano. No i leciałem bardzo długo tą doliną w kierunku Pawulo i rozglądałem się za miejscem do lądowania i niestety akurat tutaj nie było. Dopiero było za zakrętem doliny, gdzie nie wiedziałem, że bym tam doleciał, tylko że po prostu nie wiedziałem, nie zaryzykowałem, żeby już polecieć dalej. Wybrałem takie miejsce strome, można powiedzieć, że to było jak czarna trasa narciarska, jeszcze z nierównościami. I lądując pod górkę, trzeba mieć większą prędkość, żeby przez chwilę lecieć równolegle do stoku. No przecież nie wylądujemy tak,
1: Tak.
0: nie? Bo się zderzymy z tą górą. Tylko
1: Tak.
0: trzeba mieć większą prędkość, żeby polecieć pod górkę i dotknąć do tego stoku. No i na tej większej prędkości, powiedzmy 130 na godzinę, na tych nierównościach mnie podbiło. I ten szybowiec, no nic z tym się nie zrobi. Jak już go podbiło, jak to było płaskie, no to on by wytracił prędkość, znowu bym wylądował. Natomiast tutaj podbiło mnie do góry, no stracił prędkość i spadłem. Spadłem gdzieś z 10 metrów.
1: O cholera,
0: No i
1: że tak powiem.
0: złamałem podwozie. Szybowiec bardzo fajnie skonstruowany, nic mu się nie stało praktycznie więcej. Podwozie to nawet
1: Sprzęt wytrzymał.
0: powinno się złamać. Po prostu ono tak ma być zrobione, że w razie takiej kraksy to ono ma pochłonąć energię. No niestety
1: A jednak.
0: trochę za mało pochłonęło, bo mi się złamał kręgosłup. No,
1: Oj.
0: no i miałem tutaj na wysokości piersiowej, na szczęście się to skończyło tym, że się zagoiło po pół roku i jest wszystko okej.
2: Aha.

0: no to niestety wypadki zdarzają się nawet najlepszym. A ogólnie...
1: Jeden mi się zdarzył przez 30 lat.
0: A, czyli nie, nie tak często. Drogi, tylko w liczbie pojedynczych wypadek. Raz na 30 lat. No to jak na taki sport wyczynowy, no, wydaje się, największy... że to nic. A jak ogólnie...
1: Natomiast największym niebezpieczeństwem, no to lądowanie jest wkalkulowane w szybownictwo, prawda? Bo jeszcze dawniej szybowce... powiedzmy 20 lat temu, żeby miały silnik, to była rzadkość. W tej chwili większość, 90% szybowców, które wychodzą z fabryki, ma silnik, który można użyć w razie pogorszenia pogody, po zakończeniu konkurencji, bo w czasie lotu na zawodach oczywiście nie wolno go używać, jest to rejestrowane. Natomiast innym niebezpieczeństwem jest to, że można się zderzyć. No, bywają takie momenty, że jest naprawdę tłoczno w powietrzu. Jeżeli 100-120 szybowców, teraz będziemy mieli zawody na Słowacji, gdzie widzę, że jest zarejestrowanych 130 zawodników. No więc to będzie tłok, nie? To wyobraźcie sobie takie stado tych rybitw latające. Tak. Patrząc na to, to się człowiek zastanawia, jakim sposobem one się tam nie stykają jedna z drugą. Chociaż dla nich to by było może małym problemem. Natomiast na szybowce, jak się zderzą, no to można sobie go tak uszkodzić, że on się nie nadaje do lotu i trzeba wyskoczyć.
0: Rozumiem. To tyle na obecny odcinek. Zapraszamy Państwa na następny. Już wkrótce.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień
0: Prezydencie.
1: Dobry, Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań, tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa, to trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań na
0: Ta różnica
1: rynku.
0: Jest też tak duża, Panie
1: Tak,
0: Prezydencie?
1: Oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celulozowej i tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, co do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, a oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie definicja mieszkań socjalnych.
0: Tak.
1: Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach i stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no,
0: ma rację
1: sens,
0: bytu, ma sens.
1: I jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad 1000, ale na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 40,

0: dwa mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no, siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4x6, teraz Celnozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym.
1: Zasada jest ta sama, to też tanie mieszkania na wynajem od miasta.
0: Na tani wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też no, w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym mieście,
1: to chyba dobrze,
0: a jadą
1: panie prezydencie
0: na nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy, więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 1500 mieszkań oddać do dyspozycji mieszkańców.
1: I tak nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się
0: do prawda, celozowy. Ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy no, ponad 200 rodzin to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy Celnozowej przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo

0: mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale no, to
1: odbiory
0: są
1: techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście.
1: Oczywiście.
0: Natomiast no, te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające.

0: kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc...
1: Może się przesunąć ten termin.
0: No, co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia, od lat zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożniony i przyjemny dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie toru.
0: No pani redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną plotkę.
1: A jednak
0: do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to, nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej. To znaczy, słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego przejazdu.
1: Podobnie jak z tamą bywa,
0: ale,
1: prawda?
0: Pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który jest, byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolej, przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no, przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: bez
0: są tanie
1: nie
0: rzeczy.
1: Bez tego nie uda się tak zrobić żadnej inwestycji.
0: Dokładnie, więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich, oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne, no ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: resztę
0: sami.
1: Resztę to znaczy ile, panie
0: zobaczymy.
1: Wstępnie. To nie są tanie rzeczy,
0: nie,
1: sam pan to
0: nie
1: powiedział.
0: Są tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych. Podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicy

0: na tunel na ulicy Wienieckiej. Mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli i mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów,
0: tak,
1: na to, żeby to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.
1: Odepchnąć, że będą
0: więc
1: pieniądze.
0: Powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3/7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne. Brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach, no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni. Taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego

tego opiekuna, czy też właściciela psa, jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek, nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie, przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę, natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek, niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy, czy też budynku dla psa zrobione z no po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no jak wiadomo blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi.
jeśli jest to okres letni,

szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić, tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby powiedzmy stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, aportowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię, no bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść, no są to dobre intencje. Natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji.

0: wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych, takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm. No i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak